zrobić tak, żeby latać. Powiedz, czy miewasz sny z dziewczynami? Czemu gdy ja i ty to...

spiskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać

Ziemię szpiżar, no i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się roz...

wali czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

się nie mała. Zawsze mam siano, w nocy i rano. Zawsze mam siano.

Radio Campus 97.1 FM.

0: Ведь дух там еще пить.
1: Академический радиокампус.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i złudzeniom codzienności.

0: Campus.
1: Nic nigdy nie jest jak kiedyś. Nieodwracalne wszystko prócz klepsydry. Nasze światy tekturowe makiety ledwo wystają spod usypanej wydmy. Chwieją się domy na skałach, wiatr plącze dzwonki na pustych werandach. Byliśmy falą, przychodzi po nas fala i niezłomne maszty rozkłada na łopatkach. Patrząc na ostatni zachód słońca, starsi o młodość, mądrzejsi o naiwność. Chyba z zasady nie dane jest rozpoznać, gdy nagle w przeszłość zmienia się przyszłość. Usypaliśmy piramidy piasku, idei, marzeń, myśli i słów. Gdy mówimy, nikt nie rozumie nas, tu milczymy, czekając na barbarzyńców.

0: Studia ze studia.
1: Dzień dobry, Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli Przekuć w sukces. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jak co dwa tygodnie, mieliśmy lekki przestój ze względu na tematy urlopowe dookólne, ale już wracamy i z najświeższymi tematami, jak zawsze.
2: No jeden tydzień, więc myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki nam wybaczą. Ty, Kamil, ty jesteś team pizza czy makaron? Jak byłeś we Włoszech, to czym się napychałeś?
1: Powiem szczerze, uważam, że Polacy są świetni w robieniu pizzy, ale że Polacy są naprawdę słabi w robieniu makaronu. I jedzenie makaronu we Włoszech to jest inny experience. W Polsce dalej uważam, że trudno trafić dobry makaron. We Włoszech wszędzie jest dobry makaron.
2: No właśnie, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o rynkach predykcyjnych, więc moglibyśmy równie dobrze zacząć tę audycję od takiego pytania. Czy Kamil Kuć na urlopie we Włoszech zje makaron więcej niż 15 razy, czy mniej? I to jest przykład takiego zakładu, który moglibyśmy opublikować na jakiejś platformie do tego typu wydarzeń, zakładów. No i moglibyśmy zacząć to, moi drodzy, obstawiać. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiali o rynkach predykcyjnych, temacie, który rozgrzewa do czerwoności tak naprawdę ludzi związanych z ekonomią, z biznesem, z hazardem. Już prawie na całym świecie, a mówiąc prawie, mam na myśli to, że wrócimy jeszcze do wątku związanego oczywiście z Unią Europejską, bo jak wiemy, pewne tak kontrowersyjne innowacje czy kontrowersyjne formy spędzania wolnego czasu albo wydawania pieniędzy bardzo często są u nas regulowane. Czy dobrze? To sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Jak myślisz, Kamilu, o ile lat wstecz możemy się cofnąć, chcąc porozmawiać o rynkach predykcyjnych?
1: To może być tak. Strasznie stary koncept. To może być strasznie stary koncept, ale szczerze mówiąc, trudno mi strzelić.
2: Bo stali słuchacze wiedzą, że ja się lubię mocno cofnąć wstecz, ale tym razem nie wiem, czy nie przesadzę. Powiem wam, moi drodzy, 12 tysięcy lat temu.
1: Tak myślałem, że to może być strasznie stare, ale nie wiedziałem tylko jak strasznie.
2: Więc jest to totalna, no, nie mogę powiedzieć prehistoria jako geolog, ale są to czasy na pewno bardzo, bardzo minione. No bo są takie nowe odkrycia archeologiczne, które sugerują, że w Ameryce Północnej rdzenni mieszkańcy już uprawiali gry losowe. Wykorzystywali płaskie kości zwierzęce, no i podrzucając tą kością mogli obstawiać, którą stroną ona spadnie na ziemię. Więc możemy uznać to za symboliczny początek hazardu. Wiemy też, że na przykład na terenie Mezopotamii z 3000 lat temu już sześciennymi kośćmi rzucano i to już jest archeologicznie potwierdzone, a na przykład w Egipcie nawet faraonowie, słuchajcie, już grali w pierwszą w historii grę planszową. Ona się nazywała Senet. Tam się przesuwało pionki na podstawie wartości wyrzuconej właśnie na kościach. I to są takie najstarsze formy hazardu. Dlaczego mówię o hazardzie? No oczywiście dlatego, że rynki predykcyjne, czy sama koncepcja obstawiania zakładów, ona właśnie bierze się mniej lub bardziej bezpośrednio zakładów i to głównie zakładów sportowych. Kamil, czy ty obstawiasz?
1: Absolutnie jestem przeciwnikiem hazardu i uważam, że powinien zostać zdelegalizowany, tak samo jak loterie wszelkiego rodzaju w naszym kraju, więc tutaj po Polymarket jest, czy inne rynki predykcyjne są absolutnie dokładnie w tym samym koszyku w mojej głowie.
2: No dobra, ale jak oglądasz Formułę 1, to nie kusi cię, żeby na przykład obstawić, na którym okrążeniu któryś kierowca wjedzie w pit stop.
1: Nawet nie mam takiego poczucia, że ojejku, coś mnie omija. Nie, absolutnie nie.
2: No to widzicie, więc Kamil, jesteś na razie w większości, ale ta większość tak topnieje, że być może niedługo będziesz w mniejszości, bo jeżeli chodzi o zakłady sportowe, o taki hazard, gdzie typowo mamy takie bukmacherskie aplikacje, no one są niesamowicie popularne i właśnie w Europie ich działalność, chociaż jest licencjonowana i taka obwarowana różnymi ograniczeniami, ona jak najbardziej istnieje. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 40% mężczyzn i 20% kobiet w wieku 18+, przynajmniej raz dziennie obstawia jakieś zdarzenie w aplikacji bookmacherskiej. To jest niesamowita statystyka, bo mówimy o tym, że to jest przynajmniej jeden zakład dziennie. Nie, że w ogóle kiedykolwiek, bo to można powiedzieć, dobra, no to 4 mężczyzn na 10 kiedyś coś obstawiło. Nie, codziennie. Więc chociaż w Stanach tak naprawdę ta działalność bookmacherska jest bardzo ściśle uregulowana, bo jeszcze do niedawna, to są takie lata 2010 któreś, rząd federalny bardzo mocno ograniczał działalność tego typu aplikacji, potem wyrok Sądu Najwyższego to zmienił, mówiąc, że to jest tak naprawdę, nie powiedział, czy to jest dobre, czy złe, tylko powiedział, że to Stany powinny regulować, bo nie ma w Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprost napisane, że to powinien się zajmować tym rząd federalny, no więc dzisiaj ten hazard jest w 30 kilku stanach legalny, co prawda w 2 największych, na przykład w Teksasie nie jest, ale tam, no, tam chodzi o to, że konserwatywni wyborcy po prostu są bardzo przeciw i władze stanowe tak chcąc cały czas gdzieś tam zdobywać poparcie polityczne, to banują. No więc mówimy o takiej typowej bukmacherce, gdzie, nie wiem, możemy obstawić, która drużyna wygra, możemy obstawić ilość bramek, w koszykówce możemy obstawić przedział, ile punktów obie drużyny w sumie zdobędą, tak? No i z takiej, powiedzmy, no właśnie, bukmacherki, z takich zakładów dotyczących do tej pory sportu, właśnie gdzieś tam wyrastają, wywodzą się te zakłady, które możemy obstawiać na rynkach predykcyjnych.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Gadamy dzisiaj o rynkach predykcyjnych, czyli o obstawianiu wszystkiego generalnie. Żyjemy w ogóle na świecie, w którym okazuje się, że możemy postawić na dowolną rzecz, która istnieje.
2: Tak. No, na przykład ktoś, kto, gdybyśmy nagrywali podcast w Stanach, można by zrobić taki zakład. Ile razy Kamil Kuć się zaśmieje w trakcie kolejnego odcinka podcastu?
1: Tak jest.
2: I na przykład stawiamy sobie 10 razy i zakład brzmi: Kamil Kuć zaśmieje się przynajmniej 10 razy podczas następnego nagrania. No i ludzie na to stawiają swoje pieniądze i w kolejnym odcinku liczą, ile razy Kamil się zaśmieje, no i na koniec ten zakład jest rozliczany w zależności od tego, ile razy się zaśmiejesz, tak. Albo nie wiem, ile razy ja na przykład odniosę się do czasów przed naszą erą. To też są koje, można by obstawić. No i mniej więcej o to chodzi. Skala tego zjawiska jest ogromna. W 2025 roku cała branża, cała tych systemów predykcyjnych, tych rynków, osiągnęła przychody $44 miliardów. No i teraz myślicie sobie, o, sporo. Uwaga, od tego roku mniej więcej tempo miesięczne to jest około $37 miliardów. Mówię, uwaga, miesięczne. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę miesięczne obroty na tych platformach osiągną wynik w ogóle zsumowanego całego zeszłego roku. I okazuje się, że ten rynek rośnie w zastraszającym tempie. Coraz więcej osób na świecie właśnie no gra, tak, czyli korzysta z tych platform predykcyjnych i okazuje się, że dzisiaj rynki predykcyjne zaczynają zastępować nam tradycyjne na przykład sondaże, no bo skoro można do ludzi dzwonić i pytać się, na kogo zagłosujesz w wyborach, można też zrobić takie zakłady, tak, czyli kto wygra wybory, no i ludzie de facto głosują swoim portfelem, czyli obstawiają, kto wygra, to tak jakby nam dawali znać, kto ich zdaniem wygra, czy na kogo prawdopodobnie będą chcieli zagłosować, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo swojej wygranej. Dlatego też największe platformy predykcyjne, od razu już powiedzmy o nich, są dwie, jest w Polymarket oraz Kalshi, już zaczęły współpracować z wielkimi mediami amerykańskimi, no i tutaj na przykład Wall Street Journal współpracuje z jedną z tych platform i czasami jak oglądacie tą telewizję, to zamiast wyników sondaży mamy po prostu na żywo jakieś polimarketowe analizy, które pokazują, jak w tym momencie się układają, tak, te zakłady de facto, to obstawianie, więc no, dochodzi tutaj do takiej współpracy, która jest kontrowersyjna, o tym sobie będziemy jeszcze potem rozmawiać, ale może teraz warto jest, Kamilu, powiedzieć, jak to generalnie działa, tak? Jaki jest mechanizm tych zakładów?
1: Tak, to jest jedna z istotnych rzeczy, które wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć.
2: No więc kontrakty w rynkach predykcyjnych to są tak zwane kontrakty binarne. Binarne oznacza z grubsza, że mamy możliwość obstawić na tak albo nie. No i to jest tak zadane pytanie, tak skonstruowany kontrakt, żeby można było udzielić tylko jednej z tych dwóch odpowiedzi. I oczywiście, jeżeli macie rację, to wygrywacie, jeżeli się mylicie, to tracicie pieniądze. I teraz uwaga, bo to jest istotne i to jest też moim zdaniem ciekawe, że no, prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia zazwyczaj wynosi od zera albo jest bliskie zeru do jednego, tak? Jeżeli coś ma prawdopodobieństwo 0,99, no bo załóżmy, że się nic nie dzieje na 100%, więc może być największe 0,99 i tam dziewiątki dalej, no to to jest ten przedział prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy. No i zauważycie pewnie, że im bliżej zera, tym coś jest mniej prawdopodobne, im bliżej jedynki, tym bardziej. I właśnie tak to działa na rynkach predykcyjnych, że można obstawiać, tak, w ramach jednego kontraktu, stawiając ten przedział między 0,1 dolara do jednego, tak, do de facto do jednego dolara, do 0,999, tak, czyli jeżeli na przykład mamy kontrakt, gdzie wartość zakupu jednej jednostki tego kontraktu to jest 0,4 dolara, oznacza to, że prawdopodobieństwo według, w tym momencie według rynku i graczy, którzy kupują te kontrakty, no wynosi 40%. Więc działa to w bardzo prosty sposób de facto, bo im mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, tym więcej można wygrać, tak? No bo wtedy, tak, zgarniamy z rynku te pieniądze, no których jest dużo, bo większość obstawiła, że coś się na przykład nie wydarzy, a my obstawiliśmy, że to się wydarza, więc dużo pieniędzy trafia do małej ilości ludzi, więc no de facto wtedy ta nagroda jest wyższa. No jeżeli na przykład prawdopodobieństwo zakładu to jest 90% i wszyscy muszą zapłacić 0,9 dolara, żeby wygrać 1, no to do wygrania jest 0,1, czyli no ta wygrana potencjalna jest mniejsza. No i właśnie te ceny kontraktów się wahają między 1 a 99 centów, no i to jest też ten argument właścicieli platform predykcyjnych, dlaczego w ogóle one powinny istnieć, tak? Dlaczego one są społecznie, według nich oczywiście, pożyteczne. Mówią, zobaczcie, to jest XXI wiek, jeżeli chodzi o jakieś o przewidywanie przyszłości w ogóle i o to, co się wydarzy, bo zauważcie, że jeżeli mamy zakład, czy jutro będzie padał deszcz, no na przykład w Radomiu, i ten kontrakt będzie na 0,9 ustawiony, jest 90% prawdopodobieństwa, że będzie padało. Czyli człowiek może zamiast wchodzić na prognozę pogody i obserwować mapę pogodową, może sobie wchodzić na taką platformę i mówić, aha, 0,9, czyli jutro będzie padało, muszę zabrać parasol. No i według nich to jest taki koronny argument, dlaczego takie platformy no, powinny istnieć, no bo one też mają dostarczać społeczeństwu jakichś bardzo konkretnych informacji.
1: Ojoj, ale... dzikie tłumaczenie.
2: Jest to pokrętna logika, ale...
1: To jest strasznie pokrętna logika.
2: Jak się posłucha właścicieli tych platform i osób, które za nimi lobbują, dokładnie tak to wygląda.
1: I cały czas przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kuzik, gadamy o rynkach predykcyjnych i o tym, jak wielkie platformy stwierdzają, że ich misja jest absolutnie kluczowa w przetrwaniu świata i o tym, że o jejku, dajmy takie informacje, przewidujemy przyszłość, jest ekstra, ale prawda jest taka, że wszystkim zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach, które płyną gigantycznych z tych rynków i z tych platform, które oferują zakłady różnego rodzaju. No dobra, to przepraszam, czy w takim razie taki sam argument o tym, że dostarczamy masę informacji dla społeczeństwa i robimy świetną misję, mają platformy, które oferują zakłady sportowe?
2: No... Więc oczywiście tutaj dyskusja trwa i w ogóle warto może wprowadzić też taki wątek, że właściciele platform bukmacherskich bardzo nie lubią platform predykcyjnych. Oczywiście na platformach predykcyjnych można obstawiać zakłady sportowe i to się dzieje. I na przykład w Kalshi, czyli tej jednej z dwóch największych platform, w ogóle połowa całych przychodów to są kontrakty na zdarzenia sportowe. Natomiast różnica jest też wielka w tym, że zazwyczaj branża bukmacherska odpowiada, tak, jest regulowana przez przepisy dotyczące bukmacherki i zyski bukmacherów, bardzo duża część tych zysków często trafia w formie podatku do Skarbu Państwa, czyli są mocno, to jest biznes mocno podatkowany. Natomiast rynki predykcyjne to już nie jest według przepisu, według regulacji, taka tradycyjna bukmacherka, tylko to są często instrumenty finansowe, takie jak na przykład ETF-y albo akcje i no, w ten sposób działa Kalshi, że się zawiera takie kontrakty terminowe, więc one podlegają takim regulacjom jak giełda, No i jakby potencjalne zyski tych platform, czy podatek od tych zysków jest na dużo niższym poziomie, więc bukmacherzy mówią halo, dlaczego de facto można robić to samo, czyli obstawiać jakieś wydarzenia i u nas i u nich, i my płacimy podatku X, a oni płacą, nie wiem, 30% tego co my. No więc to w ogóle jest taki duży dość konflikt. No i rzeczywiście nie da się tutaj znaleźć logiki, że ci właściciele zakładów bukmacherskich są tutaj na po prostu straconej pozycji mocno, no bo rzeczywiście to opodatkowanie jest większe, a regulacje często też, więc tutaj nie wiem, czy niedługo właśnie ci najwięksi bukmacherzy po prostu też gdzieś nie stwierdzą, że warto jest no te zakłady proponować, ale w formie no właśnie kontraktów terminowych, prawda?
1: Ciekawe.
2: Różnica jest też jedna bardzo duża, że w przypadku bukmachera, bukmacher zbiera pieniądze, tak? Trzyma je na swoim koncie, a potem wypłaca tym, którzy wygrywają te zakłady. Czyli jest trochę takim kasynem. Tak jak w kasynie przychodzimy, kupujemy żetony i kasyno zgarnia tę kasę. Platformy predykcyjne działają na zasadzie takiej platformy kojarzącej ludzi ze sobą. Czyli one mówią, że my nie jesteśmy kasynem, tylko my jesteśmy takim miejscem, takim parkingiem trochę, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zawierać te kontrakty i oni je zawierają między sobą, a my tylko patrzymy z boku, dajemy im ten parking, no i oczywiście pobieramy opłatę za wjazd na ten parking. Więc no to jest taka strategia, którą my pamiętamy doskonale na przykład z Facebooka. Facebook mówi, nie, nie, nie, my nie jesteśmy platformą, która zbiera zdjęcia i je publikuje. My dajemy ludziom taką możliwość, ale to oni publikują, więc jak ktoś na przykład publikuje jakieś fake newsy, no to sorry, to jest ten człowiek, który to opublikował, my tylko jesteśmy miejscem, gdzie można to zrobić. No i tutaj chodzi oczywiście o to, żeby też uciec od takiej no, odpowiedzialności za zakłady, które są kontrowersyjne, a Kamilu, umówmy się, że na rynkach predykcyjnych te kontrowersyjne zakłady bardzo często się pojawiają.
1: Bardzo interesujące. To Przemku, proponuję, żebyśmy przenieśli to do podcastu w takim wypadku i żebyśmy całą resztę tej audycji zrobili właśnie w podcaście. Co sądzisz?
2: Sądzę, że to jest super pomysł. Na przykład chciałbym teraz porozmawiać o takich konkretnych przykładach, kiedy to no, albo wyniki analiz wpływają na rzeczywistość, albo dane, które ludzie mają tak z jakichś poufnych źródeł, mogą wpływać też na te rynki predykcyjne, więc o tych powiedzmy kontrowersjach i o takich no, słabych stronach tych rynków predykcyjnych możemy sobie w podcaście porozmawiać.
1: No i właśnie to tam będzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuci. Słyszymy się w audycji już za 2 tygodnie. Jest szansa, że z kimś dodatkowym. Damy wam znać, na pewno zobaczycie, a my tymczasem się żegnamy radiowo i zapraszamy was do podcastu na Spotify. Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, papa.
2: Trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia też.
0: Studia ze studia.

0: studia ze studia.
1: Byli w Koperniku pionierami nauki obywatelskiej. Pokazali nam, że nauka obywatelska nie jest uproszczoną wersją nauki, jest nauką otwartą, taką, która ufa ludziom i która dzięki temu potrafi zobaczyć więcej, głosi laudacja Nagrody Przewroty 2026, której jedna z laureatek siedzi teraz ze mną w studiu, doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest moją i waszą rozmówczynią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacząłem od tego cytatu z laudacji i o nauce obywatelskiej właśnie będziemy rozmawiać, więc w perspektywie mykologicznej to się zdaje, że zaangażowanie ludzi w badania nie jest czymś aż tak bardzo nowym.
2: To prawda. Mykologia jest akurat taką dziedziną, która ma bardzo długą tradycję angażowania osób niepracujących w sposób, że tak powiem, zawodowo na uczelniach w prowadzenie badań mykologicznych. Pewnie potroszę dlatego, że przynajmniej w niektórych kulturach grzyby mają długą tradycję spożywania, w związku z czym ta wiedza była tradycyjnie utrzymywana chociażby w rodzinach czy w najróżniejszych społecznościach. No i z czasem, jeżeli zwracamy uwagę na takie organizmy, to możemy się nimi zachwycić, możemy próbować zrozumieć je coraz więcej, w jakiś sposób ta wiedza jest przekazywana w różnych grupach osób czy właśnie w lokalnych społecznościach. I rzeczywiście na przestrzeni, nie wiem, 200 lat historii badań nad grzybami mamy bardzo bogatą historię mykologów, którzy byli bardzo doświadczonymi amatorami, którzy opisali mnóstwo nowych gatunków, pomimo tego, że nie byli pracownikami uczelni.
1: A w jaki sposób można było angażować? I zresztą dalej się to robi, dalej się angażuje te osoby. Czy to jest właśnie po prostu włączenie ich w zbieranie tam, gdzie biologów po prostu zwyczajnie może nie starczyć?
2: Po części to też wynika z tego, że grzyby mają dość efemeryczną naturę. To znaczy grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, występują praktycznie we wszystkich ekosystemach, są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich ekosystemów na Ziemi, które dzisiaj znamy. Natomiast mają to do siebie, że dość trudno jest je zobaczyć. I my to wszyscy w zasadzie wiemy, to znaczy ciężko byłoby nam dzisiaj powiedzieć, czy wskazać dokładne miejsce, w którym pojawi się podgrzybek we wrześniu. I to ta efemeryczność powoduje, że mykologia bardzo chętnie zawsze sięgała do osób spoza akademii, dlatego, bo to osoby, które spędzają dużo czasu w lesie, które znają swoją okolicę, są w stanie najszybciej zaobserwować, że coś się pojawiło. I ta efemeryczność, ona z jednej strony jest trudna do badań, no bo naukowiec by się musiał przemieścić w to miejsce, a z drugiej strony ona ma w sobie coś takiego magicznego, co zachwyca. W związku z czym ludzie trochę sami z siebie, jak się pojawia coś nowego, to zaczynają się interesować, co to jest. Od momentu, kiedy to zauważą, to zaczynają się interesować. To też jest takie z mojego doświadczenia, że my bardzo często, czy na mail Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, czy czasem nawet w instytucie zdarza się, że ktoś przychodzi z jakimś grzybem i pyta, co to jest, bo mi wyrosło. No i ja myślę, że taki zachwyt nad tym, że coś się pojawiło i chcemy wiedzieć, co to jest, no to on istniał od zawsze. W związku z czym to, co my dzisiaj nazywamy nauką obywatelską, to jest coś, co istniało od bardzo dawna, tylko niekoniecznie było pod tą nazwą. To chodzi o to, że do zrozumienia tego królestwa, które jest słabo poznane i które ma tą efemeryczną naturę pojawiania się, potrzebujemy tych danych zbieranych od najróżniejszych osób, które w różnych momentach, w różnych miejscach znajdują te organizmy.
1: Bo w przypadku nauki obywatelskiej mówimy faktycznie o angażowaniu osób postronnych, o tych osób, które nie są naukowcami, nie odebrały nigdy dyplomu z jakiejś specjalistycznej uczelni, nie mają doktoratu i tak dalej. Ale myślę, że pewnie mykologia różni się trochę w kwestii nawet tych osób, które można zaangażować, od na przykład, nie wiem, ornitologii, czy botaniki, czy dziedzin, które zajmują się trochę innymi grupami organizmów.
2: Myślę, że trochę tak. Rzeczywiście, ja tak zaczęłam się zastanawiać nad samą tą definicją nauki obywatelskiej, że to są osoby, które nie odebrały dyplomów. Ja myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Ja w tej chwili chyba najczęściej chyba w ogóle używam terminu wolontariat mykologiczny, czyli nie tyle odnoszę się do poziomu

0: wykształcenia osoby, która bierze udział w danym projekcie, co raczej odnoszę się do tego, że ta osoba robi to poza swoimi służbowymi obowiązkami, tak bym to nazwała. Czyli w zasadzie w swoim wolnym czasie jest gotowa włączyć się w badanie czegoś, co ją interesuje. Hobby, tak bym powiedziała. I całkiem dużo osób rzeczywiście próbuje zrozumieć ten świat grzybów. Jeżeli do czegoś mamy pasję i próbujemy zdobywać tą wiedzę, to bardzo często angażujemy w to bardzo dużo tego czasu i to są też przypadki, które bardzo dobrze znamy właśnie z mykologii, że osoby, które, że tak powiem, poświęciły swoje życie mykologii, bardzo często w tej identyfikacji grzybów są w stanie dorównać osobom zatrudnionym na uczelniach, czy mających formalne akademickie wykształcenie, a wiele z tych osób będzie niektóre wybrane grupy grzybów identyfikować nawet lepiej, niż będą to robić naukowcy. I myślę, że to jest też coś, o czym warto pamiętać, że w mykologii istnieje, przez to, że istnieje ta długa tradycja takich towarzystw mykologicznych w różnych częściach Europy, czy właśnie grup, to często w tej chwili są też na przykład grupy na Facebooku. My w Polsce też mamy takie grupy, które zajmują się identyfikacją grzybów i które chcą poszerzać swoją wiedzę mykologiczną. No to, to rzeczywiście w tych grupach są osoby, które mają ogromną wiedzę na temat identyfikacji gatunków i są takie grupy gatunków, dla których to amatorzy mają większe doświadczenie w identyfikacji w oparciu o cechy morfologiczne niż nie jeden naukowiec pracujący na uczelni.
1: Z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o nauce obywatelskiej, wolontariacie mykologicznym, czyli włączeniu osób nienaukowców w badania naukowe. No i tak jak trochę przez to przeszliśmy tej poprzedniej części, najczęściej w przypadku tych nauk wygląda to tak, że osoby są angażowane do na przykład zbierania tych okazów w różnych miejscach, ale w ramach w części programu FunDive to nie był koniec, ponieważ można też było sięgnąć do sekwencjonowania.
0: Tak, myślę, że tutaj też trochę wracamy do tych trudności z identyfikacją grzybów, że grzyby naprawdę trudno się rozpoznaje do poziomu gatunku i bardzo często w takich tradycyjnych projektach polegających na zbieraniu to jest coś, co zniechęca osoby do dołączenia do projektu, czyli dużo osób boi się po prostu zbierać dane, bo się obawia, że nie jest w stanie rozpoznawać danych gatunków. Naukowcy w tej chwili najczęściej do potwierdzania identyfikacji grzybów używają współczesnych metod sekwencjonowania, czyli w momencie, kiedy dostają okaz, tą identyfikację, którą przeprowadzili w terenie, potwierdzają w laboratorium, izolując DNA z takiego owocnika, powielając wybrany kawałek, który umożliwia identyfikację na poziomie gatunkowym. Ten fragment DNA sobie sekwencjonują i porównują z referencyjnymi bazami danych. I to, o czym się często mówi w nauce obywatelskiej, że dane pochodzące z nauki obywatelskiej są gorszej jakości, to w mykologii w dużej mierze nie wynika z tego, że te osoby, które angażujemy, one słabiej niż naukowcy rozpoznają grzyby w oparciu o cechy morfologiczne, natomiast w dużej mierze wynika z ograniczenia dostępności metod molekularnych, czyli tej możliwości właśnie sekwencjonowania wybranego fragmentu, który może potwierdzić naszą identyfikację. W skali Europy mamy takie części Europy, w których nawet naukowcy nie do końca mają dostęp do tych metod sekwencjonowania. W związku z czym nam w tym projekcie zależało na tym, żeby rzeczywiście pokazać, że te metody sekwencjonowania używane obecnie, one są naprawdę tanie, w związku z czym możemy otworzyć te drzwi i chcemy, żeby te wszystkie dane z nauki obywatelskiej też mogły przechodzić przez ten sam system potwierdzania identyfikacji w oparciu o sekwencjonowanie DNA.
1: Czyli jak to wygląda z takiej perspektywy tego końcowego użytkownika, tak zapytam, tej osoby, która wolontaryjnie chce się zaangażować w badania, ona może po prostu wejść do labu i przeprowadzić eksperyment?
0: No większość laboratoriów aż tak otwarta nie jest, że możemy zapukać do drzwi, drzwi się otworzą i wchodzimy. My rzeczywiście na początku projektu mieliśmy taki pomysł, że będziemy przyjmować wolontariuszy w laboratorium, natomiast no, przyjęcie wolontariuszy do laboratorium wymaga wyjaśnienia sytuacji z ubezpieczeniem przy pracy w laboratorium, wymaga odbycia szkolenia w laboratorium. To jest dość skomplikowany proces. W związku z czym uniwersytet to nie jest miejsce, do którego najłatwiej w świecie jest wpuścić osobę z ulicy do laboratorium, że tak powiem. I stąd trochę nam przyszedł pomysł na nawiązanie współpracy z Centrum Nauki Kopernik. To znaczy, kiedy po pierwszym roku projektu się okazało, że dostaliśmy tyle tych okazów do sekwencjonowania, że nie nadążaliśmy z sekwencjonowaniem w laboratorium, postanowiliśmy się odezwać do Centrum Nauki Kopernik. Czy może moglibyśmy sobie wyobrazić też angażowanie szerszego grona osób w sam ten proces laboratoryjny, gdzie najbardziej czasochłonny etap polega na izolowaniu DNA, gdzie każdy z tych tysięcy okazów, które zostały przesłane do laboratorium, trzeba z niego pobrać malusieńki kawałek i z niego wyizolować DNA. No i ja się bardzo cieszę, że CNK dość entuzjastycznie przyjęło ten pomysł i że zgodziło się z nami spróbować rozwinąć ten protokół w taki sposób, żeby tymi drzwiami, do których można zapukać i wyizolować to DNA z grzybów, były drzwi Centrum Nauki Kopernik, bo tam zdecydowanie łatwiej jest do laboratorium wpuszczać szerokie grono odbiorców.
1: Czyli rozumiem, że w ramach tych programów mamy tak jedną grupę, jeden sposób zaangażowania, w którym można no właśnie poszukać tych grzybów wokół siebie i potem przesłać próbki. I drugą jest ta wersja, w której można przeanalizować je, faktycznie wejść do labu w cudzysłowie większym lub mniejszym, ale faktycznie stanąć przy tych probówkach i coś tam pomieszać.
0: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tą pierwszą grupę osób, które angażujemy, które zbierają okazy i przesyłają okazy. No i teraz mamy ten drugi etap zaangażowania, który polega na tym, że można się też włączyć w projekt na etapie prac molekularnych i z tych wszystkich okazów, które zostały nadesłane przez tą pierwszą grupę zbierających, można dostać te okazy i z nich wyizolować DNA. To, co jest dla mnie takim ważnym elementem, że my w tym projekcie mamy centralną bazę danych połączoną ze stroną internetową, na której wszystkie te dane są integrowane. Więc w momencie, kiedy ta pierwsza osoba, przysłowiowa osoba X zbiera grzyb w terenie, zrobi nam jego zdjęcie telefonem, to zdjęcie się wyświetli już na naszej stronie. I potem, kiedy ten grzyb zostanie wysłany do nas do laboratorium, to my zawsze na początku sprawdzamy, czy on już tam jest na wszelki wypadek. I jeśli jest, to wtedy on przechodzi do tego laboratorium, gdzie pojawia się ta druga osoba. Ta druga osoba pobiera próbkę, izoluje DNA i w momencie, kiedy wyizoluje DNA i sprawdzi, że jej się rzeczywiście udało, to ta osoba zmienia jeszcze status w tej naszej bazie danych pod koniec warsztatów, że DNA zostało wyizolowane. I to jest taki moment, który jest dla mnie o tyle ciekawy, że ta pierwsza osoba, która jest inną osobą, która wysłała ten okaz, dostaje tą informację, że a teraz ktoś jeszcze coś zrobił z tym moim okazem, teraz już ma wyizolowane DNA. Potem te kolejne kroki pracy laboratoryjnej są robione w laboratorium, ten status się zmienia, ale na koniec to też tam pojawia się ta sekwencja, której można użyć do weryfikacji identyfikacji.
1: O nauce obywatelskiej rozmawiamy z dr habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy już trochę o tym, że faktycznie te osoby, które są angażowane w naukę, robią ją faktycznie, że to jest trochę inny proces niż taka popularyzacja stricte, że ktoś po prostu dostaje objawioną prawdę świata, ale w tym przypadku faktycznie ją odkrywa. I jestem bardzo ciekaw, jak pani w ogóle obserwuje taką z tej perspektywy te osoby, które biorą w tym udział, czy da się zobaczyć, że coś to zmienia w ich życiu?
0: Myślę, że tak. Ja najbardziej lubię takie sytuacje, w których najpierw w jakiejś takiej właśnie przygodnej sytuacji pokazałam tylko kawałek świata grzybów, a potem widzę, jak taka osoba angażuje się w projekt coraz bardziej, a po jakimś czasie rzeczywiście jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób pracującą z nami na wszystkich etapach, począwszy od zbierania tych okazów, aż po ten etap analizy danych i porównywanie sekwencji i takie duże zainteresowanie też z tego, co wychodzi z całego procesu.
1: I czy w takim razie można tegoś może zbadać, sprawdzić? Czy myśleliście o tym, żeby na przykład zobaczyć po prostu, jak bardzo zmienia się spojrzenie ludzi w zależności od tego, jak angażują się w to robienie nauki?
0: Tak, jak najbardziej. To jest coś, co przyszło nam do głowy w trakcie realizacji tego projektu i rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę z socjologami, z którymi w te wakacje rozpoczniemy takie duże badanie mające na celu sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na to, że ktoś chce się w ogóle włączyć w naukę obywatelską, co powoduje, że osoby są akurat specyficznie zainteresowane dołączeniem do projektów mykologicznych? Czy to jest tak, że to są takie osoby, które są po prostu bardzo proaktywne i jednocześnie zbierają dane o ptakach, grzybach i, nie wiem, zorzy polarnej? Czy to jest tak, że ta grupa osób angażujących się w projekty mykologiczne to jest jakaś specyficzna grupa o jakichś konkretnych preferencjach? Ale chcemy też zobaczyć, co jest tym czynnikiem, że właśnie niektóre osoby zostają, dają się wciągnąć, że tak powiem. Czyli, że nie tylko dołączyły raz, ale że potem angażują się coraz głębiej i zostają dłużej i są zainteresowane też wynikami, które wychodzą z tych badań.
1: A czy myśleliście już o tym trochę też, jak jest w ogóle na przykład spojrzenie tych ludzi, albo taka efektywność na przykład w takim... Nie chcę powiedzieć zaszczepianiu, bo to brzmi tak bardzo aktywnie, agresywnie wręcz, ale takim pokazywaniu tego naukowego, bym powiedział, światopoglądu, zwłaszcza, że często te nauki, zwłaszcza ścisłe, wiążą się już chyba z tym, że ten poziom abstrakcji potrafi być tam tak głęboki, że już ktoś patrzy na to i mówi, ale dlaczego mam wierzyć, że tam coś w ogóle, jest jakiś atom, jakieś DNA w ogóle, co to jest?
0: Ja myślę, że to tu bardzo dużo jest o komunikacji, o tym, jak budujemy taką społeczność dookoła wspólnego celu. Wydaje mi się, to też myślę, że po tych badaniach będziemy rozumieli trochę lepiej, że jeżeli angażujemy osoby w jakiś projekt, te osoby się z tym projektem identyfikują i trochę przyjmą cel tego projektu też jako swój cel, czyli de facto mamy społeczność, która wspólnie razem chce zwrócić uwagę na królestwo grzybów, chce wspólnie przyczyniać się do lepszego poznania tej różnorodności, to potem ta grupa osób, które włączyły się w projekt, czują go jako swój cel, de facto staje się też tymi ambasadorami dla naszego projektu. I ja znam takie przypadki z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, gdzie rzeczywiście mamy osobę, która nie jest, że tak powiem, zawodowym, akademickim mykologiem, natomiast jest bardzo zaangażowana w funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, a potem lokalnie w swojej okolicy organizuje wycieczki, warsztaty i cały szereg różnych lokalnych aktywności, gdzie tak naprawdę rozpowszechnia to zaangażowanie i zamiłowanie do świata grzybów. Myślę, że to jest idealny układ.
1: No i właśnie słyszałem też już, że ta część naukowa też już jest beneficjentem tego, to znaczy faktycznie udaje się opisywać nowe gatunki.
0: Tak, ja myślę, że w tym projekcie odkrywanie nowych gatunków w ogóle nie było naszym głównym celem. Nam zależało na zebraniu jak najbardziej reprezentatywnych danych dla gatunków, które mogłyby być zagrożone w skali Europy, po to, żeby móc je lepiej objąć ochroną. Taki był bezpośredni cel projektu. Natomiast rzeczywiście okazało się, że jak zaangażowaliśmy w skali Europy setki osób, to się nagle okazało, że odkryliśmy gatunki nowe dla nauki. I rzeczywiście pierwszy taki gatunek został już opisany przez zespół niemiecko-belgijski, gdzie właśnie osoba nie będąca naukowcem zebrała okaz i potem wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gent opisała nowy gatunek i taka jedna publikacja już jest. Teraz wiemy, że w ramach części, która dotyczy gwiazdoszy, tych nowych gatunków będziemy mieli jeszcze więcej. Kolejną grupą, którą będziemy się zajmować, będą berłóweczki. Też mamy już zebrane te dane. Wiele z nich było zresztą właśnie, DNA z nich było izolowane podczas tych warsztatów w Centrum Nauki Kopernik i tam też będzie bardzo dużo nowych gatunków, które zostaną opisane. Ja myślę, że takie doświadczenie dla osoby, która najpierw dołączyła do projektu tylko po to, żeby zebrać okaz, żeby włączyć się w jakiś projekt, w momencie, kiedy staje się współautorem publikacji naukowej, to jest, wyobrażam sobie, że to jest bardzo duża zmiana i że to jest rzeczywiście taki moment poczucia, że dołączyło się do odkrywania czegoś, co jest niepoznane. A w przypadku grzybów bardzo dużo jest niepoznane, w związku z czym szansa, że się dołączy do tego grona, jest stosunkowo duża. Większa szansa na opisanie nowego gatunku grzyba niż nowego gatunku rośliny.
1: To jeżeli ktoś już siedzi teraz z przygotowanymi kaloszami, koszykiem, kapeluszem i chciałby się zaangażować w te działania, to gdzie można szukać informacji, jak stać się częścią tych projektów?
0: Najlepiej jest wejść na stronę projektu Fundive. Tam jest taka zakładka, jak dołączyć i w niej można wybrać sobie projekt, do którego chciałoby się dołączyć, zobaczyć, jak w danym kraju można się włączyć w takie aktywności. Jeśli ktoś się czuje onieśmielony wielkością dużego europejskiego projektu i czuję się przytłoczony wieloma informacjami, które tam są, to w skali Polski ten projekt jest koordynowany przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne i tam też można znaleźć wszystkie informacje i można wtedy w takich bardziej kameralnych warunkach nawiązać współpracę i dołączyć do działań projektowych.
1: Także tam was odsyłamy, a o wszystkim opowiadała doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Studia ze studia. A Gambia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia. Anatokin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin.

Yeah.

Where you go?

0: Gambia, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gambia.
1: Tu Campus 97.1 FM.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.

0: Witajcie.
1: To jest... To nie przestanie mnie to bawić. Dzień dobry, moi drodzy państwo. Zaskoczyło mnie to wejście chyba bardziej niż was, bo rozmawiałam z Ligosem, po czym nagle pojawiło się intro. Nie spodziewałam się tego, tak jak i nie spodziewałam się jesieni, wiosnoleciem.
0: Tak, jest jak jest, ale będzie dobrze.
1: Dobre powiedzonka. 15 dzień czerwca.
0: Połowa
1: dwa
0: czerwca.
1: Dni temu były imieniny mojego taty, Antoniego. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dlatego kojarzę daty. Daty, jakie są bieżące, to kojarzę do wydarzeń. Gorzej, jak nie ma żadnych wydarzeń bieżących.
0: Tak,
1: ale
0: tak,
1: zawsze
0: tak.
1: Są, co się okaże już za moment w kalendarium.
0: 4 minuty po godzinie 7. Zachęcamy do wspólnej zabawy razem z nami do godziny 10. Jest jak jest, ale postaramy się, żeby było lepiej.
1: Słuchajcie, to jest bardzo ładna, nostalgiczna, przyjemna pogoda do jakiejś takiej refleksji, a nie, że tylko słońce i bailando i plaża. Trzeba też czasami się trochę zasmucić i spojrzeć w dal. Radzę tylko nie popełnić takiego błędu jak ja, czyli nie zakładać sukienki i nie iść z psem na spacer o 5.30, znając dotychczasowe pogody o 5.30, bo tydzień tam było cieplutko, a dzisiaj
0: było
1: tak sobie.
0: Rzeźko.
1: Rzeźko, tak, to jest to słowo.
0: 886-971-971, tutaj czekamy na wasze wiadomości na WhatsAppie, SMS-y, na Instagramie Radia Campus, jeśli wolicie. I tak będziemy wesoło o tym przypominać do godziny 10, jak wspomniałem, a będą to robić Klaudia Szkaradek,
1: Mateusz Ligocki.
0: No i dzień dobry, no i cześć.
1: Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: 12 minut po godzinie 7, jak zostało zapowiedziane, zaglądamy do kartki z kalendarza, żeby powiedzieć wam, co ważnego, przełomowego, ciekawego, zaskakującego wydarzyło się w latach ubiegłych. 15 czerwca właśnie.
2: Dużo działo się w Waszyngtonie wczoraj, więc postanowiłam przytoczyć, iż w 1800 roku stolicą Stanów Zjednoczonych został właśnie Waszyngton.
1: A, okej. Okay.
2: A w 1752 roku Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Przytłoczyłam cię mocą moich piorunów.
1: Nie, bardziej myślałem, że jak mówisz, że w nawiązaniu do tego, co działo się wczoraj, to powiesz o tym, że w roku 1982 podczas piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii padł najwyższy rezultat w historii turniejów finałowych i był to wynik 10-1, w którym grały Węgry z Salwadorem. Wczoraj też jest mundial. I 7-1 wygrali Niemcy, 5-1 Szwedzi.
2: Z kim Niemcy wygrali?
1: Krakao.
2: No właśnie, słuchajcie, to jest straszne, bo teraz się wymawia jakoś inaczej i to jest w ogóle...
1: Croissant.
2: Niemalże. Croissant.
1: Widziałem rolkę u Kamili Kalinczak na ten temat, jeszcze jej nie odpaliłem.
2: Strasznie to przeżywam, bo całe moje życie mówiłam Curaçao i teraz nagle świat idzie do przodu, zaczynam odczuwać starość. Myślałam, że to wtedy, kiedy zaczęłam robić zdjęcie rosołu tabletem, ale to się wydarzyło, kiedy przestaliśmy mówić Curaçao. Proszę dalej, zalep moją ranę czymś miłym.
1: Rok 1844. Charles Goodyear opatentował metodę wulkanizacji kauczuku.
2: O!
1: A wulkanizacja kauczuku, innymi słowy, jest to chemiczny proces sieciowania cząsteczek polimeru prowadzący do otrzymania z gumy, mówiłem z głowy.
2: Czyli
1: opony.
2: No dobrze, czyli wynalazł wulkanizatorów.
1: Wynalazł sposób, dzięki któremu mamy opony i mamy wulkanizatorów.
2: Nie oczekiwałam poważnej odpowiedzi. Słuchajcie, 1502 rok. Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę. To jest ciekawe, także w kontekście tego, że dzisiaj będę wam opowiadać o przewspaniałej książce o kapitanie Cooku, którą ostatnio przeczytałam, a właściwie doczytuję.
1: Powinienem od tego zaczynać, a powiem dopiero teraz, że w roku 1418 książę warszawski Janusz I Starszy nadał Łomży prawa miejskie oparte na prawie chełmskim.
2: Ligo!
1: No.
2: Jak ja trafiłam w ogóle cudem na to, ale byłby wstyd. Wiesz, co się wydarzyło 15 czerwca 1994 roku, Ligocu? Była premiera filmu animowanego Król Lew.
1: O.
2: Czyli naszego intro, które mamy od 10 lat. Coś wspaniałego. Ale by był wstyd. Niemalże taki, jakbyśmy nie wspomnieli o tym, że... Któreś tam urodziny Radia Campus, bo pominęliśmy urodziny Radia Campus, chciałam ci powiedzieć, tydzień temu czy tam dwa.
1: O.
2: Ale to nieważne, dobrze, ważne, że Król Lew ma urodziny.
1: Rok 763, przed naszą erą, więc bardzo dawno. Asyryjscy astrolodzy odnotowali zaćmienie słońca. I mówię to dlatego, żeby ktoś się zastanawiał, jaki zawód przetrwa, albo jaki zawód jest taki, że będzie też za 1000 lat, to wydaje mi się, że astrolog, bo...
2: A asyryjski? To myślałam, że powiesz, że asyryjskich już nie ma.
1: No to słuchaj, ale wciąż astrolog.
2: Dobra, święta nietypowe to jest ważne. Dzisiaj jest Dzień Wiatru, więc święcimy Dzień Święty i Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych.
1: Jaki to masz stosunek do dogoterapii? Tak, 10 sekund o tyle mamy.
2: Pozytywne. Wystarczy?
1: No tak, jak najbardziej, zmieściłaś się w tym. Coming up, coming in, different.

0: Kapitan Poranek.
1: Chory.
2: 23 minuty po godzinie 7.
1: Załapałam chyba, nie chory, że jesteś chory.
2: Nie chory, nie chory.
1: Słuchajcie, ważna sprawa, aż się pobudziłam. W ogóle taka pogoda mnie pobudza i chyba w sumie pobudza mnie każda. A tak naprawdę pobudza mnie poniedziałek i chwilę z Ligocem i wami. Ligo, chciałam ci powiedzieć, że tydzień temu robiłam ogólnopolską kampanię Piwo nie dla kobiet i mam sukcesy.
2: A czemu piwo nie?
1: Bo piwo nie są jak nasze miłości. Są nagłe, krótkie, dają dużo szczęścia i szybko znikają.
2: Okej.
1: Okay. I tak samo jest z piwoniami. Sezon na nie zaczyna się mniej więcej, no powiedzmy w połowie maja, chociaż i tak biorę duży nawias i trwa do, no prawie końcówki czerwca, więc powiedzmy miesiąc. I są to wspaniałe kwiaty, które cieszą wiele pań i dostałam sporo wiadomości na Instagramie,
2: to nie są takie, że... Są takie trochę cmentarne?
1: Ty jesteś cmentarny. Zaraz będziesz przynajmniej, wiesz? Nie, nie są. Są wspaniałe. Są piękne.
2: A mi się tak kojarzą, że takie właśnie takie trochę.
1: Może ci się z hortensjami kojarzą, bo ty, wiesz, widzisz kwiatek i myślisz, a...
2: Mówię, kurde, czerwone, kurczę, to, czerwone, to ja, musi być
1: kwiatki,
2: tulipan.
1: Jak kwiatki, no tylko na cmentarz. I też takie okrągłe właśnie główki. Nie, słuchajcie, piwonie są piękne i cieszą i bardzo proszę, abyście kupowali piwonie.
2: Sprawdzę to.
1: Czy piwo? No, Ligo, jak piszesz, wpisz może do jaj. Czy można piwo nie na cmentarz?
2: Czy
1: oczywiście, Mateuszu, świetny
2: nie
1: pomysł.
2: Czy można, tylko czy piwo nie są często na cmentarzu? Na cmentarzu.
1: On pyta AI. Ciekawe. Pierwszy raz w historii, czy się nie zgodzi?
2: Czy piwo nie są często na cmentarzu? Takie zadałem pytanie.
1: Oczywiście.
2: Nie, żywe piwonie nie są bardzo powszechnym widokiem na cmentarzach.
1: Jestem
2: jako rośliny sadzone w gruncie czy trwałe kwiaty cięte. Choć teraz mocniej zyskują na popularności w formie sztucznych kompozycji oraz sezonowych demokracji.
1: Demokracji? Biedny Ligo, tak bardzo
2: dekoracji.
1: Potrzebuje sezonowych demokracji.
2: Dekoracji.
1: No, więc uwierz, że piwonie są po prostu piękne. I ucieszyły bardzo. Tutaj koleżanka akurat jest w ciąży, będzie rodzić za 2 dni. Tak mi zapowiadała. Więc jest o nią dbane. Także proszę sobie nabywać piwonie. Ty też mógłbyś mi kupić.
2: Mhm. Dobrze.
1: Ale chyba się nie wyrobimy już, bo sezon się kończy, ale w przyszłym roku.
2: Zapamiętam.
1: Drodzy Państwo, czekamy na Wasze SMS-y, czekamy na Wasze wiadomości. Mówiliśmy, że pogoda taka średnia na jeża i Kuba napisał na przykład, że roślinki się cieszą w taką pogodę. My też powinniśmy. Miłego dnia i smacznej kawusi. A Chrypa, żeby aktywować Twoje PTSD, napisał, siemano, pogoda na koszenie trawy.
2: Jezu, po deszczu to było straszne.
1: Bo
2: człowiek...
1: Bo takie kosteczki jeszcze mokre się miało.
2: Nie, bo to wtedy jest, wiecie, to tak krótko mówiąc, mam traumę z koszenia trawy, jak byłem młodszy, ale to jest tak, że z jednej strony chcecie już to mieć za sobą, a z drugiej macie świadomość, że jak ruszycie kosiarą na mokrą trawę, to za chwilę się poblokuje, zaklei się wszystko, będzie jeszcze więcej roboty.
1: Jezu, to jest niewiarygodne.
2: Ale z drugiej strony mówię, no jak odłożę to na 2 godziny, to przecież trawa nie wyschnie i będę musiał to robić następnego dnia. A, dzięki.
1: Ligo,
2: dzięki,
1: możesz powiedzieć swojemu tacie, że ja mogę kosić wam trawę, bo uwielbiam robić takie rzeczy. Uwielbiam kosić trawę, myć samochód i odkurzacz.
2: Tak,
1: więc mogę być twoją taką, co?
2: Jak coś, to teraz już nie muszę, nie? Ale...
1: No nie wiem.
2: Ale to
1: kosiarka nie. Się zapycha na mokrej, Chrypa napisał.
2: Tak, to dokładnie o to chodzi, dlatego.
1: A prom cię nie może porazić przypadkiem?
2: Straszne. To raczej.
1: No tak, pobocznie.
2: Mężczyźni używają spalinówki.

Rzymią, poziom patologii. Kiedy na mieście od... Byłem chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Jest 7:33. Wiadomości Radio Campus przedstawi Piotrek Topoliński.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Czy to koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Jest projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak, m.in. na Kijów. To ostatni dzień głosowania na projekty dzielnicowe, lokalne, miejskie w budżecie obywatelskim.
1: Wiadomości.
2: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Ogłosili to w nocy prezydent Stanów Zjednoczonych i premier uczestniczącego w negocjacjach Pakistanu. Wynik rozmów pokojowych tak komentował w telewizji Fox News wiceprezydent J.D. Vance. Porozumienie oznacza natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zniesienie blokady morskiej, którą nałożyliśmy na Iran. Co najważniejsze, Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów, Charków i inne ukraińskie miasta. Rannych zostało co najmniej 18 osób. Atak uszkodził linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tysięcy mieszkańców. Spadające odłamki zestrzelonych dronów uszkodziły wiele budynków i aut. Jak podały władze Kijowa, w płomieniach stanęła Ławra Peczerska. To prawosławny klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz przypomnienie, to ostatni dzień głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego. Do tej pory zrobiło to 25 tysięcy osób. Do podziału blisko 140 milionów złotych, a do wyboru niemal 1200 projektów lokalnych, dzielnicowych i miejskich. Wieczorem na Stadionie Narodowym wystąpi zespół Foo Fighters. W drodze na stadion najlepiej skorzystać z warszawskiego transportu publicznego. Komunikacja miejska umożliwi także sprawny powrót z imprezy. O szczegółach przeczytacie na stronie wtp.waw.pl.
1: Korki.
3: A w samych korkach informacje o tym, że postoicie w Wał Mędyszyński w dojeździe w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych do Mostu Łazienkowskiego, wolny przejazd przez Most Poniatowskiego ze wschodniej strony Wisły, Wybrzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej, przejazd przez Rondo Starzyńskiego. S8 to zaczyna się korkować przed Głębocką i dalej w kierunku zachodnim, przez S8 oczywiście, ale jej jerozolimskie. Tutaj stoimy od Łopuszańskiej w kierunku Ronda ze Słońców Syberyjskich. Sama Łopuszańska w stronę Alei Krakowskiej. Owszem, również też.
1: Pogoda.
0: Popadało, więc myślę, że dzisiaj się będzie po Warszawie jeździło ciężko. A jeżeli chodzi o deszcz, który nam towarzyszy od poranka, to będzie nam towarzyszył dziś do końca dnia. Deszczowy to będzie poniedziałek. Słońce co jakiś czas będzie się zza tych chmur przebijać. Pewnie nie będzie to tak spektakularne przebijanie i mieszanie pogodowe jak wczoraj. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 16 stopni. Najzimniejszy dzień tego tygodnia, już wam mogę powiedzieć, ponieważ czeka nas fala upałów już niedługo, ale więcej szczegółów wkrótce.

0: Kapitan Poranek.
1: Cześć,
2: chwilę,
1: cześć.
2: Tak, za chwilę będzie godzina 8. Co to znaczy za chwilę? Znaczy za 17 minut. A my zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować, SMS-y przesyłać, wiadomości na WhatsAppie na 886-971-971 lub też na Insta Campusa, o którym ja tak głośno mówię, a potem nie zaglądam.
1: No to zaglądaj, a wy oznaczajcie nas na swoich kawach. To jest zawsze miłe wiedzieć, że ktoś jest po drugiej stronie, chociaż czasami jak dostajemy jakieś tam informacje, to okazuje się, że dużo osób nas słucha i to nas wtedy stresuje, że nie gadamy tylko do siebie. Ale trudno. Słuchajcie, oceny już chyba wystawione, więc w szkole luzik. Tak mi się wydaje.
2: Chyba...
1: No już 15 czerwca, nie?
2: Kurczę, człowiek wypadł z obiegu, nie pamięta, jak to wyglądało.
1: No wydaje mi się, Digo, że jeżeli tam, nie wiem, 26 jest zakończenie roku, no to już po frytach. Także bardzo proszę miło sobie już spędzać czas, jak się jest dziecko, młodzieżą i miło sobie spędzać czas dojeżdżając do pracy. Nie wiem. Taki miałam pomysł na to zdanie.
2: Nie. Faktycznie było tak, że wystawiało się oceny trochę wcześniej.
1: Ale
2: było
1: się człowiek
2: bailando.
1: Stresował.
2: W ogóle.
1: Ty w ogóle, a ja bardzo. Ja byłam bardzo takim zestresowanym dzieckiem.
2: Ty pewnie byłaś kujonem.
1: Byłam. No, zawsze takie... miałam czerwony pasek, więc dostawałabym.
2: Mamo, dostałam czwórkę.
1: Nie. Ja byłam bardzo dobra z przedmiotów humanistycznych, ale z przedmiotów ścisłych to byłam na granicy więzienia.
2: No, czyli zdając takie osoby cztery z plusem.
1: Plus. Tak, z WOS-u szóstka.
2: Nie czułam się mocna w matematyce, bo miałam tylko 4 plus.
1: Mamo, dostałam piątkę z WOS-u. Ale naprawdę tak było, że na WOS-ie to akurat ratowałam wszystkich, bo mieliśmy takiego bardzo szalonego pana, który wszystkich przepytywał z konstytucji.
2: Wydaje mi się, że nauczyciel WOS-u to była po prostu w pewnym...
1: Złota fucha?
2: Specyficzna funkcja.
1: Ale to zazwyczaj byli też historycy, nie? Że często. Oni uczyli historii i WOS-u i my mieliśmy właśnie takiego pana Ligo i on był jak sztylet.
2: Takiego pana Ligo.
1: Ligo, on był gorszy niż ty znacząco, bo on naprawdę, ja to kochałam te jego zajęcia, ale to naprawdę był reżim. I musiałam ratować moich znajomych z klasy bardzo często i mówiłam na przykład, bardzo znane jest takie powiedzonko do dziś, jak mamy jakieś zjazdy klasowe, że ja mówiłam, śledziu powiedz o Kaliszu, a ja pociągnę. Bo miałam koleżankę, która miała na nazwisko Śledź i Ryszard Kalisz wtedy coś zrobił i jeżeli tylko na przepytywaniu ktoś rzucił jakieś nazwisko polityka, to ja zadawałam pytanie i rozmawialiśmy sobie z panem od WOS-u, a dana osoba siadała na przykład dostając czwórkę, co było przeogromną radością dla niej.
2: Okay.
1: Takim byłam uczniem, dlatego byłam bardzo zestresowana.
2: Chociaż teraz jak myślę, to bardziej chyba w gimnazjum miałem takiego pana Irka.
1: Nie, ja też chciałam właśnie on nazwisko był, powiedzieć, ale chyba trzeba się powstrzymywać.
2: Tak. I on był od WOS-u, ale był też od techniki i...
1: A wiesz, co jest najlepsze? Że naprawdę z tego WOS-u byłam świetna, a na maturze rozszerzonej miałam 40%. Lepiej mi poszła matematyka niż WOS.
2: A no widzisz, czyli...
1: I słuchajcie... Tyle są warte właśnie te matury. No ale coś są warte.
2: Warto ją mieć.
1: Warto ją mieć, tak.
2: A to w sumie też wyniki pewnie będą jakoś niedługo, nie? Bo
1: wyniki matur, tak mi się wydaje, że w okolicy z kolei moich urodzin. Oceny są wystawiane do jutra włącznie w technikum. O, czyli jeszcze walczą biedne małe robaki. Hej, możecie pozdrowić Tosię, proszę. I powiedzcie, co sądzicie o jeździe konno i na desce, bo to moje hobby, 6-7.
2: Wrócimy do
1: Tosia,
2: tego.
1: Będziemy cię zaraz pozdrawiać.

0: Kapitan Poranek.
1: Co my z tą Tosią mieliśmy?
2: Z Tosią mieliśmy porozmawiać. Hej, ponawiam SMS-a, w sensie ja ponawiam czytanie go. Hej, możecie pozdrowić Tosię, proszę? No to po kolei. Pozdrawiamy cię, Tosiu.
1: Pozdrawiamy.
2: Daj znać, ile masz lat i może nie, co cię pasjonuje, bo domyślam się co. I powiecie, co sądzicie o jeździe konno i na desce, bo to moje hobby 6-7. 6-7, Tosiu, próbuję się dogadać z młodzieżą. Konie są świetne. Daj znać, czy jeździsz klasycznie, czy westernowo. Bo ciocia Klaudia się zna na koniach i jeździ w teren i jeździ westernowo.
1: A wujek Ligo na desce, bo on przynajmniej ma nazwisko snowboardowe.
2: Razem jesteśmy cudownym rodzicem. Twoim wymarzonym. Także Tosia, bardzo fajne pasje. Super, że takie masz. Na świeżym powietrzu, ze zwierzętami i ruchowe.
1: A może to, bo to moje hobby i na końcu jest wiek po prostu. A nie 6-7.
2: No może.
1: Bo to wszystko
2: w takim razie pozdrawiamy Antoninę. 67 to jest super wiek. Także Tosiu, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Super, ekstra, w ogóle masz pasję. I życzymy ci pięknego dnia. I mów rodzicom, że przyszedł SMS-y do radia. Dzień dobry, kochana Klaudia. Czy można prosić o dobrą wróżbę na ten tydzień? Wspaniałego dnia wam życzę, Tomek. Chciałam powiedzieć, że czeka nas fantastyczny tydzień. Bardzo fajny tydzień czeka Ligoca. Bo się ze mną spotkał i mnie dotknął, a to zawsze przynosi szczęście. I będzie pogoda gruba dość, ponieważ fale upałów nadchodzą. Będę o tym mówić w pogodzie. Prychnęłam, bo w międzyczasie od Tosi wpadło DZK.
1: Właśnie, to jest ograniczone. Znaczy, chyba dzięki, nie? Ale tu musimy tak włączyć tą naszą komunikację.
2: Jezu, ja nie wytrzymam. DZK. Czekaj, ile tu jest liter oszczędzonych? Dyzy, i, e? No trzy litery są oszczędzone.
1: Ale no, chyba, że to jest dziękuję. No to więcej.
2: O Jezu, to już nie policzę tego, wiesz. Bo wiesz, jak u mnie ze ścisłymi. PZDR, Tosia. 6-7, 6-7. Moi drodzy, więc to będą dobre tygodnie. Przypominam, że należy... Dobry tydzień. Przypominam, że należy pisać SMS-y do radia, żeby mieć jeszcze więcej szczęścia. 886-971-971. Na przykład Małgorzata napisała jakiś czas temu SMS-a, a dziś w związku z tym, że miała wielkie szczęście, napisała: dzień dobry, dziś zaczęłam urlop, jutro na kilka dni wyjeżdżam do Grecji. A to wszystko dzięki SMS-owi do kampusa. Tak sądzę.
1: Znaczy, musimy tak zakładać. Znaczy, nie, że musimy, tylko tak chcemy, tak czujemy i tak po prostu jest.
2: Gosiu, powinnaś zatem napisać: Kalimera, pozdrawiamy cię i życzymy fantastycznego urlopu.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Piotr Topoliński.
3: Sportowy Campus.
5: Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch w Holandii. W finale Polak pokonał Alexa Demignaura 6-3, 2-6, 7-6. Australijczyk nie szczędził komplementów. Chciałbym pogratulować Kamilowi i jego zespołowi nie tylko za ten mecz, lecz także za niesamowity tydzień. Zasłużyliście na to, byliście lepsi, to wspaniała walka. Dodajmy też, Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej w Modenie we Włoszech. W finale wygrała z zawodniczką gospodarzy Lucią Bronzetti 6-1, 4-6, 7-6. Piłkarze Niemiec wygrali z Curaçao 7-1 w pierwszym meczu grupowym mundialu. Kolejny dobry początek meczu, pierwszych 15 minut naprawdę dobre. Myślę, że mogliśmy wyjść na prowadzenie już na początku, a nawet zwiększyć prowadzenie jeszcze bardziej. Wiele strzałów naszych zawodników w polu karnym zostało jednak zablokowanych przez przeciwnika. Zaznaczał trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann. W pozostałych meczach minionej nocy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Polscy siatkarze pokonali w Chinach Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Zespół trenera Nikoli Grbicia w Chinach odniósł 2 zwycięstwa i poniósł 2 porażki. 2 srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w Portugalii. Hokeiści Carolina Hurricanes pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3-0 w 6. meczu finału Ligi NHL i po raz drugi w historii zdobyli Puchar Stanleya. Poprzednio byli najlepsi równo 20 lat temu. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Gala MMA na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Walki UFC Freedom zorganizowano także w ramach 250. rocznicy powstania USA. Wśród widzów gali na terenie Białego Domu m.in. prezydenci USA i Polski. Polscy pięściarze poznali rywali, z którymi w Chinach rozpoczną dziś rywalizację w Pucharze Świata. Z 12-osobowej kadry trenera Tomasza Dylaka pierwszego dnia wystąpi 5 biało-czerwonych, m.in. mistrzyni świata Agata Kaczmarska.

0: done.
1: Powerful. That's powerful. Powerful.
2: Kapitan Poranek.
3: Taki pomysł wpadł mi do głowy audycji, która tłumaczy boomerom te wszystkie trudne słowa, jak DZK, 6-7, już z automatu chciałem czytać, XD albo XD. XD małe albo XD duże.
4: Właśnie, bo to też myślę, to też jest różnica. To X, czy piszesz XD małe, czy XD duże, no to jest kwestia emocji, które akurat sobie masz.
3: Wydaje mi się, że jeżeli my mielibyśmy stworzyć taką audycję albo chociaż segment, to byłoby to najbardziej boomerskie na świecie.
4: No samo
3: nie ma nic gorszego niż starzy ludzie tłumaczący
4: język młodzieży.
3: Tak. Więc my się nie podejmujemy, ale może znajdzie się ktoś młodszy w Radiu Campus, kto to uczyni. No nie wiem, ja chyba bym chciała powiedzieć o tej książce, którą sobie czytam, bo to już jest ten moment, a pytało mnie kilka osób o to, co czytam, bo jestem strasznie wkręcona, słuchajcie, w książkę. Mogę, Ligo, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Czy mogę już o książkach? Słuchajcie, jest taki temat i proszę już zapamiętywać, bo ta książka to jest absolutna rewelacja. Na szerokim morzu ostatnia wyprawa kapitana Cooka autorstwa pana Hamptona Seitza. Rewelacja z ubiegłego roku. Nie wiem, jak ona mi umknęła. Jest to książka, przeczytam wam króciutki opis. Pełna rozmachu opowieść Hamptona Seitza o ostatniej wyprawie kapitana Cooka. Mierzy się z jego dziedzictwem, którego konsekwencją był kolonializm niosący ze sobą katastrofalne skutki. Rewelacyjna na podstawie dzienników pokładowych, tak jak sprawa Wagera, więc przewspaniale się czyta takie książki. Jest to literatura faktu, a jednak porywająca i poruszająca, ponieważ to jest mocny też antropologiczny kawałek literatury, który pokazuje, jak takie wyprawy miały wpływ na rdzenną społeczność i jak fatalnie można było traktować ludy, które się odkrywało. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Zerknijcie. Bardzo, bardzo warto. I pomimo tego, że na początku są płyciznę i ciężko się w tę książkę przynajmniej mi wchodziło, to później się wypływa na szerokie morze fantastycznej literatury faktu, którą czyta się jak najlepszą prozę. Możecie się dowiedzieć na przykład, kim był Lord Sandwich i jaki miał wpływ na to, co zjedliście dzisiaj na śniadanie, bo Lord Sandwich znał kapitana Cooka i lubił dynamicznie i szybko działać, więc nie będę tak jakoś spoilować, ale on nie miał czasu, żeby jeść, więc wynalazł sandwicha. Możecie się dowiedzieć, kto nauczył Brytyjczyków grillowania.
4: Lord Grill.
3: Nie, to już nie było takie proste, ale nie chcę im spoilować. No słuchajcie, ja się wciągnęłam, było fantastycznie i w pewnym momencie dostałam taki cios, że przestałam już lubić kapitana Cooka i nie przeczytałam jeszcze tej książki, ale zaraz cię przepraszam, ale wiesz, że dostałam ataku swojego książkowego.
4: Ja już jestem w tym, kto wymyślił grilla.
3: Ty jesteś
4: dalej.
3: Tym.
4: Nie, barbecue.
3: Nie, no nieważne, Ligo.
4: Ważne.
3: Nie powiem ci. Musisz przeczytać. Na szerokim morzu.
4: Dobra, to dawajcie. Wymyślimy to sami. Ale mów, opowiadaj.
3: No, w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że jeżeli pokochaliście sprawę Wagera, to pokochacie też Na szerokim morzu. Ja mam jakąś fazę teraz na te morskie opowieści. Przewspaniale jest ta książka napisana. No, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że to są przepisane dzienniki pokładowe z dodaną okrasą lekką, żeby dało się to czytać, jakiegoś ułatwienia w niektórych słowach, to no, zachwycamy się. Więc polecam wam bardzo i wrzucę pewnie na swój Instagram niedługo zdjęcie, żebyście mogli nabywać.
4: Lord Barbecue. Lord Grill. Co jeszcze?
3: Po prostu Maj. Pan Maj. Taki, dobra, to ci zaspoiluję. Było modne, żeby sobie sprowadzać breloki z Wysp Podbijanych i został przywieziony taki jeden pan, który został pupilkiem króla Jerzego III i on pewnego dnia upiekł kurczaka w liściach bananowych w wykopanym dołku. Brytyjczyków to zachwyciło i okazało się, że można tak fajnie grillować i ten grill się rozprzestrzenił na całą Anglię, a później na cały świat. Dzięki temu właśnie biednemu niewolnikowi, który później nie był taki biedny, ale więcej szczegółów w książce, drodzy państwo.

0: Kapitan Poranek.
1: The Wise Guys, oulala, wcześniej Kolsi na naszej antenie, 20 minut po godzinie 8.
2: Słoneczko się przebija.
1: No i elegancko.
2: Ligo wszak... zaświecił światło w studio, to jest zawsze dla mnie stresujące, bo to oznacza, że jest ciemno.
1: Bo jest tak, jest, jak często słyszę coś takiego, że w radiu powinno być ciemno, że powinno być właśnie tak...
2: Ja się lepiej czuję, jak mam ciemno,
1: trochę,
2: no.
1: Trochę tak jak pod kołdrą, jak w bazie pod kołdrą, jakby sobie zrobić. A z drugiej strony ja...
2: tutaj... Stymuluje cię światło?
1: Tak.
2: Sztuczne?
1: I sztuczne, i prawdziwe. Wolę, jak jest jasno. Lubię czuć na sobie świecącą żarówkę.
2: Zapamiętamy tę deklarację. Wpadł SMS, który mnie rozczulił. Bardzo potrzebna deklaracja, żebyście wszyscy to usłyszeli. Uwaga. Nigdy nie zrobiłem grilla i z radością umrę bez grilla.
1: Jest to bardzo mocny statement.
2: Bardzo mocny statement. Zawsze mnie takie SMS-y bawią i trochę smucą w takim sensie, że po co ta deklaracja się odbyła. Natomiast ostatnio miałam właśnie rozmowę z jedną ze słuchaczek, która napisała, bo tydzień temu jak właśnie byłam sama, to ktoś napisał, że po co wymuszać kwiaty, czy wymuszone kwiaty, jakieś takie, wiesz, złości znowu słuchaczowe i właśnie miałam taką rozmowę, że no czasem ktoś musi napisać taką deklarację najwyraźniej w jakimś celu. W jakim? No, nie dowiemy się.
1: Czy do chęć...
2: zaistnienia?
1: Nie, o to mi chodzi. To jest...
2: Uwaga, diagnoza doktora Wilczura.
1: Dyskutowaliśmy sobie o etymologii słowa grill, którą nam wyjaśniłaś na podstawie książki, którą polecałaś. Jak stało się to popularne i czemu stało się to popularne, a tutaj po prostu deklaracja, że świat mógłby bez tego istnieć i wciąż bylibyśmy szczęśliwi.
2: No nie, ta konkretna jednostka.
1: Tak, to tak, tak.
2: No cóż... Droga wróżko Klaudio, nic tak nie cieszy jak ten poniedziałek z SMS-em do radia, który warunkuje nadchodzący tydzień. Teraz wiem, że będzie...

0: Uczymy. Szanowni Państwo, 22 minuty po godzinie 8. Proszę dać znać, jak żyjecie. Czy macie już plany na wakacje? Bo zaczęliśmy o tym rozmawiać tydzień temu. Co robiliście w weekend? Takie kilka informacji nam się przyda. Ligoc jest bardzo ciekawy, co u Was. Mhm. Ligo, potwierdź.
1: Potwierdzam.
0: 886-971-971.
1: Jamal i Planeta Utopia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama. Jest 8.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Piotrek Topoliński.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Jest projekt porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Ukrainy rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To dobra rozmowa, ocenia Wołodymyr Zełenski. Na mundialu wiele bramek. Za chwilę zajrzymy na boiska.
3: Wiadomości.
4: Jest zgoda, w piątek podpisy pod dokumentem o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem wiceszefa irańskiego MSZ-u Kazema Garibabadiego wojna ma się zakończyć natychmiast na różnych frontach, w tym w Libanie. Porozumienie zostało podpisane mimo naszej całkowitej nieufności wobec wrogów. Nie mamy zaufania, wręcz przeciwnie, pokładamy zaufanie w potędze militarnej, a także w sile naszej dyplomacji oraz we wsparciu i solidarności własnego narodu. Tak polityk mówił w irańskiej telewizji. W ciągu 60 dni dojdzie do negocjacji w sprawie końcowego porozumienia. W tym czasie będą też rozmowy o zdjęciu sankcji wobec Iranu. Co najmniej 9 osób zginęło, a 18 zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Do nalotów doszło mimo rozmowy telefonicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych z gospodarzem Kremla. Z Donaldem Trumpem rozmawiał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Podziękowałem prezydentowi USA za wszelką pomoc udzielaną przez Stany Zjednoczone. Uzgodniliśmy nasze spotkanie z nim. W nadchodzących dniach w Europie odbędą się spotkania w formacie G7. Oczywiście Ukraina i nasza obrona oraz możliwości osiągnięcia pokoju będą jednymi z głównych tematów. Jest już napięty harmonogram na cały tydzień, również z naszymi europejskimi partnerami i uczestnikami G7.
4: Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Kolizja z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek, polityk PiSu, wracał ze spotkania z wyborcami w Kaliszu, w Smulsku w Wielkopolsce. Doszło do zderzenia z autem, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, tak podała policja. Dwóm osobom trzeba było udzielić pomocy, jedną z nich przewieziono do szpitala. Politykowi nic się nie stało.
3: Sportowy kampus.
4: I jeszcze piłka nożna i raport z boisk mundialu. W swoim pierwszym meczu grupowym Niemcy wygrały z Curaçao 7-1. Dobry początek meczu. Już w pierwszych 15 minutach mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale wiele strzałów w polu karnym blokowali przeciwnicy. Zaznaczał trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann. W pozostałych meczach minionej nocy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Dziś o 18:00 mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. 3 godziny później Belgia-Egipt. W nocy naszego czasu Arabia Saudyjska-Urugwaj i Iran-Nowa Zelandia.
3: Korki.
6: Dojdziemy do mundialu, ale te mecze są w szalonych godzinach.
7: Portugalia akurat gra w godzinach europejskich, a tylko ta drużyna mnie interesuje. Środa, godzina chyba 17 albo 19, pierwszy meczek.
6: Są one tak wcześnie?
7: Słucham?
6: Jesteś pewna, że są tak wcześnie?
7: Tak, jestem. Pewnie ze względu na Europę, tak mi się wydaje, no. Że dostosowują jakoś te pory. Naprawdę, no coś tak na mnie patrzysz. A poza tym mów korki.
6: Wolniej na Modlińskiej przed mostem północnym. Dojazd z Łomianek również zakorkowany. S8 oczywiście, pojawił się tu nawet taki dzwon. Wolność jedzie od Głębockiej w kierunku zachodnim. Jeżeli z S8 chcielibyście uciąć w Aleję Prymasa Tysiąclecia, to na początku się rozpędzicie, ale już przed obozową zwolnicie i wolność ją będziecie toczyć aż do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Podobnie tutaj od strony Alei Jerozolimskich. Poza tym Aleja Niepodległości, tak się połączyło, że akurat te aleje prosto padła do Alei Niepodległości. Jest ulica Wawelska, która zakorkowana w stronę pomnika lotnika.
3: Pogoda.
7: Masz, dam ci od razu mecze Portugalii, żebyś zobaczył, że cię nie oszukuję.
6: 19.
7: Szok. I czy zwróci mi honor? Nie, bo na tym polega pomawianie człowieka.
6: Pierwsza 30, to chyba tak typowo pod Europę, co?
7: No pierwsza 30, który jest? Czemu się tego czepiasz? A dwa pierwsze są o jakiej godzinie, powiedz państwu?
6: 19.
7: No, dziękuję, do widzenia. Piękny dzisiaj dzień deszczowy. Jeżeli jesteście foką lub żabą, albo trawą, to na pewno przechodzicie wspaniałe wzrosty, czego wam życzę. A jeżeli jesteście ludźmi, to deszcz skłania do nostalgii i refleksji, tego się trzymajmy. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 17 stopni. Reszta tygodnia natomiast będzie was dość mocno zaskakiwać, ponieważ, drodzy państwo, zrobię wam spoiler, w sobotę 32 stopnie, dzisiaj, powtarzam, 17. Więc czeka nas całe spektrum pogodowe w tym tygodniu. Więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
3: Radio Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

polskim racie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Akademickie Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Ja mam takie pytanie do was. Jaki wy macie stosunek do Mistrzostw Świata, które się teraz odbywają?
2: Myślę, że pomimo tego, że naszej reprezentacji nie ma na tych mistrzostwach, mamy znacznie bardziej zaangażowany stosunek niż Amerykanie.
1: Nie, czemu tak
2: Amerykanom, u Amerykanów te mistrzostwa są na jakimś siódmym albo ósmym miejscu, jeżeli chodzi o zaangażowanie, bo oni mają teraz NBA, mają MMA pod pałacem, pod Białym Domem i wiele innych rzeczy, które interesują ich tysiąc razy bardziej. Widziałam takie różne analizy, że to nie był najlepszy strzał i najlepszy wybór FIFA. Nie wspominając o wszystkich aferach, które w związku z mistrzostwami się dzieją. To jest moja odpowiedź w imieniu moimi słuchaczy.
1: To dużo, dużo złego wokół tego się dzieje. Ja tak chciałem bardziej spojrzeć na to sportowo. Czy czujecie klimat Mistrzostw Świata, biorąc pod uwagę, że większość meczów jednak trzeba dużo poświęcić, żeby je zobaczyć. No i brak reprezentacji Polski też.
2: To boli. Oczywiście. Czy mam, bo rzuciłeś to pytanie w eter i wiem, że czekasz na odpowiedzi słuchacza, ale zanim...
1: Nie, no, ty jesteś, masz to pierwszeństwo, że jesteś pierwszą osobą, która może na to odpowiedzieć.
2: Jestem zaszczycona.
1: You're welcome.
2: Ja wsiąkam trochę w klimat, ponieważ ja sobie odpalam TVP Sport i zawsze coś tam leci. Wczoraj wspomniany mecz Niemiec z Kosą.
1: Kosą.
2: Zwanym także w naszych latach młodości Curacao. I akurat włączyłam sobie ten meczyk, jak było 1-1 i było tak gorąco. Później zaczęło być smutno, ale no ja lubię ten klimat, lubię jak mi meczyk leci w tle. A oczywiście z wiadomych względów nie ma reprezentacji Polski, więc będę kibicować Portugalii. A akurat tak jak sobie ustaliliśmy podczas korków. Dwa mecze Portugalii będą w takich dość przyjemnych godzinach. Z pewnością jestem przekonana o tym, że one są ustawione tak, żeby właśnie ucieszyć trochę Europejczyków i chociaż trochę tej oglądalności mieć. Wiadomo, że byłoby fajnie, jakby byli Polacy, ale coś tam sobie można pooglądać.
1: Tego brakuje. Mistrzostwa są też w Meksyku, a tam jest ogień.
2: No to jest fakt.
1: Nam słuchacz, i to prawda, to akurat tam, jeśli chodzi o Meksykanów, to tam jest... tam żyją tym bardziej niż w Stanach Zjednoczonych.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oni się jarają, dla nich futbol to jest religia i to też widziałam, że sporo głosów jest takich, że Meksyk powinien organizować całe mistrzostwa.
1: Meksyk to też taka drużyna turniejowa, że nigdy nie występują w roli faworyta, ale gra idzie na mistrzostwach, idzie im dobrze. Oczywiście, że brakuje Polaków, a tak, no kurczę, chociaż nie będziesz teraz obiektywna, bo jakbyście mieli obstawić, kto wygra, nie kto chcecie, żeby wygrał, tylko obiektywnie ze względu na poziom piłkarski.
2: No to nie, to tego ci nie powiem, bo to są wszystko takie składaki, że to zawsze jest jakiś tam element.
1: To kupuję, wiesz, to.
2: Każda drużyna, że tak powiem,
1: Hiszpania
2: w stylu...
1: pojawia się.
2: Hiszpania, no tam, że Francuzi podobno całkiem, no takie standardowe chyba, to nie będzie tak, że nagle, wiecie, Curacao tam rozwali wszystkich.
1: Życzymy tego bardzo, to było fajne, że na przykład kibice
2: Crosą
1: Curacao po przegranym meczu 7-1 obklaskiwali swoich piłkarzy.
2: Popłakał się tam trener.
1: Bo to dla nich i też jest ogromne osiągnięcie, że w ogóle tam są, chociaż znowu wchodzimy w inną dyskusję, że turniej się zmienił, jest więcej drużyn.
2: Ale akurat naszej nie ma.
1: No nasze nam się nie udało, ale Szwedzi 5-1 wygrali, więc nie odpadliśmy z byle kim, tego się trzymajmy.
2: Teraz Liguś, no ale właśnie, no mistrzostwa gdzieś tam lecą w tle, to zawsze jest przyjemne. Ja to lubię, jak jest meczek jest przy klimat, niedzieli,
1: lubię ten klimat właśnie mundialowo.
2: Musimy się umówić na mecz.
1: Związanych...
2: Możesz do mnie przyjść w środę na mecz
1: Cats
2: Portugalii.
1: Cats and Dogs i Faustyna Maciejczuk.
2: A już za moment trochę więcej dowcipów.

0: Γκαγκά.
1: Reklama.
2: Hello, Warszawa.
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.

0: Kapitan Poranek.
1: Co wzdychasz?
2: A, wzdycham, takie głupie czasami piszą ci ludzie te SMS-y, że ja nie wiem.
1: Że fajnie,
2: jak lubisz Mundial, to wyjdź za mnie, bo współredaktor się za ciebie nigdy nie zabierze.
1: O.
2: Takiego SMS-a ktoś przysłał. Ja już mam, słuchajcie, jestem zajęta tak, jak po prostu... O, rany. Już nawet nie wiem, oczywiście Ligoca znam dłużej niż mojego narzeczonego, ale to wciąż jest strasznie za długo. Jestem bohaterką tego mema, że stoi laska w welonie i jest podpis, że kiedy flirt zaszedł za daleko, ja mam takie poczucie. Ale niedługo, to między wami jest rok różnicy. Jak to brzmi. Ligoca znam rok dłużej.
1: Tak.
2: I to jego, tak naprawdę Ligo był moim pierwszym wyborem, ale Ligo nigdy mnie nie chciał.
1: Naprawdę? Teraz na
2: taki statement, nie? Żartuję. W sensie, nie żartuję. Nie chcę, żeby ci było przykro. Zawsze kochałam bardziej Ligoca niż kogokolwiek na świecie. Przed chwilą mu wyznałam, że bardzo mnie bawi.
1: To prawda.
2: A to jest, wiecie, że to jest klucz do serca większości kobiet. No i tak, co my
1: jak
2: tu mamy?
1: Jak z tego wyjść? Jak odbić
2: do
1: Mundialu?
2: Wiesz, jak wyjdziemy?
1: Złapała mnie za ramię.
2: Łukasz, poproszę o pomyślność na ten tydzień. Próbowałem bez SMS-a, ale już od rana idzie jak po grudzie. No Łukasz, niech ci się wiedzie. Trzymam kciuki za ciebie.
1: To powinno wystarczyć.
2: Ligocowi zawsze wystarcza. Słuchajcie. Duet dzisiaj w formie napisał nasz przyjaciel Kubula. Ligo, powiedz co u ciebie, bo to byłeś w Porto.
1: Rozmawialiśmy sobie z Klaudusią o tym, że jaka jest różnica w podejściu. Dla mnie, jako dla osoby, która mało podróżuje po świecie, jak zderzam się z takim jednak zachodnim podejściem, niektórych podejść, takim luzem. Którego, i mówiliśmy o sytuacji na lotnisku, gdzie będąc na lotnisku Chopina.
2: Ty uważaj, bo się narazisz.
1: Nie, ale to jest bardziej kontrola na lotnisku.
2: Tak, jest kontrola
1: taka,
2: osobista.
1: Nie mówię, że zła, jest po prostu
2: dokładna.
1: Służbowa, dokładna, tam jakby idziemy. Jest to proces, który trzeba przejść, bo jest dla bezpieczeństwa. Jak byłem w Portugalii, na lotnisku przechodziłem, no to zasadą numer jeden na lotnisku jest to, że nie można przez kontrolę przejść z własnym piciem.
2: To jest pacierz.
1: Prawda?
2: Podstawa.
1: I pani przeszła, pan zabrał jej to picie, bo nie mogła go wnieść. I ona mówi, no ale po angielsku rozmowa, no ale już będę wam tłumaczył. No pan mi to odda. On mówi, no nie mogę pani tego oddać. No proszę pana bardzo. On mówi, no nie, no proszę pani, zasada numer jeden na lotnisku to, że nie można przejść przez kontrolę bezpieczeństwa z własnym piciem. I ona, no proszę pana. I on, dobrze, żartuję pani, to wypiję szybko. No i sobie to zaskoczyło
2: tak,
1: bardzo,
2: to się
1: bo,
2: nigdy nie dzieje.
1: Bo w sytuacji, czy umówmy się, że to ten pan raczej nie będzie miał na to przypału, że to powiedziałem teraz w Polsce, ale...
2: Nie wiesz, bardzo... w Portugalii wywołujesz.
1: Skandal.
2: I na świadka. Dostajesz w Portugalii za tydzień list, że wzywają cię na świadka.
1: Więc bardzo mnie to, jako taki myślę, jeden z przykładów, który barzo mnie zaskoczył w podejściu.
2: Tak, i rozmawialiśmy o różnych lotniskach na świecie i właśnie mówiłam Ligocowi, że ja mam doświadczenia teneryfsko-hiszpańskie i tam to z kolei naprawdę jest możliwość pogadania sobie ze strażnikami, z celnikami, strażnikami granicznymi bardzo miło. Zawsze jest jakiś tam ketal i miły small talk i nikt się nie spina, a są takie miejsca jak na przykład Ameryka, gdzie na tych lotniskach jest taki krzyk i tak się czujesz winny już od wejścia, że no niesamowite to jest, jak też te takie kody kulturowe wchodzą i są jakieś standardy, które się stosuje, a dobra, nie będę mówić, że bądźmy dla siebie mili, bo już nikt mnie nie będzie lubił. Nie, bo ja ciągle o tym mówię, a i tak mnie nikt nie słucha, świat się nie zmienia, więc muszę się już powoli wycofać z tego statementu.

0: Kapitan Poranek.
1: Denox za nami i jeszcze właśnie Portugalia. Jedno bym dodał, ale to nie wiąże się bezpośrednio z samym krajem, a z doświadczeniem, które miałem okazję przeżyć. To znaczy...
2: Mam dużo wizji.
1: No dawaj.
2: Nie powiem ani jednej.
1: Dlaczego?
2: Ponieważ jest 9 rano i ludzie wiozą dzieci do szkoły.
1: Nie, o tym akurat będzie mowa. Będzie mowa o doświadczeniu muzycznym, bo miałem okazję, będąc na festiwalu w Portugalii, być na żywo na koncercie Gorillaz. Która budzi we mnie, jeszcze w przeglądzie internetu będę mówił o grze Gothic, tak zespół Gorillaz budzi we mnie, taki mocno pobudza ten współczynnik nostalgiczny.
2: Małego ligoca.
1: Tak, bo kojarzę ich, że to zespół, który był kreskówką.
2: Te teledyski na MTV.
1: Tak, takie, które też były, te postacie były kreskówkowe, ale takie trochę psychodeliczne.
2: Yes.
1: Piosenki znane. Były też takie koncerty Gorillaz, gdzie oni faktycznie występowali jako kreskówki, no wiadomo, mam 3D i tak dalej. No ale na koniec dnia wiemy, że to jest zespół ludzi, którzy wychodzą na scenę, pojawiają się tam elementy animacyjne, no ale wychodzą i śpiewają. I miałem okazję zobaczyć na żywo i było to super doświadczenie.
2: No nie wątpię, wspaniale. Bardzo się cieszę, że coś takiego sobie przeżyłeś, bo z pewnością... jest to doświadczenie niezapomniane.
1: Tak. I bardzo fajna energia ze strony wokalisty, który wchodził w interakcję z publicznością, full ludzi, i usłyszenie niektórych utworów na żywo zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jeżeli mielibyście kiedyś okazję ku temu, to bardzo polecam.
2: Na koncerty w ogóle warto chodzić, przeżywać różne takie emocje. Ja miałam taką refleksję jakiś czas temu, że wiem, że ona jest strasznie głupia i w ogóle płytka, ale że warto czasem nawet pójść, żeby sobie podyskutować później, że nam się nie podobało. Ale coś tam, żeby jakąś nutę jednak w was to uderzyło, bo wiadomo, że najgorsza to jest obojętność. Dlatego Ligo zawsze się cieszy, jak dostajemy niemiłe SMS-y, ja trochę mniej. To ja tylko rzucę, że byłam na Dniu Objawienia. I wiesz, i to jest taki wyjazd.
1: Nocy. Obóz kamp.
2: Tak, Dzień Objawienia. Spielberga film. O obcych cywilizacjach. Spoko. Przepięknie nagrany. Taki w stylu Indiana Jonesa. Świetna muza. Natomiast mógłby być spokojnie o godzinkę krótszy. Jeżeli się wybieracie, to warto. Natomiast spodziewajcie się tego, że będzie bardzo dużo pościgów, że ich gonią i nie mogą złapać. Natomiast sami obcy bardzo ładnie zrobieni i historia nawet mnie poruszyła. Dość ciekawy pomysł. Nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ wszystko będzie spoilerem i ja tak funkcjonuję w tej kulturze, że chcę wam coś polecić, ale jak najbardziej staram się unikać spoilowania.
1: Za chwilę zagramy wam Gorillaz, ale tak myślę, że czy będę miał jakieś fajniejsze doświadczenia koncertowe w tym roku. Będę na Bad Bunny.
2: Na Bad Bunnym.
1: Bad Bunnym, ale to mnie jakoś nie jara bardzo. Przegapiłem Limp Bizkit, bo byli 3 czerwca w Krakowie. Poza tym System of a Down.
2: Dużo fajnych, Ligo, przestań. Może być tak, wiecie jak to czasami jest, że idziecie na jakiś koncert i on was totalnie zachwyca. Ja tak na przykład miałem z Royal Republic, że poszłam totalnie przypadkowo, bilet był za dychę, było 15 osób, a oni teraz są najbardziej czadowym zespołem i sprzedają festiwale, więc czasami warto naprawdę pójść w takie miejsca, nawet jeżeli nie nastawiacie się na super koncert.
1: No i Gorillaz już teraz.

0: Krzysiu napisał, remiks tego kawałka mi się kojarzy z grą FIFA, tylko nie pamiętam którą, ale na pewno z początku tego wieku i remiks chyba mi się bardziej podoba.
1: Że ta? Young Franco i Rico
0: Dunn? No tak twierdzi Krzysiu.
1: Nie, Gorillaz, Gorillaz pewnie.
0: Myślisz?
1: Bo z której, tak, bo Gorillaz było.
0: Krzysiu, nie wiemy. Ale nieważne.
1: New ważne, Age Collective, już teraz.
0: Ważne jest to, że deszcz znowu pada, ale nie przejmujemy się tym, bo zapewne mamy ciuchy albo auta.
1: I w deszczu można też tańczyć, śpiewać. Dokładnie, więc szukajmy plusów.
0: Dziś spacerowałam, słuchajcie, w sukni z psami, było wspaniale.

0: Chcę związku dzięczar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźby, pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: Reklama. Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.
2: 9.30, wiadomości Radio Campus przedstawi Piotrek Topoliński.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Stany Zjednoczone i Iran zgadzają się na porozumienie pokojowe. Prezydent Polski z wizytą w USA. Wygrana na koniec pierwszego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Chinach.
3: Wiadomości.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych i władze Iranu zgadzają się na projekt porozumienia pokojowego. Obejmuje ono otwarcie cieśniny Ormuz. Obie strony zapowiedziały, że memorandum zostanie podpisane i wejdzie w życie w piątek. Zdaniem wiceprezydenta USA to ważny moment i teraz należy wdrożyć ustalenia. Tak J.D. Vance mówił w rozmowie z telewizją Fox News. Po ataku Izraela na Bejrut bardzo się zmartwiliśmy. Widzieliśmy wiele dowodów, że Irańczycy wystrzelą dużą liczbę pocisków. Zapewnili nas jednak, że nie odpowiedzą i że dojdzie do porozumienia pokojowego. Wiemy, że na Bliskim Wschodzie jest wiele osób, które nie chcą, aby ta umowa została zrealizowana. Istnieje organizacja terrorystyczna Hezbollah. Jej część wciąż zagraża Izraelowi. W piątek w Szwajcarii ma dojść do podpisania wstępnej umowy pokojowej. Kolejne 2 miesiące mają zająć rozmowy dotyczące końcowego porozumienia. Teraz Waszyngton i wizyta prezydenta. Karol Nawrocki oglądał z trybun walki UFC Freedom zorganizowane w okolicach Białego Domu z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Donalda Trumpa.
6: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem.
5: Kamery uchwyciły moment krótkiej rozmowy prezydentów w trakcie gali. W Luksemburgu dziś posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych. Weźmie w tym posiedzeniu udział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Główne tematy to inwazja Rosji na Ukrainę, sytuacja na Bliskim Wschodzie i relacje Unii Europejskiej z Chinami.
3: Sportowy kampus.
5: Polscy siatkarze pokonali w Chinach Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Tak mówił w Polsacie Sport rozgrywający Jan Firlej.
7: To spotkanie chyba dało tej grupie, która tu przyjechała, najwięcej, bo wejść tak w mecz uważam bardzo średnio i grać tak przez 2 sety jak my, a potem wrócić i wygrać mecz, to naprawdę trzeba pokazać charakter i wolę walki. Ja jestem bardzo dumny z drużyny.
5: Kolejny turniej Ligi Narodów już niebawem w Gliwicach od 24 czerwca.
3: Pogoda.
8: No i tak, jeżeli chodzi o pogodę, to ustaliliśmy sobie, że dzisiaj deszczowy poniedziałek przed nami. 17 stopni to temperatura maksymalna, więc pogoda nie jest wobec nas zbyt łaskawa, jeżeli nie potrafimy się ubrać, bo jeżeli potrafimy się ubrać, to nic nam nie jest straszne. Proszę doceniać deszcz. Deszcz jest przydatny dla roślinek i stworzonek różnych, a także dla nas, więc nie denerwujcie się nim. Szczególnie w kontekście tego, co szykuje dla nas ten weekend, a szykuje dla nas falę weekend. Tydzień. A szykuje dla nas falę upałów. I o ile jutro 18 stopni, trochę słońca, zachmurzenie umiarkowane, w środę 22 stopnie, prawie bezchmurne niebo, czwartek 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, to już weekend hardkorowy. Ponieważ słuchajcie, 29 stopni w piątek i zachmurzenie umiarkowane, ale w sobotę stopnie 32 i zachmurzenie małe. Wydaje wam się, że to dużo? W niedzielę 33 stopnie i prawie bezchmurne niebo. Proszę na siebie uważać, proszę o siebie dbać. W weekend nie przegrzewać się, nie przegrzewać swoich zwierzątek i doceniać dzisiejszą aurę.
3: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet, drodzy państwo.
2: Dobra, słuchajcie, ja mam poważne sprawy. Mam poważne sprawy, bo dzisiaj sobie rano... Dlaczego ja to robię? Teraz w ogóle ściągnęłam jakieś słuchawki, bo jest poważna sprawa. Mhm. Zaczęłam sobie dzisiaj tego słuchać, ponieważ ja bardzo lubię pana Bogdana Rymanowskiego i nie jestem pewnie w jakiejś mniejszości, bo wszyscy go lubią. I pan Rymanowski zrobił wywiad z panem Grzegorzem Filarowskim na temat predatora z Tindera. Już jakiś czas temu natrafiłam na wywiady z panem Filarowskim. Z tego co kojarzę, to on chyba napisał książkę, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tytuł to był Rak, na temat właśnie pewnego uwodziciela, który wcale nie był uwodzicielem z Tindera. Myślę, że warto tę historię poznać i warto tego wywiadu przesłuchać. Choćby dla bezpieczeństwa. My sobie czasem tutaj żartujemy, my sobie czasem tutaj rozmawiamy o tym randkowaniu, ale na koniec warto mieć umiejętność wyłapania pewnych czerwonych flag, nawet jeżeli ich pozornie nie widać. I zalecamy ostrożność. Myślę, że tego typu rozmowa może wzbudzić w was momentami większą czujność, ale sądzę, że warto. Zatem polecam tę rozmowę, która dzisiaj towarzyszyła mi, kiedy się szykowałam do radia. Kolejna kwestia to wspaniale rany w moim sercu po śniadaniu Mellera, które się zakończyło jakiś czas temu na kanale Zero. Zalepił nowy format kanału Zero, który się nazywa Śniadanie Symetrystów i no, jest to moja nowa religia niedzielna. Słucham sobie tego z wielką radością i niniejszym również. Polecam państwu.
1: Może tak poważne, to ja bym coś mógł...
2: Przepraszam cię, poczekaj, mogę coś śmiesznego. Co ja mogę śmiesznego? Co ja śmiesznego ostatnio oglądałam? Jezu, Ligo, nic.
1: No to, no okej, okay. Muszę to jakoś wyrównać, ha.
2: No na pewno coś masz, że śmieszne, że jakiś trend, że wykryjesz, tak jak Myszo Jelenia wykryłeś. Nie chcę ci zabierać energii takimi smutnymi tematami.
1: Nie.
2: No bo to jest smutne, no.
1: Ja mogę powiedzieć to tak może w internecie ostatnio głośno, ale odpaliłem sobie, kupiłem i zacząłem grać w grę Gothic Remake, która wyszła na początku czerwca, 5 czerwca. Ty możesz nie wiedzieć, ale to jest gra sprzed 25 lat, która była bardzo, bardzo, bardzo popularna.
2: I co, remake zrobili?
1: Zrobili remake. I to jest tak, że jeżeli podeszłabyś do tej gry jako osoba, która nie grała w ten remake 25 lat temu, to byś powiedziała brzydkie słowa i już i więcej w to nie zagrała.
2: Okej.
1: Okay. Ale jak jesteś osobą, która grała w to 25 lat temu, jak ja...
2: To smaczki pewnie masz takie, że płaczesz.
1: To jest tak, uderza w taką nutkę nostalgii. Mam nawet czasami wrażenie, że ta gra nie zmieniła się nic poza tym, że jest ładniejsza grafika.
2: Okej, okay. To jest super akurat.
1: A z drugiej strony jest też trochę wkurza, bo brakuje tej nowoczesności w niej momentami.
2: No pewnie tak, ale bardziej ukłon do resentymentów niż do nowych odbiorców, takich jak ja.
1: Nostalgia, tam po prostu współczynnik nostalgii w serduszku wybija na maksa, ale jednocześnie takie zdenerwowanie, na pewną toporność w niektórych momentach, moim zdaniem również.
2: Patrz, jacy jesteśmy sentymentalni.
1: W internetach o tym, a dlaczego w przeglądzie internetu? Bo w przeglądzie internetu dużo o tym poczytacie. Znaczy w internecie, a w przeglądzie internetu usłyszycie.
0: Radio Campus. Same sztosy.

0: Żegnajcie. A, to nie, niewiele trzeba, żeby...
1: Żeby mnie ucieszyć.
0: Żeby lico Klaudusi się uśmiechło. Uśmiechnęło.
1: Bardzo dużo trzeba, ponieważ trzeba 1,87 m fantastycznego, przystojnego, młodego radiowca.
0: 1,88 m.
1: Nie chciałam cię zranić. No dobra, słuchajcie, poniedziałek się kończy, w sensie dla nas, a dla was się zaczyna. Tak wygląda życie radiowca, że my możemy powiedzieć, że się kończy, a jest dopiero 10:00. Niech wam się wiedzie. Życzymy spektakularnego tygodnia. Weekend będzie upalny, więc dbajcie o siebie i pijcie wodę. A my z Ligocem się zawijamy do małego portu i słyszymy się za tydzień. Ze mną słyszycie się w łapeczkach w sobotę o 10:00.
0: Nie jest do dodania, poza tym, że mówiła to Klaudia Szkaradek.
1: A towarzyszył jej w tym mówieniu fantastyczny przyjaciel Mateusz Ligo Ligocki.
0: Pa, pa.
2: Kapitan Poranek.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.

work, work.

resuscytacja albo solo jazz metal. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Reklama.
6: 10.30, Piotr Topuliński.
7: Serwis akademicki.
6: Na Uniwersytecie Warszawskim ostatni dzień Kongresu Nauka dla Społeczeństwa. W programie między innymi rozmowy o nowych technologiach w medycynie czy bezpieczeństwie wodnym w dobie zmian klimatu, mówi rektor UW profesor Alojzy Nowak.
8: Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że w zdecydowanej większości Państwo już nie tylko opowiadacie, ale robicie. Tego, czego nam jeszcze brakuje, ale to nie jest żadne słowo krytyczne, ponieważ nie czuję się uprawniony do tego, to, żeby pokazać, jaki jest stan rzeczy na tle rozwiązań europejskich i na tle rozwiązań światowych.
6: Obrady możecie śledzić na żywo w internecie, a przy siedzibie UW i przed gmachem Starej Biblioteki Uniwersyteckiej możecie oglądać wystawę prezentującą najważniejsze osiągnięcia instytutów badawczych i naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych. Szkoła Główna Handlowa organizuje zjazd absolwentów SGH. To już w najbliższą sobotę. Impreza wpisuje się w obchody 120-lecia uczelni. 100 wybitnych młodych naukowców odebrało podczas gali Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie swoje dyplomy. Jak podała fundacja, laureaci i laureatki programu START otrzymają w tym roku roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych. Więcej na portalu naukawpolsce.pap.pl. Zostajemy w temacie pieniędzy. Bankowość mobilna, portfele cyfrowe miały otworzyć system finansowy dla tych, którzy przez lata pozostawali poza nim. Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej złożona. Choć telefony komórkowe poszerzyły dostęp do bankowości, nie zniosły głębszych barier społecznych i ekonomicznych. W wielu przypadkach raczej uwidoczniły, jak silnie technologie działają w ramach już istniejących nierówności. Problem zbadała dr habilitowana Renata Karkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Koniecznie przeczytajcie jej artykuł na stronie serwis naukowy uw.edu.pl.
0: Kampus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Wielką halę, znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Beautiful i Crookers to za nami. A przed nami poniedziałkowy kampus główny. 12 minut, 13 już nawet po godzinie 11. Będziemy dzisiaj rozmawiać o samotności studentów, a za chwilę zajrzymy co ciekawego naukowego w internecie. Za mikrofonem Marta Boroń, jestem z wami do 13. Audycję realizuje Tomek Paziewski. Cześć, dzień dobry.

0: Vente, come to and baila. Bad girls love my silente. Vente, come to and baila. Bad girls love my silente. Vente, come to and baila.
1: Kampus Główny.
2: 18 minut po godzinie 11. Zaglądamy, co w internecie naukowego ciekawego piszą i jest ze mną Marcel Schneider. Cześć.
3: Siemka.
2: No i co tam ciekawego znalazłeś?
3: Tak, dzisiaj zaczniemy sobie od raportu, który ukazał się na naukawpolsce.pl. Raport opowiada o tym, że tegoroczny mundial prawdopodobnie pobije rekord emisji CO2. I jest to dosyć szokujące z jednej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dosyć oczywiste, ponieważ tegoroczny mundial, dla tych, którzy nie wiedzą, odbywa się w 3 państwach jednocześnie.
2: Tak, i chyba w największej liczbie krajów kiedykolwiek.
3: Tak, zgadza się. Jest aż 3, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, i ma on wygenerować ponad 2 razy więcej CO2 niż ten poprzedni, który odbył się w Katarze.
2: I z czego to wynika?
3: Wynika to w sumie tak naprawdę z wielu czynników. Po pierwsze z tego, że są ogromne odległości pomiędzy konkretnymi stadionami, na których się odbywają te mecze, to po pierwsze. A po drugie, no jednak Ameryka Północna nie słynie z tego, że jest dobrze skomunikowana ze sobą. Tak samo nawet w miastach. Kibice, kiedy będą dojeżdżać ze swoich, powiedzmy, hoteli do stadionów, no to jednak będą musieli używać samochodów osobowych, a nie na przykład metra, czy pociągów, czy autobusów, więc to wygeneruje ogromne ilości ton CO2. I tutaj został podany taki nawet przykład drużyny Anglii, która będzie grała mecze w fazie grupowej aż w 3 miastach, które są strasznie daleko, bo jeden będzie w Dallas, kolejny w Bostonie i trzeci w New Jersey, a ich bazą z kolei jest Kansas City. I przy tym schemacie baza, mecz, baza to jest ponad 9000 kilometrów lotów.
2: Ci biedni kibice będą musieli tyle podróżować, tyle zobaczą Ameryki, ale biedni.
3: Ach, masakra, tacy bogaci.
2: Nie no, śmieję się, ale ma to swoje plusy, tak, że no, zwiedzą przynajmniej dużą część świata.
3: Oczywiście, no i też przynajmniej nie ma jakiejś takiej bardzo dużej dyskryminacji w tym, że to jest tylko Stany Zjednoczone, albo tylko Kanada, albo tylko Meksyk. Zawsze jest to jakieś takie szersze pole i szersze spojrzenie też po prostu na kulturę tych państw. Mhm. Myślę, że jest to ciekawe.
2: Tak, ale jest to niepokojące, że tyle dwutlenku węgla zostanie przez taką imprezę masową wyemitowane.
3: Tak, tym bardziej, że ten poprzedni mundial w 2022 już był krytykowany za to, jak bardzo nieekologiczny jest, a tegoroczny jest, no właśnie, dwa razy gorzej, mm-hmm, po prostu. Mm-hmm. I nasz kolejny artykuł, z kolei z National Geographic, trochę łączy się z tym, ponieważ jak odkryto, zawodnicy, którzy grają w niekorzystnych warunkach, w zanieczyszczonym środowisku, osiągają gorsze wyniki. Wynika to oczywiście z biologii.
2: Cóż za zaskoczenie.
3: Zaskoczenie, bardzo zaskakujące. Pojawiły się takie dane, że naukowcy zauważyli spadek liczby podań o 2,5% oraz wzrost liczby fauli o 5% przy każdym meczu, kiedy smog był wyraźnie ponad zdrowy poziom.
2: A czyli to w taki sposób, że nawet nie wytrzymałość piłkarzy pod takim względem fizjologicznym było badane, tylko konkretnie liczba podań.
3: Tak,
2: w takim osadzonym
3: fauli,
2: piłkarskim środowisku.
3: Tak, bo to wpływa w ogóle na całe skupienie, nie tylko na wydajność organizmu, ale też na to właśnie, jak nasz mózg funkcjonuje. No i to wszystko przekłada się oczywiście na gorsze wyniki. I co ciekawe, podobne badanie zostało przeprowadzone w Polsce. Przeprowadził je dr Michał Zacharko z wrocławskiego AWF-u. I badał on ekstraklasę w sezonie 2019-20 i podzielił Polskę na takie 3 rejony, na północny, centralny i południowy, i wyszły mu bardzo podobne wyniki, że na południu Polski, czyli tam, gdzie jest oczywiście ten smog największy i jest najwięcej zanieczyszczeń, piłkarze osiągali gorsze wyniki od tych, którzy grali na przykład na północy, czyli tam, gdzie tych zanieczyszczeń jest stosunkowo mało.
2: Mhm. Myślę sobie teraz o Zagłębiu Sosnowiec. Może to przez to spadli do trzeciej ligi. Może to przez to zanieczyszczenie powietrza na Zagłębiu.
3: Tak.
2: Ale to tylko moje przypuszczenia. Też słyszałam, że będzie właśnie w czasie tego mundialu najwyższa temperatura powietrza w ogóle od tam kilkunastu lat, czy w ogóle kiedykolwiek najwyższa temperatura, i to też może wpływać bardzo mocno na piłkarzy.
3: Oczywiście, że tak. No i przede wszystkim na kibiców, którzy jednak zjeżdżają się z całego świata. Tak samo zresztą jak drużyny. No i myślę, że jeżeli przyjeżdża drużyna z Norwegii, no to wiadomo, że nie będą nie będzie im się miło grało na przykład w takim Los Angeles.
2: No właśnie, bo to przecież z całego świata tak, gdzie są nawet niskie temperatury i są przyzwyczajeni do treningów w kompletnie innych warunkach otoczenia, no a tutaj muszą rozegrać mecz, na który patrzy cały świat, też no, w całkowicie innych. No dobrze, to trzymamy kciuki za piłkarzy i będziemy obserwować. Jestem ciekawa właśnie badań po tym mundialu, co tam naukowcy wymyślą i co sprawdzą. Dobrze, wrócimy jeszcze do prasówki, zostańcie z nami.
4: Poziom zero.
5: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny, poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty, oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter, będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z min. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech, jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: I już prawie w pół do 12 w kampusie głównym było o mundialu, o czym będziemy teraz rozmawiać.
1: Zostajemy w temacie ekologii i zaczniemy sobie od artykułu z Rzeczypospolitej, który mówi nam o tym, że kultura macho napędza zmiany klimatu.
0: Okej, okay, opowiedz mi o tym.
1: Właśnie opowiem ci o tym, ale najpierw może pytanko do ciebie. No. Jak myślisz, co może powodować to, że mężczyźni

0: bardziej szkodzą klimatowi? Taki szybki strzał.
1: Dlaczego? Bo jedzą dużo mięsa.
0: Tak, to jest jeden z powodów. To jest jeden z powodów. Generalnie chodzi po prostu o to, że większość mężczyzn jednak można powiedzieć, że reprezentuje takie bardzo poglądy konserwatywne, które wiążą się z tym, że no właśnie, na przykład nie są wege, czyli jedzą dużo mięsa, czyli przez to też produkują dużo zanieczyszczeń związanych z produkcją mięsa.
1: A jest podane jakiego mięsa? Czy to jest mięso czerwone?
0: O tym akurat nie ma wspomniane, ale głównie rozchodzi się właśnie o to, że mężczyźni raczej preferują tą mięsną dietę i nawet
1: i generalnie prowadzą mniej zdrowy tryb życia niż kobiety, dlatego też żyją krócej.
0: Zgadza się i też jest nawet, mogę ci powiedzieć to w formie ciekawostki, oczywiście to jest zawarte w tym artykule, że mężczyźni i ich taki męski styl życia stereotypowo jest kilka razy mniej ekologiczny niż ten kobiecy. I objawia się to właśnie w różnych aspektach, między innymi też jeżeli chodzi o ich zawody, ponieważ no jednak większość mężczyzn ma inaczej, większość stanowisk kierowniczych jest obsadzonych przez mężczyzn i to są wszystkie zawody, tak naprawdę od kierowników jakichś kopalń aż po stanowiska kierownicze na przykład w spółkach zajmujących się sztuczną inteligencją. Wszystko to są rzeczy, które strasznie źle wpływają na nasze środowisko i z tego badania wynika, że ci mężczyźni nie są zainteresowani właśnie zmniejszaniem tego wpływu na środowisko i może to wynikać między innymi z tych tradycyjnych wartości, które starają się, że tak powiem, emanować, tak? Nazwijmy to w ten sposób.
1: Z jakiego kraju jest to badanie?
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ to badanie jest tak naprawdę zbiorem kilku badań.
1: To jest jakaś metaanaliza?
0: Tak, taka metaanaliza, bo to są wyniki badań 22 badaczy z aż 13 krajów i oni zbierając te wszystkie badania doszli do jednego wniosku, że nieważne jaki kraj, jaka kultura, mężczyźni, ich styl życia przyczyniają się w wyraźny sposób do przyspieszenia zmian klimatu.
1: Chciałam powiedzieć, że to jest takie stereotypowe i że badania mogą właśnie mówić co innego, no bo to jest stereotyp, a nauka nauką, no a jak się okazuje, to no niestety tak to wygląda.
0: Niestety tak to wygląda, niestety też te stereotypy skądś mają swoje podłoże.
1: Tak.
0: No i niestety tutaj troszkę nam się zgadza ten stereotyp, ale też może przejdziemy do czegoś bardziej pozytywnego, ponieważ właśnie rozmawialiśmy o jedzeniu mięsa i tutaj mamy taki artykuł z National Geographic i badacze odkryli metodę produkcji mięsa, oczywiście mówię o tej laboratoryjnej produkcji, która jest aż 10 razy tańsza od tej, która była wynaleziona do tej pory i jest to rewolucyjne, ponieważ tak naprawdę do tej pory ten produkt, jakim było to mięso wyprodukowane w laboratoriach, było niesamowicie drogie, a teraz jesteśmy już o krok bliżej, aby było po prostu szeroko dostępne.
1: To ciekawe. To jest kontrowersyjny temat, to mięso z probówki i myślę, że to jest no, pieśń przyszłości, bo my jesteśmy sceptyczni nawet do takiego białka z owadów, powiedzmy, a co dopiero mięsa wyprodukowanego gdzieś tam w laboratorium. No ale no, są przesłanki, które mówią, no, że w pewnym momencie może to będzie konieczność. Tak? I plus właśnie produkcja tego, jak się okazuje, jest coraz tańsza.
0: Jest coraz tańsza i co ciekawe, właśnie a propos tych oporów, okazuje się, że to mięso wyprodukowane właśnie w laboratoriach jest łudząco podobne do tego naturalnego.
1: Pod względem wartości odżywczej?
0: To znaczy tutaj akurat jest wspomniane o samym smaku i
1: o
0: teksturze, że jest uderzająco podobna do naturalnej wołowiny i to właśnie dzięki temu te wyniki tych badań pokazują, że można radykalnie zmienić całą ekonomię rolnictwa komórkowego, bo tak się to nazywa, i nie pogarszając przy tym jakości tkanki tego mięsa. Tak podkreśla autorka badania, czyli dr Sharon Schlesinger.
1: No to na ten moment no, nie mamy dostępu do takiego mięsa, ale zachęcamy wszystkich do jakichś zamienników mięsa, na przykład do jedzenia strączków. Drodzy panowie, strączki nie gryzą.
0: Strączki nie gryzą. Soja jest całkiem dobra.
1: No, albo jakieś inne, ciecierzyca, soczewica, teraz mamy, co tam mamy, bób, fasolkę szparagową.
0: Tofu?
1: No tofu jest takim twarożkiem z soi, tak.
0: No, tak, okay, tak, tak. Okay. No ja się nie znam,
1: tak,
0: ale dobrze,
1: tyle pyszności,
0: że mamy.
1: Tyle pyszności. Dobrze, bardzo ci dziękuję za prosówkę, były to bardzo ciekawe newsy.
0: Dzięki
1: ze mną
0: bardzo.
1: Był Marcel Schneider, a my wracamy teraz, Amir, Raya i DK.
2: Kampus Główny.

Thank you.

0: Kampus Główny.
1: 17 minut do południa w Kampusie Głównym. Ponad 9 na 10 studentek i studentów doświadcza wysokiego poziomu samotności, a znacząca część zmaga się z depresją, lękiem i silnym stresem. Tak niestety wynika z najnowszego badania zespołu naukowców z 6 polskich uczelni. Wśród nich są naukowcy z UW, w tym dr Justyna Kurtyka-Hałas z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Samotność w badaniach naukowych jest bardzo mocno skorelowana z doświadczeniem dobrostanu psychologicznego i pomyśleliśmy, że jeżeli obserwujemy różnego typu problemy w obszarze zdrowia psychicznego u młodych dorosłych, to może warto byłoby zobaczyć, czy te problemy z obszaru zdrowia psychicznego są w jakiś sposób powiązane właśnie z dobrostanem psychologicznym, a w tym również z samotnością. Więc wyszliśmy od samotności i spróbowaliśmy sprawdzić, w jaki sposób samotność współwystępuje z innymi zmiennymi psychologicznymi.
1: W pierwszym etapie badań wzięło w nim udział 1760 studentów i studentek z różnych uczelni i trybów studiowania.
2: W tej samotności badaliśmy 3 obszary i czynnikiem, który okazał się najbardziej znaczący, było poczucie braku bliskich relacji z innymi. Czyli to, że prawdopodobnie nasi badani studenci mieli trudność z nawiązaniem bliskich relacji właśnie rówieśniczych. Oczywiście w tym badaniu nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkiego naraz, więc nie wiemy, czy to jest tak, że student przychodzi już z takim wyposażeniem czy z trudnościami w budowaniu relacji, co było powiedzmy jego wcześniejszym doświadczeniem, czy to dzieje się po prostu tutaj, teraz, w tym momencie. Również takim znaczącym wynikiem były trudności w doświadczaniu poczucia przynależności do grupy, ale te wyniki nie były tak znaczące. One również są dość wysokie, natomiast poczucie braku bliskich kontaktów z innymi okazało się jakby najbardziej takim znaczącym czynnikiem.
1: Wyniki pokazują niepokojący obraz codzienności młodych ludzi studiujących w Polsce w porównaniu z ogólną populacją dorosłych.
2: Ponad 90% badanych przez nas studentów osiągnęło wysokie wyniki w samotności. Prawie 70% uzyskało wysokie wyniki w zakresie stresu. W obszarze depresji 64% osób wskazało, że doświadcza takich stanów okołodepresyjnych, a ponad połowa, bo 52% doświadcza wysokiego poziomu lęku i ponad 90% ma niską samoocenę. Oczywiście ta samoocena jest prawdopodobnie powiązana z tym doświadczeniem samotności. Jest to w jakiś sposób skorelowane. Młodym osobom brakuje umiejętności korzystania z zasobów, jakim są relacje. Mają trudności w budowaniu, czy nawiązywaniu, czy rozwijaniu właśnie bliskich kontaktów z innymi. No i na pewno te wyniki należy interpretować w kontekście niepokojących wskaźników dotyczących obszaru zdrowia psychicznego. I powinno nas to też jako osoby badające zastanowić, z jakich powodów ten okres wczesnej dorosłości, bo to jest ten okres, który badaliśmy, jest tak bardzo narażony na to ryzyko trudności w obszarze zdrowia psychicznego.
1: A do tematu samotności studentów wrócimy już za chwilę.

0: Rozmawiamy na temat badań nad wysokim poziomem samotności u studentów i studentek. Są to badania zespołu naukowców z 6 polskich uczelni, ale badania też mają wymiar międzynarodowy. Dr Monika Paula Górowska pracuje na co dzień w Pekinie ze studentami chińskimi.
1: Podobieństwa są takie, że młodzi Chińczycy, studenci chińscy również zmagają się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i tam wskaźniki zmiennych klinicznych, depresji, lęku czy też stresu są wysokie, tak samo jak wśród studentów polskich. I fakt być może takiej świadomości, że pomoc psychologiczna istnieje, jest dostępna, natomiast pomimo tej świadomości jest brak przełożenia na praktykę, czyli studenci wiedzą, że mogą się skonsultować, ale właściwie nie korzystają z tych usług psychologicznych i to jest specyfika chińska, która wiąże się prawdopodobnie z kulturą, z stygmatyzacją, z być może taką większą emfazą na osiągnięcia akademickie, bo różnice kulturowe między Polską a Chinami są, występują i wydaje mi się, że polscy studenci są bardziej skłonni do tego, aby mówić o zdrowiu psychicznym i korzystać z pomocy. I to nie są moje mrzonki, tylko to są moje doświadczenia ostatnich dni, ponieważ miałam przyjemność brać udział w warsztatach. Prowadziłam warsztaty w Szkole Głównej Handlowej i tam rozmawiając ze studentami dowiedziałam się, że studenci bardzo chętnie korzystają z pomocy, bo taka pomoc jest, tylko problem jest zazwyczaj z czasem oczekiwania i tym, że w ciągu semestru student może liczyć na 2 konsultacje. Natomiast to jest różnica właśnie między studentami polskimi i zagranicznymi, że studenci polscy chętniej mówią o swoich problemach natury psychicznej czy wyzwaniach i chętniej korzystają z pomocy.
0: Wracając do polskiego kontekstu badań, co zrobić z ich wynikami i jak wykorzystać informacje zebrane przez badaczy?
2: Wyniki myślę, że powinny trafić nie tylko do młodych osób, chociaż do nich jak najbardziej. Myślę, że też do rodziców. Rodziców, którzy wychowują już, młodzi dorośli są już jakby poza systemem rodzinnym, tak? Ale rodziców dzieci i nastolatków, ponieważ myślę, że to, co obserwujemy u młodych dorosłych jest też konsekwencją procesu wychowawczego, tego, co się dzieje też w relacjach pomiędzy młodymi osobami a rodzicami, młodymi osobami a rówieśnikami. Ale myślę, że też te wyniki powinny trafić do nas, do wykładowców, do nauczycieli akademickich, w ogóle osób zaangażowanych w kształcenie młodych osób, ze względu na to, że obserwujemy znaczące różnice pomiędzy osobami, które deklarują chęć porzucenia studiów lub zmiany kierunku studiów, a osobami, które nie wskazują na taką deklarację i widzimy różnicę pomiędzy ich funkcjonowaniem psychologicznym. Więc myślę, że to też powinno zainteresować osoby, które kształcą młodych dorosłych, żebyśmy mogli zastosować wczesną profilaktykę związaną właśnie z wykrywaniem osób, które potencjalnie mogą wpadać w ten obszar zagrożenia, ryzykiem, trudności w obszarze zdrowia psychicznego, a w konsekwencji też dropoutu. I myślę, że mogłoby to wpłynąć na przykład na wprowadzenie, szczególnie na pierwszych latach studiów, na pierwszym roku studiów, zajęć, które wspierają budowanie relacji pomiędzy młodym człowiekiem, który przychodzi na studia i jest często zupełnie sam, budowaniem relacji, budowaniem tożsamości z grupą, tak żeby poczuł się na tyle częścią tego systemu, jakim jest akademia, jakim jest też grupa rówieśnicza, żeby nie musiał z tych studiów odchodzić, rezygnować, albo żeby otrzymał wsparcie w momencie, kiedy to wsparcie będzie mu potrzebne.
0: Osoby z wyższym poziomem samotności, poczucia braku kontaktu i zerwania więzi częściej rozważają zmianę kierunku lub całkowitą rezygnację ze studiów. Badanie objęło także porównanie studentów studiujących w trybie dziennym i niestacjonarnym. Choć te grupy nie różnią się istotnie poziomem samotności ani satysfakcji życia, to osoby studiujące niestacjonarnie uzyskują wyższe wyniki w zakresie autonomii, poczucia celu życiowego, panowania nad własnym życiem i rozwoju osobistego, a osoby studiujące dziennie częściej doświadczają depresji i stresu. Jaka może być rola uczelni w poprawie samopoczucia osób studiujących?
2: Myślę, że na poziomie uniwersyteckim ważne byłoby wdrażanie programów, które miałyby na celu budowanie poczucia przynależności już właściwie od momentu, kiedy młodzi ludzie pojawiają się w uniwersytecie. Natomiast myślę, że te działania powinny mieć też charakter dużo wcześniejszy w zakresie właśnie rozwijania już na poziomie dzieci, na poziomie osób w okresie dorastania, rozwijania kompetencji społecznych związanych z budowaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych, nie tylko tylko tych, prawda, które mamy już nawiązane, tylko właśnie wchodzenia i adaptowania się do nowych relacji.
0: Wyników badań szukajcie m.in. na stronie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a wnioski raportu zebrała Agata Zakrzewska. Pamiętajcie też, że chociażby w Warszawie istnieje telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 oraz kryzysowy telefon zaufania 116-123.
3: Kampus główny. Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
4: Radio Campus. 97,1 FM.

0: Kampus Główny.
1: A mógłbyś, Ayla, to przed chwilą na antenie Radia Kampus, a ja czytam na stronie naukawpolsce.pl o tym, że kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. No i pomyślicie sobie, no oczywiście, że tak, no bo przecież kawy nie pije się przed snem. No ale jak się okazuje, wpływ kofeiny na sen może być znacznie bardziej złożony i znacznie bardziej skomplikowany, niż dotąd sądziliśmy, bo okazuje się, że nawet jeśli śpimy wystarczająco długo, czyli pewnie te 8 godzin, i nie mamy problemów z zasypianiem, no to nasz mózg może wcale nie odpoczywać tak skutecznie, no jakbyśmy myśleli. Badacze tym razem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykorzystali do oceny snu tak zwane EEG, czyli elektroencefalografię. To taka metoda, która pozwala obserwować aktywność elektryczną mózgu podczas właśnie na przykład snu i dzięki temu można sprawdzić nie tylko długość snu, czy jakąś liczbę przebudzeń, ale też jego rzeczywistą jakość. Mówi tutaj profesor Donata Kurpas właśnie z Uniwersytetu we Wrocławiu, że EEG pokazuje, czy mózg osiąga odpowiednio głęboki, regeneracyjny sen. I kluczowe są tutaj tak zwane fale wolne, które są właśnie takie charakterystyczne dla snu głębokiego, tego najlepszego dla regeneracji. I to właśnie wtedy organizm właśnie najlepiej odpoczywa, odbudowuje swoje jakieś zasoby, no i porządkuje wszystkie informacje i utrwala, które zdobył w ciągu dnia. Problem polega na tym, że kofeina właśnie może osłabiać aktywność tych fali wolnych i w efekcie sen jest płytszy, chociaż jego długość może pozostawać bez zmian, czyli możemy spać 8 godzin, ale to 8 godzin może być no, nieefektywne. Więc tak, i co ciekawe, nie jesteśmy w stanie tego zauważyć tak na pierwszy rzut oka, bo nasze subiektywne poczucie dobrze przespanej nocy nie musi pokrywać się właśnie z tym, co pokazują pomiary aktywności mózgu w tym EEG. Naukowcy też zwracają uwagę na to, że wpływ kofeiny na nasze organizmy jest bardzo indywidualny. Znaczenie tutaj ma oczywiście genetyka, to ile mamy lat, jakie mamy tempo metabolizmu, nasz poziom stresu, czy to, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. Dlatego u niektórych osób nawet kawa wypita rano może wpływać na jakość snu w nocy. Eksperci też przypominają, że kofeina oczywiście ma swoje pozytywne właściwości, poprawia koncentrację, zmniejsza uczucie zmęczenia, ale może działać jako taka no właśnie chwilowa pożyczka na energię. Jeśli regularnie wspomagamy się kofeiną w ciągu dnia, a jednocześnie pogarszamy przez to jakość snu, no to możemy wpaść w takie błędne koło, no bo większe zmęczenie prowadzi do tego, że pijemy więcej kawy, a to jeszcze bardziej osłabia jakość naszego snu w nocy. Więc no, wniosek jest taki, że nie tylko długość snu ma znaczenie, tylko jego jakość. Więc jeśli jeszcze nie wypiliście dzisiaj pierwszej kawy, to może to jest ostatni dzwonek na pierwszą i ostatnią kawę.

0: stylówka i głodne oczy 22 minuty po godzinie 12. Czy Starówka albo Hala Mirowska mogą być dobrymi miejscami do nauki języka? A szczególnie, czy da się tam nauczyć polskiego? Posłuchajcie fragmentu podcastu o glottodydaktyce miejsca, o której opowiada dr Barbara Łukaszewicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum na Wydziale Polonistyki UW.
1: Kampus Główny.
0: Czym jest ta glottodydaktyka miejsca, o której wspomniałam? Bo wydaje mi się, że to jest termin pokrewny do pedagogiki miejsca, która chyba pierwotnie odnosiła się do nauki dzieci. Co było w ogóle impulsem do stworzenia takiego terminu?
2: Właśnie ta koncepcja, o której pani wspomniała, czyli koncepcja pedagogiki miejsca, zainspirowała mnie do znalezienia takich punktów wspólnych właśnie między pedagogiką, czyli nauczaniem stricte dzieci, a glottodydaktyką w kontekście nauczania osób głównie dorosłych, które uczą się tego języka, ale i przyswajają go, ponieważ przebywają w Polsce, czyli w tak zwanym środowisku endolingwalnym, środowisku, w którym są osoby, które używają języka nauczanego jako obcy, jako rodzimego. Więc tak, glottodydaktyka miejsca jest tym terminem, który bezpośrednio nawiązuje do pedagogiki miejsca. I głównym założeniem obu tych koncepcji jest taka myśl, że proces edukacyjny powinien być zakorzeniony w najbliższym otoczeniu osób uczących się, ale też w ich osobistych doświadczeniach związanych z tym miejscem. I jeżeli chodzi o samą pedagogikę miejsca, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że ona wyrosła z dość ważnego zwrotu w naukach humanistycznych. Był tak zwany zwrot przestrzenny, czyli po angielsku spatial turn. Mhm. I jeżeli chodzi o polską pedagogikę, rozsławiła tę koncepcję Maria Mendel i odniosła ją właśnie do nauczania dzieci w Polsce. Więc takim dodatkowym bodźcem, jeżeli chodzi już o moje doświadczenia związane z cudzoziemcami, jest takie spostrzeżenie, że bardzo często, chociaż przebywają oni właśnie w Polsce, najczęściej w miastach, to znają dosłownie kilka punktów na mapie, co jest związane z różnymi czynnikami, chociażby z brakiem czasu na głębsze, dokładniejsze poznanie najbliższej przestrzeni. I warto pokazać im, że ta przestrzeń jest zdecydowanie większa, że używając języka

0: właśnie klasycznej lekcji w klasie.
1: Ja bym powiedziała, że to jest w większym stopniu filozofia nauczania. Tutaj twórcy pedagogiki miejsca w dużym stopniu odnoszą się do filozofów i zgodnie z tą filozofią nauczania miejsce staje się też poniekąd nauczycielem. Jest taki termin związany z pedagogiką miejsca, locus educandi. No więc właśnie, nie tylko nauczyciel, nie tylko ta osoba nauczająca, lektor w przypadku języków obcych, ale też miejsce poniekąd czegoś nas uczy. I nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy. Nauczyciel w tej koncepcji jest pewnego rodzaju przewodnikiem po tej obcej przestrzeni, pomaga oswoić się z nią, ale też pokazuje uczniom, w jaki sposób mogą to zrobić samodzielnie, więc zgodnie z tą filozofią miejsce jest pewnego rodzaju nauczycielem i mówi się w pedagogice miejsca, ale też w glottodydaktyce miejsca, bo odniosłam również te terminy do glottodydaktyki o działaniu miejsca, ale i działaniu miejscem, czyli z jednej strony miejsce wywiera na nas wpływ, ale też my możemy to miejsce wykorzystać no właśnie w różnych celach, jeżeli chodzi o nauczanie języków obcych, w celu nauki języka i zaktywizowania pewnych struktur i poprzez lepsze poznanie przestrzeni, różnych punktów na mapie, my możemy poczuć się w tych miejscach, które wybierzemy bezpieczniej. Więc jest to też ważny aspekt psychologiczny i społeczny, bo tak naprawdę mówimy tutaj o aspekcie językowym, o aspekcie kulturowym, ale też społecznym i psychologicznym. To wszystko jest właśnie związane z tą koncepcją, o której mówimy. I myślę, że po pewnym czasie, jeżeli dobrze poznamy przestrzeń, jeżeli przestajemy się jej bać, jeżeli jesteśmy z nią oswojeni, możemy mówić o pewnego rodzaju budowaniu więzi z tym miejscem. To też jest ważne dla osób przebywających w kraju, który nie jest ich krajem, który jest dla nich obcym krajem, żeby poczuły więź z tym miejscem, bo dobrze to na nich działa, to jest ich dobrostan.
0: Tak, na pewno ta metoda właśnie, czy cała ta filozofia nauczania języka, ona rozwija kompetencje na pewno językowe, no bo pamięć językowa, tak z doświadczenia też wiem, że działa lepiej, kiedy łączymy na przykład słowa z jakimś konkretnym miejscem albo sytuacją, ale to, co pani powiedziała, rozwija też kompetencje społeczne, kulturowe, więc zastanawiam się, jak wyglądałaby taka przykładowa lekcja na przykład przy Pałacu Kultury i Nauki, czy właśnie w hali Mirowskiej.
1: To już wszystko zależy od wyobraźni lektora. Może wyglądać oczywiście w taki sposób, że idziemy tam razem i wszyscy, na co oczywiście potrzeba czasu, ewentualnie dajemy takie zadanie, żeby tam pójść i dajemy wskazówki, co zrobić, gdzie wejść, kogo o coś spytać na przykład, gdzie ta osoba będzie, gdzie tej osoby szukać. To się wydaje dość proste dla osób, które znają daną przestrzeń, ale przypomnijmy sobie te momenty, w których to my jesteśmy w obcym mieście, chociażby jako turyści i mamy problem z tym, żeby się gdzieś odnaleźć, a internet nam z różnych powodów na przykład nie pomaga w danym momencie. I tutaj stres narasta, więc warto dać pewne wskazówki, co zrobić, dokąd pójść, gdzie o coś spytać i tak dalej. Wspomniałyśmy o hali Mirowskiej. No właśnie, fantastyczne miejsce. Myślę, że w ogóle wszelkiego rodzaju bazary, targi, targowiska.
0: Tyle słownictwa wokół.
1: Tak, tak, oczywiście są doskonałym miejscem. Tam mamy do czynienia z żywym językiem. Z językiem niekoniecznie podręcznym, z różnego rodzaju zwrotami, które nie zawsze są wprowadzane na samym początku nauki. Ja podam taki przykład też kulturowy, związany z tym, że ktoś nie może nam wydać jednego grosza. Wiemy, że nie we wszystkich krajach jest taki problem. U nas jakoś tak się utarło, że to klient ma obowiązek.
0: Mogę być winna grosik.
1: Tak, czy mogę być winna grosik. Grosik będę winna. To już nawet nie jest pytanie, to już jest stwierdzenie. Już nawet nie mamy tutaj możliwości się zbuntować. No więc właśnie, nie wszędzie tak jest i w wielu krajach w ogóle to nie jest problem, bo uznaje się, że to jest odpowiedzialność sprzedawcy, że ma dobrze obsłużyć klienta i wydać mu resztę. Tymczasem u nas wcale tak nie jest, więc warto przygotować uczących się właśnie na tego typu sytuacje i myślę, że nawet właśnie Hala Mirowska byłaby lepszym miejscem niż Pałac Kultury. Chociaż w Pałacu Kultury mamy Biuro Informacji Turystycznej i tam też można spróbować przygotować takie zadanie, w którym uczący się odnajdzie się językowo. No tylko właśnie pytanie, czy osoba, która tam pracuje, pracuje, nie przejdzie na angielski. To jest kolejne zagrożenie. Czasami dostrzegam to w kawiarniach. To jest chyba najgorsze, co można zrobić osobie uczącej się danego języka. Jeżeli słyszymy, że próbuje mówić w danym języku, to mówmy też w tym języku, nie przechodźmy na język angielski, bo skoro ktoś zaczyna z nami rozmawiać po polsku, to znaczy, że chce rozmawiać z nami po polsku.

0: Nawet jeżeli się nie skomunikujemy we wszystkim, trudno, ale skomunikujemy się, no chociażby w połowie. I to już będzie duży sukces dla takiej osoby.
1: Całości rozmowy z dr Barbarą Łukaszewicz możecie posłuchać już dzisiaj w naszym podcaście Campus Nauka, który znajdziecie na naszej stronie albo w serwisach streamingowych, gdzie oczywiście znajdziecie dużo innych rozmów, w tym jedna z ostatnich o mundialu, który, jak się okazuje, już dzisiaj o tym mówiliśmy, może być najgorętszy, jeśli chodzi o temperaturę otoczenia. Zobaczymy, jak będzie z emocjami. A jeszcze w temacie miasta, to zachęcam do przesłuchania rozmowy o koncepcji miasta 15-minutowego, gdzie takie znaleźć, co to w ogóle jest. Zachęcam i polecam podcast Campus Nauka.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: 22 minuty do 13 było już dzisiaj w Kampusie Głównym o kawie, więc będzie teraz o herbacie, ale nie o takiej zwykłej herbacie z cukrem bez cytrynki, tylko o kombuczy, czyli o fermentowanym napoju herbacianym. Czytam o tym na naukawpolsce.pl, który może mieć różne właściwości zdrowotne w zależności od tego, z jakiej herbaty został przygotowany. Do takich wniosków doszli naukowcy znowu z Wrocławia, z Uniwersytetu Przyrodniczego i sprawdzali oni, jak rodzaj herbaty wpływa właśnie na skład i działanie takiego napoju. Kombucha, może ktoś nie wie, to jest taka herbata, która jest fermentowana, składa się z właśnie herbaty, czy to zielonej, czarnej, czerwonej i tak dalej, z cukru i tak zwanego SCUBI, czyli symbiotycznej kultury bakterii i drożdży. To właśnie te mikroorganizmy odpowiadają za proces fermentacji, podczas którego powstają liczne związki tak zwane biologicznie aktywne. No i wrocławscy badacze porównali kombuczę przygotowaną na bazie 5 rodzajów herbat: zielonej, czarnej, białej, czerwonej i ulong. I skład tych mikroorganizmów pozostawał w tych herbatach bardzo podobny. No to okazało się, że różne herbaty prowadzą do powstania napojów o różnych właściwościach dla zdrowia. Tłumaczy to profesor Joanna Koloniak-Ostek. Bardzo fajne porównanie tutaj daje, że sama herbata działa trochę jak kod źródłowy programu komputerowego i te mikroorganizmy otrzymują różne związki chemiczne zawarte w liściach i przetwarzają je na nowe substancje, więc efekt końcowy zależy od tego, jaki program zostanie im zakodowany, można powiedzieć. Naukowcy znaleźli w tych kombuczach ponad 100 związków polifenolowych, to są takie substancje znane z działania przeciwutleniającego. Ustalili też, że znaczenie ma nie tylko rodzaj herbaty, ale też czas tej fermentacji. Najkorzystniejsze proporcje między zawartością tych cennych dla zdrowia związków, a aktywnością biologiczną uzyskano między 5 a 7 dniem procesu fermentacji. Później część tych pożądanych substancji zaczęła znikać, a kwasowość napoju dalej rosła, więc to było niepożądane. Badania pokazały też, że kombucha z zielonej herbaty i z herbaty ulong najskuteczniej hamowała enzymy odpowiedzialne za rozkład węglowodanów, co jest istotne na przykład w profilaktyce cukrzycy, a zielona herbata najlepiej wypadała pod względem działania przeciwzapalnego. Ale największe zainteresowanie wzbudziły testy laboratoryjne na komórkach nowotworowych, bo te ekstrakty z kombuczy, przygotowanej z czarnej herbaty tym razem i z ulong, wyraźnie ograniczały rozwój komórek raka piersi. Oczywiście nie możemy tutaj wyciągać jakichś daleko idących wniosków, bo te badania były prowadzone wyłącznie w warunkach laboratorium na hodowlach komórkowych, więc jest to obiecujące, ale to nie znaczy, że kombucha leczy raka, bo potrzebne są kolejne badania na organizmach żywych, a później oczywiście badania kliniczne z udziałem ludzi. Więc jest to ciekawe, taki fermentowany napój, fermentowana herbata może mieć różne właściwości w zależności od tego, na jakiej herbacie, na jakim kolorze herbaty przygotujemy ten napój. Jestem ciekawa, czy lubicie kombuczę, czy w ogóle próbowaliście, czy taka musująca, gazowana herbata to dla was za dużo. Zachęcam, bo teraz wakacje i lato to dobry moment, aby takiej kombuczy spróbować. Znalazłam ten artykuł, tak jak mówiłam, na stronie naukawpolsce.pl. Możecie do niego wrócić i poczytać tutaj dokładnie, o co chodziło w tym badaniu. No dobrze, a teraz wracamy do muzyki Feelings i Kurpt FM i Young Franco.
2: Kurpt FM 101.9. It's that feeling.

0: I know who it is.
1: Same estosse.

8 minut do 13, więc ja się powoli żegnam. Dzięki za dzisiaj. Kampus Główny wraca jutro o 11. Udanego popołudnia. Trzymajcie się. Była z wami Marta Boroń. Audycję realizował Tomek Paziewski. Do usłyszenia. Pa!

0: throw a party.
1: Well, it's over.

0: dalej, ale melas.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus 97.1 FM. Here we go again.

0: Sar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo... Ej,
2: ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.

0: się aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki? W ogóle
1: nie masz rękawiczek.
2: A

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

Ben Hodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie? Powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten...

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

get ready.

0: Reklama. Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.
4: Same żydowskie. Radio Campus.
5: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
6: Yeah, I'm ready, bro.
5: I what's that big tune playing in the background?
6: So me tell them.

0: Halo? Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?
1: Nic.

Tryki i Marta z kawałkiem Out of Place. 15 po 15 w Radio Campus. Bartosz Pergu z tej strony. Słuchacie audycji normalnie o tej porze.

0: Kultura w mieście.
1: DJ Duch i Renata Lewandowska coraz bliżej, to przed sekundą, a coraz bliżej również kilka wydarzeń kulturalnych, w tym co roku polecane przez nas wystawa Upcoming, w tym roku pod hasłem Bezkres Wspólnoty, a jest to rzecz coroczna, bo to coroczny przegląd najciekawszych, czy z jakiegoś powodu wybranych prac dyplomowych Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa otwiera się już w ten piątek, 19 czerwca, to 17 wystawa Upcomingów i po raz kolejny okazja, żeby zobaczyć naprawdę fajne rzeczy właśnie nadchodzące, tak? Nadchodzące od osób, które w zeszłym roku obroniły się na ASP, teraz zaczynają samodzielne kariery autystyczne, no i artystyczne, i jest to przegląd pracy z naprawdę wszelkich dziedzin, no bo reprezentantów swoich polecają Wydział Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji, Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, a w końcu Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich. Marta Czysz wszystkim się opiekuje. Scenografię wystawy przygotowała Centrala. Naprawdę świetna rzecz w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych przy krakowskim Przedmieściu. Upcomingi będą do zobaczenia przez całe wakacje, ale wernisaż, a to też jest zawsze jakieś fajne i pełne ludzi wydarzenie w ten piątek o 18:00. Polecam serdecznie. Polecam też przejść się do Kinoteki na kolejny seans z cyklu filmy Najlepsze z najgorszych, a tym razem mogę polecić film, który, przyznam, był dla mnie swego czasu naprawdę ważny, gdzieś tam w czasach szkolnych. Sarnie żniwo, czyli Pokusa statuetkowego szlaku. Legendarny film Bartosza Walaszka ze scenami pościgów samochodowych, bijatyk, zdrad, no i z legendarnymi bohaterami, od Wściekłego Węża przez molibdenowego Mateusza po tytanowego Janusza. Pokazuje, cóż, polskie ironiczne kino klasy akcji B. Świetna rzecz. Do zobaczenia w Kinotece już w ten czwartek o 20:00, więc naprawdę warto wpaść i zobaczyć esencję prawdziwą filmowego studia ZF Skurcz. Tanio, ale bardzo fajnie. To mowa o produkcji, chociaż seans też do drogich nie należy. Nie wiem, ile, czy kosztują bilety i ile. Godzinka, tylko Sarnie Żniwo w ten czwartek. Warto. Co jeszcze? Do polecenia też event wspólny magazynu Kontakt, Instytutu Sztuki i Rozwoju i Towarzystwo Krajoznawczego Krajobraz. To dzisiaj o 20:30 w siedzibie właśnie Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz w ich kawiarni przy Nowogrodzkiej 40, w Klubie Krajoznawczym dokładniej. Wykład ujawniamy wszystko, co skrywają tobie o świecie, a więc to prawda, tak się nazywa wykład o teoriach spiskowych, ale to z okazji tego, że magazyn Kontakt ma właśnie dezinformacji poświęcony numer, a Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz chce się z tej okazji przyjrzeć kilku teoriom czy takim mitom, w które wierzymy, a które związane są jakoś z lasem, z turystyką, z przyrodą, a więc na przykład takim, że mech rośnie po północnej stronie pni drzew. Wykład debunkujący, ale myślę, że to będzie również wydarzenie po prostu fajne i ciekawe. Pewno nie mam, no bo ono dopiero przed nami. Dziś 20:30, a więc to prawda w Towarzystwie Krajoznawczym Krajobraz, Klubie Krajoznawczym. A, no i też dzisiaj koncert Foo Fighters, a z tej okazji of all people, Foo Fighters, a koncert na Narodowym o 18:00 już, za chwilę.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: 15.30 punkt na zegarach. Adrian Słoma z nami.
5: Serwis akademicki.
6: Nawet połowa studentów wykazuje tendencję do wycofywania się z relacji społecznych i objawy negatywnej emocjonalności. Połączenie tych cech nazywa się osobowością typu D, od słowa distrust, oznaczającego osobę żyjącą w przewlekłym stresie. Wynika to z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W analizie uwzględniono kwestionariusze 364 osób z 20 polskich uczelni. Badanie pokazało, że kryteria osobowości typu D spełniało aż 50,5% uczestników badania. To wynik znacznie wyższy od szacunków dla ogółu populacji, w której odsetek ten zwykle wynosi od 15 do 25%. Z badaniem można zapoznać się za darmo na stronie Scientific Reports pod jego angielskim tytułem. Type D Personality and Quality of Life Among Polish University Students, a Cross-Sectional Study. Senat uchwalił następny rok rokiem świadomości i bezpieczeństwa informacyjnego.
7: Dezinformacja, cyberataki, manipulacja i kradzieże danych to nie są abstrakcyjne pojęcia. To realne niebezpieczeństwa, które uderzają w nasze codzienne życie, destabilizują instytucje państwowe i podkopują fundamenty demokracji.
6: Powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji Digital Skills Summit 2026. Inicjatywa Senatu ma służyć budowaniu społecznej odporności. Według marszałek dostarczenie obywatelom narzędzi i wiedzy do obrony przed cyberzagrożeniami jest obowiązkiem państwa. Komercjalizacja nauki jest celem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas Dnia Innowacji PGE spółka podpisała umowę z 9 uczelniami i instytucjami naukowymi.
8: Komercjalizacja badań naukowych, użycie tych badań naukowych właśnie w szeroko rozumianym przemyśle w gospodarce, to jest ten kierunek, na który Ministerstwo Nauki, ale przede wszystkim cała polska nauka, całe środowisko akademickie stawia. Jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Chcemy być w tym rankingu jeszcze wyżej, a nie odbędzie się to bez polskich naukowców, bez komercjalizacji badań naukowych, bez współpracy właśnie nauki z szeroko rozumianą gospodarką, przemysłem czy biznesem.
6: Wytłumaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Według ministerstwa przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce wymaga skoku technologicznego, który nie będzie możliwy bez zaangażowania polskich naukowców i współpracy.

0: z biznesem. Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego odkopali resztki XIV-wiecznego cmentarzyska. Znaleźli tam szkielet z żelaznym nożem pod szyją, gwoździem na piersi i ceramicznym naczyniem nad miednicą. Doktor Arkadiusz Koperkiewicz tak wyjaśnił znalezisko. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby na cmentarzu przy kościele pochowano kogoś utożsamionego ze złem, bo była to strefa sakrum, szczególnie chroniona. Jej zbezczeszczenie wymagało ponownej konsekracji miejsca. Działania, które dziś wydają nam się nieracjonalne, mogły nosić w sobie elementy praktyczne, być może określone jakimś rodzajem ludowej magii. Dodał także, że mogło chodzić o jakiś obrząd związany z pochówkiem. Dziwne szczątki znaleziono podczas prac archeologicznych we wsi Stare Miasto na Mazurach. To tu naukowcy odnaleźli pozostałości po założonym 700 lat temu Dąbrównie. Więcej o tym na naukawpolsce.pl.
1: Korki.
2: No, Warszawa wygląda na zatłoczoną. W zasadzie wszystkie centralne arterie przytkane i podobnie sprawa dotyczy tych największych elementów obwodnicy. Nie wiem, czy to jest obwodnica w sumie. Nie, no, obwodnica spoko, ale jeżeli jedziecie S8 albo Prymasa Tysiąclecia, to tam rzecz wygląda trochę gorzej. Wisłostrada również, oj, z koraskiem w stronę północną, dłuższym niż zazwyczaj, bo od stadionu Legii tam już zaczyna się spowolnienie aż do okolic Centrum Olimpijskiego. No, może nie aż tam, aż do Cytadeli. Tam będziecie jechać się raczej wolniej. Nie najlepiej wygląda też prawa strona Wisły. Tutaj najgorzej w okolicach metra Wileńska. Trochę zatłoczony Rondo Starzyńskiego. I przy Narodowym też pojedziecie trochę wolniej.
1: Pogoda.
2: Chłodno, pogoda na bluza, odczuwalne 13 stopni, a co więcej, dziś wieczorem jeszcze ma popadać, a wtedy temperatura odczuwalna spadnie jeszcze do 8, więc tak, pogoda na bluzę, może pogoda na wiosenną kurtkę, jutro podobnie, rano można spodziewać się drobnego opadu, ale jeżeli do pracy wychodzicie nie na 7, a na 9, to raczej powinien was on już ominąć, słońce wyjdzie koło 13 zza chmur i poświeci, ale nie ogrzeje aż tak bardzo Warszawy. Najwyższa odczuwalna temperatura to zaledwie 16 stopni, koło 17.
1: Campus 97,1 FM.

0: normalnie o tej porze.
1: Goldie przed sekundą, Inner City Live, 43 po 15. O 18 z kolei już w tę sobotę możecie wpaść do Placu Zabaw nad Wisłą i wziąć udział w Mistrzostwach Polski w papier, kamień i nożyce. Oczywiście słyszeliście już o tym evencie, bo zapowiadaliśmy go na zeszłą sobotę. Niestety siła wyższa, warszawskie ulewy sprawiły, że musieliśmy ten termin przyłożyć. Nie ma tego złego, być może w poprzedni weekend byliście gdzieś indziej, a w ten z radością znajdziecie się nad Wisłą. Jeżeli tak, no to cóż, wpadajcie świętować po pierwsze kolejne urodziny Radia Campus, 21, 22, jakoś tak. No a poza tym oczywiście zmierzyć się w szlachetnej sportowej rywalizacji. Eliminacje są cały czas otwarte. Możecie też wpaść i zapisać się już na miejscu po prostu i zobaczyć, jak świetni jesteście w papier, kamień i nożyce, jak działa wasza taktyka na każdy mecz, a może nawet strategia, może macie jakiś wielki plan dotyczący tego, jak w tę kultową rywalizację wygrywać. Mówiłem kiedyś w kampusie głównym, że szympansy, okazuje się, potrafią w papier, kamień i nożyce grać, ale to nie znaczy, że potrafią wygrywać. Pokażcie, że jesteście lepsi od małp naczelnych, że to wy zasługujecie na statuetkę i że to wy zasługujecie w ogóle na to, żeby dostać się do fazy pucharowej, niczym na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, gdzie Polaków akurat nie ma. Tutaj możecie dostać się do fazy pucharowej i zmierzyć się z rozstawionymi raperami, muzykami, innymi tajemniczymi gośćmi, których oczywiście poznacie już tam na miejscu, albo możecie po prostu patrzeć, jak rywalizują inni i przy okazji życzyć tam wszystkiego najlepszego jeszcze w kolejnym roku. Mistrzostwa Świata Polski, bez przesady, Mistrzostwa Polski w papier, kamień i nożyce, kolejna, druga już edycja organizowana przez nas w tę sobotę o 18:00, jeżeli ominęliście event wcześniej, nic straconego. Do zobaczenia w Placu Zabaw nad Wisłą.

I w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama.

0: Pierwszy sezon audycji Szymona Fuksa z Fuksem dobiegł już końca. Nie żegnamy się z Szymonem, bo ten będzie miał dla was też coś specjalnego w trakcie wakacji, ale to już poczekajcie na odpowiedni moment, a na pewno usłyszycie, co Szymon przygotował. Tymczasem ostatnia audycja pierwszego sezonu, ostatni odcinek podcastu z Fuksem jednocześnie, no to rozmowa z Frankiem Linem. Rozmowa, w której posłuchacie nie tylko o jego muzycznych inspiracjach, o tym, co sądzi o swojej twórczości, ale też będzie okazja usłyszeć. Była okazja, jest okazja cały czas usłyszeć nową piosenkę premierowo w kampusie, czy nawet przedpremierowo w kampusie. Wszystko z okazji Franka Lina nadchodzącej płyty. Tymczasem, nie przegadując, audycja z Fuksem, odcinek z Frankiem Linem do posłuchania na streamingach. Tutaj dla was fragment tej rozmowy na zachętę.
1: Normalnie o tej porze.
2: Zacznę od pytania, które zawsze zadaję moim gościom. Masz w życiu Fuksa?
3: Dobre pytanie. Myślę, że jestem trochę nauczony, że istnieje coś takiego jak zabobony i nie chciałbym powiedzieć, że mam, bo wierzę w to, że na przykład wyjdę i przestanę.
2: Że powiesz
3: mieć.
2: Teraz, że masz i nagle tak. Stracisz te szczęście.
3: Tak, więc pomidor.
2: Ale tak jakbyś miał, masz jakąś inną historię, która ci się od razu przypomina, że w niej miałeś olbrzymiego Fuksa, bardzo dużo szczęścia?
3: No, na pewno. Myślę, że każda historia związana z tym, co teraz robię, czyli muzykę, to był Fuks. Ale jak taki największy, jaki w ogóle dzisiaj do mnie to dotarło, to taki największy to chyba to, że gdzieś tam rodzice mi puszczali takie piosenki, jakie mi puszczali. Więc,
2: a co ci puszczali?
3: No, The Police, Led Zeppelin.
2: I to od małego? Od
3: tak,
2: 3 latka?
3: Tak. Bardzo mały byłem i już grałem na takich zabawkowych gitarzach, miałem 6 lat. Więc to chyba był największy Fuks.
2: A to było spowodowane, że rodzice też siedzieli w muzyce, czy po prostu mieli pasję?
3: Nie, to bardziej rodzice to chyba entuzjaści muzyki, ale mama gra na gitarze i coś tam podśpiewuje, a tata mówił, że grał na perkusji. I na gitarze też.
2: To od którego roku chodziłeś na lekcje gitary?
3: Nie chodziłem nigdy na lekcje gitary.
2: Czyli samoukiem jesteś?
3: Tak. Od jak miałem 14 lat, to zacząłem grać na gitarze.
2: O, to późno dosyć.
3: Późno, no. Bo ja wcześniej jeździłem na BMX-ie i sprzedałem rower i kupiłem sobie gitarę.
2: To chyba najlepsza inwestycja.
3: Tak, ale co śmieszne, to kupiłem sobie BMX-a w tamtym roku.
2: Czyli powrót do korzeni.
3: Tak, za pieniądze z gitary.
2: I tutaj koło się zamknęło.
3: Dokładnie.
2: A my rozpoczynamy rozmowę i... 2 tygodnie temu wydałeś kolejny swój singiel i tak naprawdę singlujesz, też będzie za chwilę kolejny i zapowiada to wszystko twój najnowszy album, który będzie się nazywał Zdanie bez kropki. I tak naprawdę jest to twój drugi album, bo poprzedni wydałeś 3 lata temu. I teraz pytanie, który sidequest, bo ich było bardzo dużo przez te 3 lata, byłeś na Narodowym, nagrałeś epkę w ogóle klubową, jest według ciebie najlepszym sidequestem, który dokonałeś przez te ostatnie 3 lata? W tym międzyczasie, od jednej płyty do drugiej.
3: No to chyba takim największym sidequestem to było zagranie na Narodowym z Kukę i z BDS-em. No to było takie dosyć zabawne. O, dobra, to a propos tego Fuksa w sumie.
2: No.
3: To byłem u Atutowego, zadzwonił do mnie, czy mogę wpaść do studia i wpadłem do niego do studia. I akurat Kukę coś tam też przyszedł, tam się poznaliśmy i zaczęliśmy grać na gitarach i Kukę do mnie mówi, ty, nie chcesz ze mną zagrać na Narodowym? 15 minut po tym, jak się poznaliśmy. I ja mówię, no w sumie to no muszę to zrobić. Więc zgodziłem się, udawałem, że wiesz, że to jest taka wiadomość, że no spoko, stary, nie ma problemu.
2: To było ile dni przed Narodowym?
3: Wiesz co, nie pamiętam, chyba z miesiąc?
2: Okej, to miałeś trochę czasu, aby...
3: Tak, ale ja nie wiedziałem w ogóle, co mam tam robić, co mam grać. Więc on do mnie powiedział to i napisał do mnie tak z 2 tygodnie przed tym Narodowym, że ej, to grasz ze mną, czy nie?
2: I końcowo tam wystąpiłeś na ilu utworach?
3: No i jeden numer zagraliśmy z Puff Beatsem i z Kuka.
2: Tak, pamiętam, byłem wtedy.
3: Wiem,
2: tak. To był support przed 50 Centem,
3: tak.
2: 10 sierpień 2025.
3: Tak.
2: Czyli jakbyś miał wybrać to właśnie ten jedną tą misję poboczną, taką najciekawszą, która się wykonała od 2023 roku do teraz, to akurat byś wybrał ten Narodowy.
3: No, Narodowy i... Teatr Słowackiego w Krakowie.
2: Też byłem.
3: Też byłeś?
2: Też byłem, oczywiście.
3: No, no to
2: był koncert z Jankiem Rapowanie.
3: Tak, coś pięknego. Naprawdę nie potrafię tego zapomnieć. To był tak piękny widok, taki dostojny. No nie, no to wspomnienie jest najpiękniejsze na świecie.
2: Dla osób, które nie były i nie wiedzą, co chodzi, to była taka akcja, nie wiem, który to był rok, 2023 chyba?
3: Trzeci, bo to był, to była premiera mojego albumu.
2: Tak,
3: tam
2: tak, tak.
3: 10 dni później graliśmy.
2: Tak, dokładnie. I wydałeś wtedy właśnie singiel z Jankiem.
3: Tak.
2: I właśnie zwieńczeniem tego całego, tej akcji był koncert w Teatrze Słowackiego.
3: Tak.
2: I jeszcze to było takie dosyć symboliczne, bo Janek Rapowanie, który pochodzi z Krakowa, wcześniej na swoich singlach często nawiązywał, że chciałby zagrać w Teatrze Słowackiego. Miał zagrać chyba w czasie pandemii, ale mu to odwołali
3: tak.
2: I dopiero 3 lata później zagrał. I to było takie bardzo ciekawe show, bo tak naprawdę nigdy nie byłem w teatrze na rapie.
3: No, to prawda.
2: I kurczę, pamiętam, że ludzie nie wiedzieli, jak się zachować.
3: Tak.
2: A ty czego tam oczekiwałeś od publiczności?
3: Ja jak wyszedłem na pierwsze chyba 2 piosenki, to wszyscy siedzieli. I to był ten czas, że wiesz, no to nie był... Nie zagrałem zbyt dużo koncertów, to był, nie wiem, może z 10 mój koncert w życiu solowy i coś, nie wiem, jakoś tak mam na scenie taką tendencję do gadania jakichś randomowych słów i taki mam potok słów, wtedy mi się ulatnia z buzi i powiedziałem do nich, co wy będziecie siedzieć? Wstawać! I wszyscy nagle wstali i powiem, dobra, w sumie... No to fajna publiczność, skoro jest taka responsywna. No i zaczęli tańczyć i myślę, że to dało im taki impuls, żeby wstać przed Jankiem, no bo na pewno na Janka no to by wszyscy wstali, bo nie wiem, nigdy nie widziałem, żeby ktoś słuchał rapu siedząc.
2: Chociaż kurczę, właśnie to miejsce, bo gdzieś tutaj kojarzę historię na przykład z Hoshi Session, które też było w Krakowie, tylko w Ice, to też taka dosyć, taki podobny NOSPR. I też właśnie ludzie na pierwszych piosenkach po prostu też nie wiedzieli, jak się zachować, bo z jednej strony są elegancko ubrani,
3: tak,
2: a z drugiej strony słyszą rap, więc mają taką właśnie taki dylemat po prostu, czy mogą wstawać, czy mogą machać łapą, czy nie, ale wtedy pamiętam, że super był ten koncert, w ogóle to była chyba środek zimy, to była grudzień, tak mi się przypominam. I fajny w ogóle experience, jakby szkoda, że nie ma więcej takich wydarzeń
3: to
2: w takich super miejscach.
3: To prawda. No to trzeba to zorganizować.
2: No, dokładnie. Dobra, to teraz czas na twój pierwszy singiel.
3: Dobra.
2: Jest to Powiem, Nie Powiem. I co, słuchamy?
3: Tak jest.

Frank Lin i Powiem, nie powiem, to był fragment audycji z Fuksem i ostatniej w tym sezonie rozmowy Szymona z młodymi polskimi twórcami, raperami. Tak to najczęściej się układało. Z Szymonem się nie żegnamy, ten wróci jeszcze z wakacyjną niespodzianką. Tymczasem polecam z Fuksem podcast do posłuchania na naszej stronie albo waszych ulubionych platformach streamingowych.

0: Doskonale wiecie o tym, że trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie będę spoilować wam wyników, bo być może jesteście z tych, którzy omijają puszczane w nocy mecze, a w ciągu dnia nadrabiacie skróty i nie chcecie wyników poznawać. No, tyle pewnie do was dotarło, że mecz Curacao z Niemcami był naprawdę wydarzeniem, a ja polecam odtworzenie, albo może mieliście przyjemność oglądać wczorajszego wieczornego meczu Holandii z Japonią, bo to naprawdę było sportowe widowisko najwyższej próby. Niestety nie dotyczy nas mecz z Japonią ani z Holandią, a dotyczyłby, bo to właśnie ta nasza potencjalna grupa. Szwedzi też się w nocy pokazywali, ale na nich spuśćmy zasłonę milczenia. Tematem mundialu jest też temperatura i są też niesławne przerwy na nawodnienie wprowadzone w odpowiedzi na spodziewane wielkie upały w Stanach tego lata, z drugiej strony obowiązujące również na klimatyzowanych stadionach i z kolejnymi meczami raczej przywołujące takie komentarze, że to po prostu amerykański sposób, żeby po cichu podzielić futbolowe mecze na cztery kwarty w stylu koszykówki NBA, czy na to, żeby wepchnąć po prostu w transmisję Mistrzostw Świata więcej reklam. Zostawiam moje zdanie na boku. Jak macie swoje, to możecie napisać SMS-em. Jakoś się do tego odniosę. 886-971-971 oczywiście. A ja polecę, a propos temperatur i mundialu, rozmowę Kuby Łasickiego z podcastu Campus Nauka. A to dlatego, że zdecydowanie wykracza w tej rozmowie poza naukę. No i właśnie pokazuje bardzo ciekawą perspektywę na piłkę nożną, na mundial i na wpływ warunków atmosferycznych na piłkarzy. To rozmowa Kuby Łasickiego z doktorem Kamilem Leziakiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Tu dla was fragment, a ja polecam cały podcast Campus Nauka do odnalezienia na przykład na naszej stronie.
1: Normalnie o tej porze.
2: Ale może to jest tak, że Norwegowie po prostu nie są przyzwyczajeni, bo pochodzą z północy, tam jest zimno, a nagle mają ciepło.
3: Myślę, że na pewno reprezentacja Norwegii może nie jest aż tak przyzwyczajona do takich warunków termicznych, jednak możemy spodziewać się tego, że wszystkim reprezentacjom, nie tylko Norwegom, warunki klimatyczne, w szczególności temperatura powietrza podczas tegorocznego mundialu da się we znaki.
2: Mhm, czyli jest jakiś taki obiektywny próg dla wszystkich ludzi temperatury od momentu, którego zaczyna się taka temperatura, która po prostu no i zawodnikom, i może nawet kibicom może przeszkadzać.
3: Mamy dosyć sporą trudność z określeniem warunków termicznych, jeśli chodzi o takie odczucia subiektywne, natomiast jesteśmy w stanie wykorzystać kilka obiektywnych wskaźników, które odnoszą się do tego, w jaki sposób nasz organizm reaguje na warunki, jeśli chodzi o temperaturę, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru, także tego typu wskaźniki dotyczące chociażby temperatury odczuwalnej przez nasz organizm mogą być wykorzystane do tego, żebyśmy w bardziej obiektywny sposób określili, na ile organizmy piłkarzy czy też kibiców mogą faktycznie mierzyć się z pewnym stresem termicznym podczas tego mundialu.
2: Mhm. No, to z Norwegami na początku oczywiście było żartem, ale czy może być tak, że niektóre reprezentacje, które no, pochodzą z danego regionu świata, są bardziej przyzwyczajone do upałów i na przykład wysokiej wilgotności, a inne nie? Czy to jest tak, że ludzie mają w zależności od tego, skąd pochodzą, jednak przyzwyczajenia do pewnych warunków?
3: Mamy tutaj do czynienia z dwoma kwestiami, które mogą być istotne z punktu widzenia tego, jak poszczególne drużyny poradzą sobie na tegorocznych mistrzostwach. Przede wszystkim istotne jest to, skąd dany piłkarz pochodzi, ponieważ niektóre obszary wyróżniają się tym, że osoby, które w takim miejscu zostały urodzone mają pewne już naturalne cechy związane z lepszą adaptacją do tych warunków klimatycznych. Tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o osoby, które pochodzą z obszarów właśnie z takim klimatem dosyć wilgotnym, gorącym. Natomiast nie możemy też nie doceniać samej aklimatyzacji do warunków klimatycznych, dlatego że nawet osoby, które, tak jak pan wspomniał, chociażby z drużyny Norwegii, są w stanie przyzwyczaić w pewien sposób swoje organizmy do tego, żeby w warunkach tegorocznego mundialu sobie poradzić. Natomiast taka aklimatyzacja już jest nieco bardziej skomplikowana i zajmuje trochę więcej czasu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy wszystkie drużyny zdążyły się zaklimatyzować do warunków panujących w Ameryce Północnej.
2: To dlatego oni zawsze przyjeżdżają wcześniej i wybierają sobie bazy treningowe mniej więcej w okolicach stadionów, na których będą grać.
3: Dokładnie. W tym roku tak naprawdę wybór bazy treningowej w porównaniu do stadionów, na których poszczególne drużyny będą rozgrywać swoje mecze, był tak naprawdę kluczowy, dlatego że kwestia tego, czy warunki klimatyczne w miejscu rozgrywania spotkań treningowych i ogólnie treningów przygotowywania były jak najbardziej zbliżone do tych, których możemy się potem spodziewać na stadionie, na którym będą rozgrywane mecze. Na pewno te drużyny, którym udało się wstrzelić tutaj w jak najbardziej zbliżone do siebie warunki, mają pewną przewagę.
2: Mhm. Ale w sumie Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, no to są przeróżne strefy klimatyczne, więc zapewne jest tak, że nawet jedna drużyna, ona będzie grała po całych Stanach Zjednoczonych praktycznie, albo i w Stanach, i w Meksyku, tak jakby na przykład grała reprezentacja Polski, jeżeli dobrze kojarzę, jakbyśmy się tam zakwalifikowali, więc to chyba na tegorocznym mundialu jest trochę trudniejsze niż na przykład w poprzednich latach, gdzie mundiale były tylko w Katarze, albo tylko w Rosji, tylko w Brazylii, czy tylko w RPA.
3: Zdecydowanie tak. Pod względem warunków klimatycznych i ich zróżnicowania możemy powiedzieć, że tegoroczny mundial będzie chyba najtrudniejszym od naprawdę kilkudziesięciu lat. Problem tutaj wynika z tego, jak pan wspomniał, że drużyny będą rozgrywały mecze w różnych miejscach z różnymi warunkami klimatycznymi. Można więc powiedzieć, że głównym problemem jest tak naprawdę postawienie na to, do jakich warunków, na którym stadionie chcemy się najbardziej zaklimatyzować, dlatego że dana drużyna nie może się równocześnie klimatyzować.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: W pół do piątej ze mną Adrian Smoła.
3: Akademicki Radio Campus.
5: Tak. Zastrzelono Rosjanina w Białej Podlaskiej. Stanowisko irańskiego MSZ w sprawie ciśniny Ormus oraz wyniki 24-godzinnego wyścigu Le Mans.
3: Wiadomości.
5: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Dziś około godziny 10 doszło do zastrzelenia 44-letniego obywatela Rosji. Policja ustala tożsamość sprawcy, a prezydent Białej Podlaskiej poinformował, że w związku z obławą podjęto działania zabezpieczające szkoły, żłobki i przedszkola. Policja dementuje także plotki. Mówi, że nie doszło do żadnych innych zdarzeń z użyciem broni palnej. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje można przekazywać anonimowo. Iran będzie pobierać opłaty za przepłynięcie przez ciśninę Ormus. Tak oświadczył rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghej. Dodał, że cena dotyczy usług morskich, a nie jest to opłata tranzytowa. Podkreślił także, że uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty porozumienia, które ma zostać podpisane w piątek, dodając, że strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach. W stawach stolicy zadomowiły się żółwie ozdobne i roślina Pistia rozetkowata. Warszawski Zarząd Zieleni zajmuje się ich odławianiem. Profil Łowca Obcych wyjaśnił, że odłowy żółwi prowadzone są z użyciem specjalnych pływających pułapek z zapadkami. Żółw, próbując zająć nową przestrzeń do wygrzewania się, wchodzi po zapadce, po czym wpada do kosza znajdującego się pośrodku pułapki. Ustawione są one tak, by nie utrudniać życia ptactwu wodnemu i lokalnym bobrom. Inwazyjne gatunki mogą sprawić, że te rodzime powoli wyginają. Rak marmurkowy wyeliminował z akwenu płazy. Zmniejszenie jego liczebności spowodowało, że do morskiego oka wróciły chronione traszki zwyczajne.
3: Sportowy kampus.
5: Zakończyła się tegoroczna edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Po 3 latach sukcesów Ferrari triumfuje Toyota. Za kierownicą zwycięskiej Toyoty numer 7 siedział Kamui Kobayashi. Podium hipersamochodów domknęli Mike Conway w BMW numer 20 i Nyck de Vries w Toyocie numer 8. W wyścigu wziął udział Robert Kubica, który był częścią zespołu Ferrari AF Corse, zajmującego 7 miejsce.
6: Z jednej strony pewnie niedosyt jest, z drugiej strony jakby popatrzeć na to, czym dysponowaliśmy względem konkurencji, to mogę ze swojej pracy być naprawdę zadowolony.
5: W kategorii LMP2 pierwsze miejsce zajęła drużyna Inter Europol, a w kategorii LMGT3 na szczycie podium był TF Sport.
3: Korki.
4: No ale mało korków raczej nie ma. Za to trochę krócej niż 24 godziny zajmie Wam przejazd przez Warszawę. To nie znaczy, że będzie płynny. Zatrzymania zwłaszcza na Alei Generała Sikorskiego w okolicach Alei Krakowskiej, tam gdzie jest

0: ulica Chynka. I na, oj, na Alejach Jerozolimskich przy wyjeździe z Warszawy tutaj postoicie i wjeżdżając, i wyjeżdżając raczej długo. Zatkana również Wawelska, Wisłostrada wygląda bardzo niedobrze. Tutaj cały w zasadzie żoliborsko-śródmiejski odcinek, już nie tylko centralny, z przytkaniami. No i uwaga, bo jakaś stłuczka na S8 na wysokości parku Olszyna w stronę mostu. Tam też możecie się spodziewać dłuższego przejazdu.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj chłodno i popaduje, może mocniej lunąć deszczem koło 21 w Warszawie. Jutro również raczej pochmurno i raczej pogoda na bluzę, natomiast w środę wrócić ma słońce i ciepłe dni, 24 stopnie w środę po południu. Mamy nadzieję, że taka temperatura utrzyma się też na Mistrzostwo Polski w papier, kamień i nożyce. To w kolejną sobotę.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Ostry nawijał trochę o nas, o miłośnikach liczb 1 i 2. Będziemy te liczby powtarzali w kółko do 19.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: I tak będziemy pytali, czy grać mamy szybciej, czy grać mamy wolniej, może coś starszego albo nie. A może macie jakieś pomysły, co zagrać by można, tak jakbyśmy my własnych pomysłów nie mieli. No ale zakładamy, że tak właśnie jest. Do 19 to wy ustawiacie playlistę Radio Campus. Wykorzystać będzie można telefony na kilka sposobów. Będzie można wysłać wiadomość na WhatsAppie, napisać Little Sims Free. To jest numer, którego chcę posłuchać.

0: Inna opinia, którą będzie można wyrazić, to gramy to Joey Valency Bray. Tak, zagrajmy coś głośniej, szybciej. Tego nam potrzeba w poniedziałek. No to służymy pomocą. 886-971-971. To jest numer SMS-owo-WhatsAppowy. Co tam wolicie, to wykorzystajcie. Zachęcamy również do dzwonienia 228-277-205. To jest numer do studia kampusa. Siema!
1: Dzień dobry.
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Adaś Karaś.
0: Cześć.
1: Cała rodzinka.
0: Właśnie, słyszę.
1: Namówili mnie, a teraz się wstydzą i się nie odzywają. Się...
0: Tak zazwyczaj jest. Ja dzwonię, ty mówisz. Albo ja pukam, ty pytasz. Tak w szkole się kiedyś robiło. No to co, jedynka czy dwójka? Na co głosujecie, rodzino?
1: Dwójka. Franek mówi, że na rapsy, na dwójkę.
0: No dobra, no to są. No
1: to ja też, to dwa razy.
0: No to pyk.
1: Heniek mówi, że też był trójka, to trzy razy.
0: Tak mi się wydawało, że właśnie tak mówi. Dopisane, zapisane. Szerokiej drogi życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Pozdro dla całej ekipy. 228-277-205. Absolutnie nie krytykuję, wręcz pochwalam. Zachęcajcie się wzajemnie, żeby dzwonić do kampusa i wykręcać numer 228-277-205 w celem zgłoszenia swojego głosu czy zgłoszenia pozakonkursowej muzyki. Bo i takie propozycje już się pojawiły. Wiecie bardzo dobrze, że warto naszą playlistę wypełniać też waszymi pomysłami i za chwilę będę te pomysły odbierał, bo już widzę, że tutaj pierwsze wiadomości spływają tu i tam. Tak jest. Piotrek Topuliński, dzień dobry. No i zaczniemy takim właśnie połączeniem. Starsze z nowszym.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

0: karnawał do karnawału. Czyli jesteśmy gdzieś tak pomiędzy. Co tam mordak leci, a pomału od karnawału do karnawału. Łona i Weber, co tam mordo? Co tam mordak leci, a pomału od karnawału do karnawału. Teraz we fragmencie 228-277-205. Głosujcie na numer 1. To zwiększymy szanse Łony i Webera na objawienie się nam w całości. A jeśli nie, to też będzie dobrze. Tak zaczyna się numer Kosmy Króla i Kuby Więcka. Pit Stop.
1: Wybierę sobie koncept, jeszcze przyjdzie na to czas.

0: szukam formy.
1: 886-971-971. Siema, halo.
2: Cześć.
1: Cześć, kto dzwoni?
2: Olek.
1: Cześć, Olku.
2: I jadę z moim tatą.
1: No hej, tato, Olka. Co dobrego?
3: No opowiadaj, Olek, co dobrego u ciebie?
2: Wszystko dobrze.
1: No, wspaniałe.
2: Tak, wszystko dobrze.
3: No i... Szczególnie pozdrawiam, jak tak wspaniałe.
1: No, to zagłosujcie.
2: Ciekawego.
1: Jedynka czy dwójka? To sobie jeszcze poprawimy dzień, będzie jeszcze lepiej.
3: Ja bym chciał bardzo na łony zagłosować, tylko nie wiem, czy to jest jedynka czy dwójka.
1: To jest numer jeden. A ty, Olku?
2: No, ja też na jedynkę.
1: No i niech będzie. Zgoda. I co, w samochodzie jesteście, czy już w domu?
2: Tak,
3: niestety tkwimy w korkach w samym centrum.
1: No cóż, to słuchaj.
2: Zobaczyliśmy tak billboardu Ewy Pajor.
1: Na Ewa Pajor? To mistrzyni, wiadomo, więc byk.
2: Tak.
1: A to swoją drogą jest mecz.
2: Możemy znaleźć nigdzie.
1: Mecz, ale reprezentacji Hiszpanii tej męskiej za 45 minut na mundialu, więc jeśli wam też to zależy
3: właśnie,
1: na...
3: Jakoś wcześniej te mecze.
1: Na mecz. Tak, ten jeden no, chyba wyjątkowo. Jak te wszystkie mecze tak. Są gdzieś w okolicach, wiecie, pierwszej, trzeciej w nocy, łaskawie w weekend coś wrzucili o 6:00 i tak, proszę bardzo, Hiszpania będzie grała o godzinie 18:00 z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia, Egipt o 21:00 i Arabia Saudyjska o północy. To już tak dla śpiących mniej. O 3:00 nad ranem Iran, Nowa Zelandia, Francja, Senegal, a to jutro 21:00. O, taki sobie zrobiliśmy
3: rozkład. Jutro Francja, Senegal to będzie na pewno fajny mecz, a dzisiaj ta Hiszpania, obawiam się, że może się skończyć jak Niemcy wczoraj, więc no, ale zobaczymy. Jest
1: to no to wiele bramek dla wielu, to się liczy najbardziej.
3: Jasne, oczywiście, to się fajnie ogląda. Ja zresztą zawsze jestem za tymi słabszymi w takich meczach, szczególnie wczoraj przy tym 1-1, kiedy Niemcy byli lekko stresowani, co się wydarzyło. Ale zobaczymy, no. Trochę mi się wydaje, że jest przerostu formy nad treścią i FIFA trochę przegięła z ilością drużyn, bo bardzo kibicuję Republice Zielonego Przylądka, ale obawiam się, że niestety wielkich szans nie będą mieli z Hiszpanią.
1: Zobaczymy.
2: Mam nadzieję, że wygrają.
1: Zobaczymy.
2: Ja też kiedyś koszulkę.
1: Trzymam kciuki. Tak jest. A swoją drogą to Curaçao, które przegrało z Niemcami 7-1, zdobyło pierwszą w historii swoich udziałów w Mundialu bramkę, więc nawet przy takim wyniku, no to jest historyczny wynik. O! Tak należy zapamiętać.
3: Zdecydowanie. A to nie był przypadkiem ich pierwszy występ na mundialu też?
1: Bardzo możliwe.
3: Tak, być może wcześniej nie mieli szans zdobyć. Ale no, podobno to, ale... W tym roku podobno Haiti ma szansę na strzelenie pierwszej bramki. Po raz drugi będąc na mundialu od 52 lat chyba, tak jak czytałem. Więc no jestem ciekaw, tak, co się wydarzy.
1: Takie właśnie...
2: mają koszulki.
1: O, no to też trzeba będzie przyjrzeć. Wow, no dobra.
2: Podobno mają naszą flagą polską właśnie.
3: Haiti ma flagą polską.
1: A tak, bo tam jest taki
2: tam
1: odcień.
2: Tam stoją ludzie i jeden człowiek macha flagą polską.
1: No, może się to tak wydawać, tak twierdzą niektórzy w sieci. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za telefon. Do usłyszenia.
3: My też bardzo dziękujemy.
1: Wspaniałych piłkarskich emocji, tak jest. 228-277-205. Z tym biało-czerwonym to jest tak, że to jest taki odcień i to też chyba nawiązuje do historii. No ale tak, zawsze się możemy cieszyć, że są i nasze akcenty. Tak jak na tych zdjęciach pokazujących zakorkowane Stany Zjednoczone, co w jedną stronę światła samochodów są białe, w drugą stronę czerwone, no i to trochę jakby dla nas. Okej, 17 minut mamy po 17, tu Radio Campus, 97.1 FM. Zwycięzcy pary sprzed kilku chwil, tej pierwszej, zdecydowaliście, że ma być trochę głośniej i ma być trochę szybciej.

0: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Chaka Khan, Like Sugar, ale tutaj jeszcze remix Switch. To jedna z propozycji od Was. Tak zagraliśmy w kampusie. 24 minuty po 17. Proponuję wspólne bujanie się. Albo bujanie innych. Albo bujanie wzajemne. Boris Brejsza i Drop the Beat on the Floor. Jestem pewien, że będzie się przy tym przyjemnie jechało przez miasto. Drop the Beat on the Floor. 886-971-971. Ale okej, to też jest mocny kandydat. A nawet kandydaci, bo to Cats & Dogs, Mrozu i Kuba Karaś.

Kalin już nas pozdrawia i głosuje na jedynkę. Mikołaj też. Jest tu was dużo więcej, bardzo się cieszę. Pozdro, pozdro, pozdro. Będziemy jeszcze mieli czas na pozdrowienia.

0: Tymczasem zachęcam do głosowania. 886-971-971 i 228-277-205. Kto chce zadzwonić, no to pyk. Zbieramy również propozycje poza, kilka już mam, ale nigdy dość. Zobaczymy, co tam uda nam się wstawić. Co tam mordoło najłeber?
1: Tak leci, pomału, sporo wyrzeczy, niewiele szał. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stale, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje tery.

mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania, co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku.

0: reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.
2: 17.30, Adrian Słoma.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Trwają dyskusje nad losem ponad 6,5 miliarda euro przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy. Japończycy znów zaskoczyli swoim zachowaniem na mundialu oraz rozpoczął się sezon letni na warszawskich pływalniach.
3: Wiadomości.
2: Trwają dyskusje na temat losu ponad 6,5 miliarda euro wsparcia dla Ukrainy. Kwota ta od dawna była blokowana przez Węgry, jednak zmiana tamtejszego rządu otworzyła nowe możliwości. Część z tej kwoty ma zostać przeznaczona na zwrot kosztów pomocy dla innych krajów członkowskich, w tym prawie 0,5 miliarda euro dla Polski. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski tak skomentował kwestię środków. To, że Węgry odblokowały środki, to dobrze. Natomiast wypłat nie było przez parę lat. My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami. A o nowych wpłatach i nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych. Konsensusu na razie nie ma. Słowa te padły w kontekście propozycji szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Kai Kallas. Według niej oraz według pierwotnego planu tylko część środków ma zostać przekazana krajom członkowskim, a reszta Ukrainie.
3: Wiadomości.
2: Rusza sezon letnich pływalni na Moczydle i Infanckiej. Będą one otwarte już od tego czwartku do końca sierpnia. Ośrodek Moczydło będzie dostępny w godzinach od 9 do 19, a Inflanckę od 10 do 19, z wyjątkiem sierpnia. W ostatnim miesiącu godzina zamknięcia wydłuży się do 20. Ośrodki oferują szereg atrakcji innych niż pływalnie. Oba są wyposażone w strefę gastronomiczną oraz boiska. W przypadku niesprzyjającej pogody pływalnie mogą być zamykane, o czym będą informować na bieżąco.
3: Sportowy kampus.
2: Japońscy kibice posprzątali trybuny po meczu. Po zremisowanym w ostatniej minucie 2-2 meczu Japonia-Holandia kibice z kraju kwitnącej wiśni posprzątali swoją część trybun. Stało się to już trzeci raz. Podobne zachowania mogliśmy obserwować podczas mundialu w Rosji i Katarze. To nasza kultura, ale to także szacunek do wszystkiego. Szacunek do piłkarzy, kibiców, ale też dla stadionu. To zaszczyt być tutaj i dlatego nie chcemy tu zostawić nieposprzątanego brudu. Myślę, że to właśnie dlatego to robimy. Wyjaśniła kibicka Japonii. Japończyków czekają jeszcze dwa mecze. Z Tunezją, a później ze Szwecją, która na inaugurację mistrzostw pokonała Tunezję 5-1. Do tego wrócimy w kolejnym serwisie. Na koniec jeszcze trochę polskiej polityki. Tylko 4 partie polityczne przekroczyły próg wyborczy w sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej. Pierwsze i drugie miejsce nadal zajmują Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość z wynikami odpowiednio 28,5% oraz 22,1%. Zaskakujące są wyniki Polski 2050, PSL, Nowej Lewicy i Razem, które mają najgorsze wyniki, nie przekraczające 4%. Gdzie pozostałe partie z dostatecznymi wynikami to Konfederacja oraz Konfederacja Ochrony Polskiej. Próg wyborczy dla samodzielnych partii to 5%, a dla koalicji 8%.

0: 971.
1: Pojawiła się taka wypowiedź, że numer Rała Mój Twój Kumpel po prostu nie wychodzi jednej z osób słuchających z głowy i dlatego prosi o ten kawałek. No to proszę bardzo, powodzenia teraz.

0: teraz zagramy klasyczkami polskimi. Te gitarki charakterystyczne to partia, kieszonkowiec Darek. A ty tutaj syntezatorowe wyczyny? To efekt gry zespołu Supergirl and Romantic Boys. Spokój, tak nazywa się ten numer. I to słowo się tam pojawia kilka razy w tym kawałku. 228-277-205. Nie będzie spokojnie, jak słyszycie na naszej antenie. Będzie albo tak, albo tak. Halo!
1: Cześć, Antek z tej strony.
0: Cześć, Antku. Heja! Antku, nie jesteś sam.
1: Nie jestem. Jest ze mną jeszcze tutaj cała banda.
0: Heja! Cześć, bando. No to pytanie, jedynka czy dwójka, na co głosuje banda?
1: Powiem szczerze, że banda, na co głosujecie?
0: Nie mamy pojęcia. Głosuj na cokolwiek.
1: Dwójka.
0: Dobra.
1: Ja głosuję na dwójkę, Iwan na jedynkę, a ja powiem ci, że jak usłyszałem kieszonkowca Darka, to pomyślałem, o super, zadzwonię, od razu głosuję, nie potrzebuję dwójki.
0: A tu proszę.
1: Okazało się, że kurczę, no... Droga zagwozdka, ale chyba jednak na partię.
0: Niech będzie. To prawda, to są dwa takie numery, które można by zagrać obok siebie. Ja bym się nie obraził, wy jak słyszę również. No ale cóż, zasady
1: no
0: programu.
1: Gdybyś się nie obraził, my się nie obrazimy, to może niech oba polecą.
0: Słuchaj, zrobimy kiedyś taki alternator, w którym po prostu nie będzie takich dylematów. Będziemy grali, co nam się żywnie podoba, ile chcemy i w ogóle. Ale to nie dzisiaj.
1: Nie, po prostu będą ludzie dzwonić, wybierać kawałki, a wy potem będziecie puszczać obydwa. I
0: taki zgoda na to. No, to jest zgoda pomysł. Zgoda na to.
1: Zapanuje zgoda.
0: Niech tak będzie. O, i to jest może klucz do wszelakiego pojednania. Trzymaj się, dzięki za telefon. Pozdrowienia dla was. Na razie, pa, pa, pa. 228-277-205 na końcu. 1-1-1. Pozdrawiam, Marcel. Tak Marcel napisał na WhatsAppie. Trochę jak taki właśnie partyjny chór. 1-1. 886-971-971, żeby nie było, Piotr głosuje na przykład na dwójkę. Mhm. No i dobra, jestem teraz zasypany SMS-ami, dlatego będę się z nich odkopywał i głosy podliczał. Zaraz będę też szykował kolejne pary, kolejne starcie, żeby nie było. Nie będzie łatwo, do 19 to wy ustawiacie playlistę, ale to ja pytam. No ale tak, wy dodajecie jeszcze swoje różne pomysły. Jedna z wiadomości to od Magdy jest, że dawno nie było Metric albo Wilkinson. A co by powiedzieć na to, żeby połączyć ich i po prostu nie mówić tutaj właśnie albo, tylko pyk.

Wilkinson Hayla i Metric przed momentem I Need. Magda napisała, że nie słyszała tego tysiące lat i w ogóle wzrusz. Bardzo się cieszymy. Z takiej radości. Mam nadzieję, że The Streets i jego Fit But You Know It również kogoś w radość wprowadzi. Yeah, i to był numer jeden, a to jest

0: Tak, ktoś napisał, że głosuje na Gorillaz. Niech będzie. Z numeru Feel Good te sample tu się nam przewijają. Radio Campus, halo!
1: Witam, witam pana redaktora, Kamil z tej strony.
0: Witam pana słuchacza, cześć Kamilu. Jedynka czy dwójka w tej parze?
1: Chyba jedyneczka. Mm-hmm. To na pewno jedyneczka.
0: To i na pewno, dzwonię, bardzo.
1: Bardzo dawno mnie nie było, bo mam teraz mniejsze możliwości słuchania was w ciągu dnia.
0: O.
1: Ale dzwonię bez przesadnego cukru powiedzieć, że pan redaktor jest człowiekiem, u którego najczęściej już szazamuję jakieś kawałki. No.
0: Ale to dlatego, że gram jakieś nieznane numery, czy po prostu... bo dziękuję, ale wydaje mi się, że są w kampusie osoby, które grają jeszcze bardziej nieznane numery. A ja to takie właśnie oklepy. No,
1: no to najwidoczniej wtedy mnie nie ma na antenie, o, ale Kamil, pan redaktora to powiem, że to... bije rekordy przeze mnie. No.
0: Dziękuję bardzo. Zachęcam do słuchania kampusa wieczorami zwłaszcza, a zwłaszcza w weekendy, bo wtedy wynajmują takie i wynajdują ludzie takie elektroniczne i nie tylko perełki, że to... A jeśli nie ma czasu na słuchanie, to Radio Campus FM polecam, bo tam mamy całą zakładkę podcasty i co możemy, to albo rozmowy, czasem jakieś muzyczne sety, staramy się przewinąć. No jest w czym kopać, digować, odnajdywać swoich nowych ulubionych artystów.
1: Panie redaktor, nie znamy się od dzisiaj i wiem, że takie możliwości istnieją, ale czasu w życiu dorosłym jest bardzo mało.
0: A, prawda. Na to też kiedyś jakoś poradzimy. Będziemy pytam, siedzieli w ogrodzie i rozmawiali. No.
1: Jak poszły zawody z papierkami i nożyce?
0: Fantastycznie! Tak dobrze, że je przełożyliśmy. Na serio, to musieliśmy je w sobotę odwołać. Nie, źle. Przełożyć, gdyż pogoda była taka w kratę, że pogoda grała nożycami, a my mieliśmy papier i tyle. Przełożyliśmy zawody i dobrze, że o tym mówisz, na najbliższą sobotę, czyli na 20 czerwca. Miejsce bez zmian, plac zabaw. Można się rejestrować jeszcze raz. Jeśli komuś nie pasował 13, a pasuje 20 czerwca, proszę bardzo, zachęcamy. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ja właśnie w tej sprawie pytam, bo być może się pojawię, jak już przełożyliście i nie przegapiłem nic.
0: Bardzo się cieszę. No i to jest taka mała radość. Było trochę smutku w sobotę, że odkładamy, ale radość, że pojawią się ci, których mogło nie być w zeszły weekend. O.
1: Dokładnie, to mogło dać kolejną okazję dla niektórych, co nie mogli. Pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymaj się.
1: Przedmówców i tych, co będą po mnie. Dzięki,
0: tak
1: nara.
0: Tak jest, nara. 228277205. To jeszcze raz. Mistrzostwa Polski papier, kamień, nożyce. Najbliższa sobota nad Wisłą. Wstęp wolny, eliminacje o 18:00. I mamy nadzieję, że pogoda tym razem będzie grała z nami. Bo tu wiecie, mieliśmy deszcz w miniony weekend i wiatr i w ogóle bardzo się to wszystko zmieniało jak w kalejdoskopie. Koniec końców wydaje mi się, że podjęliśmy dobrą decyzję i na najbliższy weekend prognozowane są upały. I tutaj wiadomo, jak jest z upałami, może pojawić się jakaś burza. Klepię w malowane, stukam, co tylko tutaj mam pod ręką, żeby się wszystko udało. Radio Campus, 53 minuty po 17, a po polsku mówiąc za 7 minut 18. Czy ja mówiłem coś? O 17, 18? Za 7 minut 18. O. Papier, kamień, nożyce i Darek.

0: Kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Fucking hell.
1: The Streets, Fit But You Know It. Z Igorem przerzucamy się takimi opiniami, że wcześniej partia Kieszonkowiec Darek to trochę nas odmłodziło. No i tutaj też mieliśmy taki przypadek. Minęła 18. Alternatywa.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Jeszcze przez godzinę to wy wybieracie, co gramy. My pełnimy rolę podpowiadaczy.

0: a to Zofia Lubos. Sonar Soul stworzył numer Tracę. No i Zofia tutaj dokłada cegiełkę ważną dla tej muzycznej konstrukcji.
1: Jak źle nie trzymać brzegu się.
0: 886-971-971. Można już wysyłać SMS-y albo wiadomości na WhatsAppie. Kacper napisał, że dzisiaj pójdzie głos na dwójeczkę. Bardzo proszę. Są też tacy, którzy otwarcie dziś piszą, że są team 2 i po prostu cały czas 2, 2, 2, 2. No ale tak, można głosować też na zmianę. Nie trzeba się jakoś bardzo przywiązywać. A są i słuchacze, którzy jak słyszycie w trakcie pary zmieniają swoje zdanie i raz wrzucają jedno lub drugie. No to co? Będziemy teraz korzystali z propozycji waszych alternatorowo pozakonkursowych. Pojawił się głos, by zajrzeć za zachodnią granicę. Proszę bardzo.

kolektyw Turmstrasse. To dzięki nimi, dzięki nimi byliśmy w Berlinie. A teraz już jesteśmy w Warszawie. Disclosure.

The Sun Comes Up Tremendous. Czy ten numer mógłby być soundtrackiem do popołudnia na bulwarach wiślanych? Albo do poranka najbliższego? Nie wiem, ale numer zagrać można.

King Boo z numerem 94 Never Forget. W 94 roku też był mundial w USA. Tak swoją drogą. Nie żebym był jakimś turbofanem, ale pamiętam.

0: Wspomnienia lat 90. jak słyszycie, to nieco spokojniejszy numer, no i zbieram już głosy i pyk. Będę zapowiadał konkurs, ale to jeszcze za kilka chwil. Przy okazji dostaliśmy pozdro z Gdyni, my też pozdrawiamy Gdynię. Gdynia jest deszczowa, Warszawa taka w kratę. No i Gdynia, myślę, że niebawem będzie odwiedzana tłumnie przez tych, którzy liczą na koncerty. Różne, przeróżne. Tak jest. To już połowa czerwca. Wow. Tak. Słuchajcie, ja czasem w życiu żyję takimi małymi zaskoczeniami i to właśnie jedno z nich. Połowa czerwca. Dziś. 15. Pyk. 886-971-971. Tak jest. Konkurs za momencik, ale zanim to jeszcze musimy zagrać coś sprzed chwili. Kilka minut temu mieliśmy takie polskie starcie i pytanie, czego będziemy słuchali bardziej, czy takiej elektroniczki szybszej, czy wolniejszej. Łączył te dwa numery jeden mianownik. Wokal. Kobiecy, piękny wokal.
1: Akademickie Radio Campus.

Dojedziemy jeszcze do takiego charakterystycznego fragmentu w tym numerze. Zachęcę do głosowania na numer 1. 886-971-971. O to mi chodziło. Dwójka to Chris Lorenzo i Paris Mitchell i Waxmaster. You in the house with the wax mask.

0: 228 277 205. Siema.
1: Siemanko.
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Daniel z tej strony.
0: Cześć, Danielu. Jedynka czy dwójka w tej parze?
1: Jedyneczka.
0: Dobry.
1: Jedyneczka. Wsiadam do fury, kurczę, od razu mnie wita kolektyw tą trasę, a kto się ukazuje przed moimi oczami wyobraźni? No nikt inny jak Solomon.
0: Mm-hmm, prawda.
1: Wujek pływający.
0: Oto, to.
1: Legendarny set.
0: No i pyk. Berlin odwiedzony, teraz Warszawa. No i tak się będziemy przedzierali przez miasto, o.
1: I bardzo dobrze. W jednym i w drugim miejscu dobrej muzyki idzie posłuchać.
0: Prawda. Trzymaj się, dzięki.
1: Dzięki, cześć.
0: Alternator. No i to wy jesteście sprawcami tego dobrego grania. Jeszcze przez 42 minuty rządzicie playlistą Radia Campus. Później również będzie dobrze, żeby nie było. Kasia Wojtasik zaprasza na magazyn muzyczny. Ale, zanim to wszystko, to obiecany konkurs 886-971-971. Przyda nam się teraz WhatsApp. Ja wiem, że pojawią się teraz głosy tych, którzy na przykład z WhatsAppa nie korzystają i do nas tak nie piszą, no ale mam nadzieję, że ucieszą się ci, którzy rzadziej mają okazję wykorzystać ten kanał w drodze konkursowej w kampusie. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Trzeba będzie podać wykonawcę i tytuł. O, nie będzie to aż takie trudne, ale będzie wymagało na pewno zwinności, sprytu, refleksu. 886-971-971. I wystarczy, że nazwę wykonawcy i tytuł już normalnie napiszecie, żeby nie było. Ja wiem, że co tydzień powtarzam ten sam suchy dowcip, no ale żeby nie było niejasności. Odwrócony numer brzmi tak.

0: Alternator.
1: Ależ mam dwa przyjemne kawałki. Po prostu takie smaczki, że mi Marcin w audycji Jaja w Kuchni pozazdrości. To Jump and Shout, Basement Jacks w remiksie Gorgon City.

Głosujcie na numer 1, jeśli chcecie usłyszeć numer 1, a jeśli chcecie usłyszeć numer 2, to proszę bardzo, usłyszycie wtedy Blood Orange i Essex Honey.

0: 886-971-971. Oskar pierwszy napisał w sprawie numeru, który był słyszany w wersji odwrotnej.
1: Campus. Same sztosy.
0: I zarazem w sprawie numeru, którego teraz posłuchamy w całości. Post Malone, no i tam we współpracy 21 Savage, Rockstar. Tu Campus, Alternator.

0: wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
2: 18.30, Adrian Słoma.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Szczegóły porozumienia USA z Iranem, remont Warszawy Wschodniej oraz przegląd wydarzeń na Mundialu.
3: Wiadomości.
2: Porozumienie USA i Iranu ma zostać podpisane w ten piątek w Szwajcarii. Jest to tylko jego wstępna forma, która będzie obowiązywać przez 60 dni. W tym czasie strony mają porozmawiać m.in. o irańskim programie atomowym. Do tekstu porozumienia została zapisana kwestia ciśniny Ormus. Iran ma pobierać opłaty za obsługę statków przepływających tamtędy. Jednak przez pierwsze 60 dni poruszanie się po ciśninie będzie bezpłatne. Wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał stacji CNBC, że Stany Zjednoczone oczekują otwarcia ciśniny dla bezpłatnej żeglugi na dłużej. Kontrola zawitała dziś rano w szpitalu południowym. Jej celem było dochodzenie w sprawie Dawida Kasprzyka. Lekarz w trakcie specjalizacji zarobił ponad 1 600 000 zł. Kasprzyk jest także dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski na swoim Facebooku dodał, że ochrona zdrowia to zbyt ważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale także o pieniądze podatników. Zapowiedział też kontrolę w pozostałych placówkach w Warszawie. Komentarze pod postem prezydenta są bardzo spolaryzowane. Część ludzi dopytuje o powiązania partyjne i zarzucanie prawidłowości, a pozostali dziękują za nienależytą reakcję. Remont Warszawy Wschodniej oraz stacji Warszawa Stadion. PKP podpisało umowę z firmą Torpol, obejmującą przebudowę stacji o wartości prawie 3 miliardów złotych. Po zakończeniu prac wszystkie 7 peronów na Warszawie Wschodniej będzie zadeszonych i dostosowanych do współczesnych standardów. Pojawią się nowe systemy informacji pasażerskiej, windy i schody ruchome. Remont zacznie się w grudniu i ma potrwać do 2029 roku. Według danych PKP przez Warszawę Wschodnią każdego dnia przejeżdża niemal 1000 pociągów, w tym 279 dalekobieżnych.
3: Sportowy kampus.
2: A na koniec podsumowanie dzisiejszych rozgrywek na Mundialu. Za sobą mamy mecze Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem oraz Szwecji i Tunezji. Pierwsze zakończyło się wygraną 1-0 dla Wybrzeża, a wynik drugiego spowodował, że selekcjoner reprezentacji Tunezji musi znaleźć nową pracę. Po przegranej 5-1 ze Szwecją Sabri Lamouchi został zwolniony ze stanowiska po 10 latach pracy oraz 5 meczach, z czego wygrał tylko jeden. Tak wynik meczu skomentował zawodnik reprezentacji Tunezji, Omar Rekik.
4: Przegraliśmy 5-1.
2: Myślę, że jak tylko zdobyliśmy pierwszego gola, powinniśmy iść naprzód. Wtedy oni strzelili 3-1, potem 4. Popełniliśmy zbyt wiele błędów, musimy się pozbierać. W tej chwili na boisku mierzą się Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka. Wynik to 0-0. A później czekają nas mecze Belgia-Egipt o 21:00, Arabia Saudyjska-Urugwaj o północy oraz Iran-Nowa Zelandia o 3:00.
3: Radio Campus
0: 97,1 FM.

Okej, wpadajcie na nasz Instagram, bo teraz tam będę czekał na poprawne odpowiedzi w kolejnym, ostatnim dziś konkursie, bo już za 19 minut 19. Za chwilę usłyszycie cztery fragmenty znane wam z kampusa. Skojarzcie nazwy i pierwsze litery z każdej nazwy, z każdego wykonawcy czy zespołu. I te litery ułożą nam wyraz. Jaki to wyraz? To należy wysłać w wiadomości przesłanej na profil Radio Campus na Instagramie. Do wygrania Kubas Radio Campus i tak. Będzie jedna podpowiedź związana z tym, co się dzisiaj będzie działo na stadionie.

0: Elitki Radio Campus.
1: Szybko poszło, co? Bardzo szybko. Instagram Radio Campus. Mam nadzieję, że równie szybko pojawią się w naszej skrzynce poprawne odpowiedzi. Odezwę się do pierwszej osoby, która wyśle poprawne hasło. Co to za hasło nam się ukryło w tych słowach, literach, w tych nazwach? O, to już za chwilę będę się dogadywał ze zwycięzcami, mam nadzieję. Rozwiążmy parę przed wielu minut, a później tak, zagramy zespół, który dziś się pojawi na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Ten numer na pewno zabrzmi dzisiaj na Stadionie Narodowym, to Foo Fighters i The Pretender. No i pyk, mieliśmy Foo Fighters jako F, ostrego jako O, System of a Down z literą S i Adam F jako A. Fossa, o to słowo nam chodziło. Zwycięzca już wie, że zwycięzcą jest. Gratuluję raz jeszcze. No i pora alternator rozwijać, bo już do 19 tylko 9 minut pozostało. Dzięki za wszystkie wiadomości, SMS-y, telefony, propozycje, głosy oddawane tu i tam przez ostatnie 2 godziny. Zostańcie z nami, bo po 19 Kasia Wojtasik przywita się w magazynie muzycznym, a o 20 najsmaczniejsza audycja na świecie, czyli Jaja w kuchni. Radio Campus FM, tam podcasty, kto nie może, wychodzi, chce posłuchać później, to zapraszam. I jeszcze raz przypominam, przenieśliśmy z racji zmiennej pogody sobotnie wydarzenie na najbliższą sobotę i 20 czerwca, w tę sobotę co będzie, Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Mam nadzieję, że tym razem pogoda będzie nam sprzyjała, a i wy nie zawiedziecie i wasza obecność będzie tłumna nad Wisłą na Placu Zabaw. Wstęp jest wolny. Cieszę się na samą myśl. Piotr Topuliński, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

mają szczęście do remiksów, tak sobie pomyślałam, a potem trochę skorygowałam swoją myśl, że nie o szczęście tu chodzi de facto, tylko jednak o działania wytwórni Bramswood i łączenie kolejnych, nawet nie zespołu, tylko utworów autorstwa Coco Rocco z producentami, którzy prezentują co i raz nowe wersje wspomnianych kawałków. Od Sweetie dzisiaj zaczęliśmy, a przypomnę, że świetny remix On and On towarzyszył nam przez kilka ostatnich poniedziałków w magazynach muzycznych. Kasia Wojtasik, dzień dobry, zapraszam do 20. Bardzo dużo nowości przed nami i jeszcze więcej nowości zapowiadających kolejne nowości, często płyty, które pojawią się jesienią. Chociaż Jasmine Lacey, która za chwilę zdaje się, że prezentuje te utwory bez żadnego trybu. Kilka nowych singli się pojawiło, wśród nich Sweetest Season.

Co tak ładnie brzmi, gdyby ktoś podpytywał, od razu odpowiem. Korupcja, jeden z numerów na płycie, której przysłuchiwaliśmy się już wiele razy w magazynach. Mowa o wspólnym albumie wrocławskiego Błota i rumuńskiego muzyka Iona D. Tym razem wspomniana korupcja z tejże płyty. I dodam od razu, że w tamte rejony świata polscy artyści jeszcze dzisiaj nas poprowadzą. Tu znaczenie miała Rumunia, a za kilkanaście minut przysłuchamy się utworowi, który całkiem sporo wspólnego ma z Serbią. Zanim to nastąpi, to jeszcze ze Śląska Górnego zespół Kols. Wreszcie ukazała się płyta nazwana Magia, z niej numer

0: słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Nieproszony, spalin dają skrzący. Barki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki i światłowodów. Los tych gniazdek, by nakarmić młode.

Zapamiętaj te wakacje. Śpiewa Dorota Masłowska o wakacjach, które jeszcze się nie zaczęły, więc czasowo wstrzeliła się idealnie. To ze zbliżającej się i zaplanowanej na jesień płyty składu, który nazywa się My i Ja. Oprócz Doroty Masłowskiej, Wacław Zimpel jest bardzo ważną częścią tego duetu. Dodam jeszcze jedno nazwisko, Michał Marczak, i to ono poprowadzi nas w inne miejsce na mapie Europy niż Polska. Myślę tutaj o Serbii, bo w Belgradzie powstawał klip do utworu, który zresztą ukazał się dzisiaj. Zapamiętaj te wakacje. My i ja, Dorota Masłowska i Wacław Zimpel z zapowiedzią płyty, która ukaże się jesienią. To teraz gość, który płytę wydał w zeszłym roku. Nazywała się Essex Honey. Dosyć niedawno grał ją podczas Orange Warsaw Festiwalu, a jeszcze później pokazuje nam utwór, który nazywa się prawie tak jak ten zeszłoroczny album Essex Honey, ale jeszcze z bardzo ważnym, zwłaszcza dla radiowców, dopiskiem MP3 Blood Orange.

Golden i Mansour Brown, którego końcówka jakoś tak rozpływa się i znika w eterze. Jeden z utworów zapowiadający kolejną płytę tego pracowitego człowieka. Próbowałam dzisiaj zmierzyć się z historią muzyki i matematyką jednocześnie, licząc, które to będzie wydawnictwo. Z moich obliczeń wynika, że piąte, ale jednak cały internet pisze o szóstej zbliżającej się i zaplanowanej na wrzesień płycie tego człowieka, Mansour Brown. Przed momentem dodać należy, czy wspomnieć, jego wspaniały koncert w Jasmine. Nie pamiętam tylko, czy było to 2, 3, 4 temu, ale udało się kiedyś odwiedzić mu Warszawę. Catching Flies ma już premierę płyty za sobą, ale ta płyta, a w zasadzie jej fragmenty, powracają w remiksach znakomitych producentów, bo wśród nich jest Matthew Herbert. Worry.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Kamień, papier, nożyce.
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
4: Reklama.
5: Radio Campus
0: 97,1 FM.

If This Is It już jest ta płyta DJ-a Seinfelda, a na niej między innymi utwór sprzed chwili Everything You, chociaż przyznaję się i łapię jednocześnie na tym, że sięgnęłam po singiel, którego chyba już słuchaliśmy, a przynajmniej taki, który można było znać, zanim ukazała się całość tego materiału. A zapowiadając to, co będzie działo się jesienią, mogę dodać, że o kwartał wyprzedził człowieka, którego posłuchamy już za moment, bo płytę na wrzesień zapowiedział też Bonobo, a jeśli zapowiedział, to też postanowił odsłonić jej fragment Me and You.

Ding the Motor. Nie wiadomo, czy radio się zawiesiło, czy taki był zamysł. Nie, oczywiście żartuję, to Gold Panda w swoim stylu, więc te wszystkie niby pomyłki i myśli o tym, że może coś się zacięło i coś jest nie tak, są intencją autora. I coś podobnego ma w sobie również producent, którego posłuchamy za moment. Może nie dąży do zawieszenia i takiego wrażenia, ale cięcia są duże i słyszalne u Romera, bo to o nim mowa. Będziemy słuchać za moment nowego singla Computer Love, ale warto też powiedzieć, że jest to człowiek, który nie tylko lubi ciąć w dźwięku, ale lubi też ciąć w papierze. Jest autorem wielu okładek swoich ostatnich albumów i też specjalnej okładki przygotowanej do tego singla. To wszystko ma zawsze taką kolażową formułę. Fajnie jest poszukać jakiejś analogii w tej warstwowości, również w muzyce, którą tworzy. Computer Love i nowy Romer, też zresztą zapowiadający na jesień płytę.

Les Mamans du Congo. Nie spodziewałam się, że przyjdzie mi sięgać po francuskie nazwy aż do teraz, bo powodem, żeby sięgnąć po numer sprzed chwili, jest autor jego remiksu, czyli Futaj, kanadyjski producent, którego podsłuchujemy regularnie. Z jego ostatnią epką jesteśmy bardzo na bieżąco, stąd remiks, którego jest autorem, wydał mi się ciekawy i wart zagrania. Wcześniej Romer, też jako autor remiksu Life Like Violence, z źródłowym utworem, którego autorem jest David Handler, skrzypek i wiolonczelista. Nie wiem, czy w remiksie Romera było to słychać, ale można próbować w głowie oddzielić, co było czyje w numerze, którego słuchaliśmy kilka minut temu. Na zakończenie współpraca, która na pewno dla jednej z jej stron jest tą wymarzoną. Myślę o Jamim XX, który gościnnie brzmi w nowym utworze The Avalanches Every Single Weekend. I to on, pytany wielokrotnie, wspomina o Avalanches i o ich płycie jako swoich artystach życia, czy takich, którzy go inspirowali najmocniej, ale też wśród najważniejszych albumów wymienia właśnie te autorstwa The Avalanches. Więc pięknie się złożyło i takim satysfakcjonującym spotkaniem kończymy. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Akademickie Radio Campus. Jaja w kuchni.
1: Co to są jaja w kuchni? Najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta. I dzisiaj coś, co zapowiadałem wam już wcześniej, bo zaczęliśmy dotykać elementu, którego nie dotykaliśmy przez prawie 10 lat tej audycji, czyli piekarnie, które nie są hipsterskimi piekarniami, ale też nie są turbo wielkimi korporacjami i sieciami. Zuzanna Putka-Twardowska jest ze mną w studiu, dyrektorka marketingu firmy Putka, którą pewnie wszyscy znacie, bo no bo jest w zasadzie prawie na każdym rogu, można powiedzieć. No może nie aż tak mocno.
2: No nie aż tak.
1: Ale faktycznie jest tak, że jest kilka takich sieci, które, o których my mówiliśmy wielokrotnie już w tej audycji, jako taką ostoję prawdziwego ulicznego jedzenia. Coś, co można wejść, od razu złapać w serwetkę, zjeść i to nie kosztuje dużo.
2: Tak, to teraz piekarnie w ogóle zmieniają takie swoje oblicze, bo kiedyś to się przychodziło do piekarni głównie po chleb, po bułki, tak? A teraz coraz więcej to są kanapki, ale i sałatki, jogurty, musi być kawka, więc to się zmienia i faktycznie to wszystko zależy od lokalizacji, gdzie jest piekarnia, ale są takie, gdzie właśnie gro tego biznesu to jest takie właśnie, tak jak mówisz, w łapkę i idziemy dalej.
1: No tak, no bo prawdą jest to, że ostoją ulicznego jedzenia w Polsce jest sieć Żabka, która sprzedaje hot dogi, pizzę, hamburgery. Widziałem dzisiaj burrito chyba, jakieś takie rzeczy. Chciałem pozdrowić, jeżeli nas pani słucha, pani z Żabki na Woli, która życzyła mi miłego dnia. Ja powiedziałem mi wzajemnie, powiedziała, że się przyda. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej. Okay. Bo się zastanawiałem, czy wrócić i pocieszyć, ale już musiałem jechać tutaj. Więc szanowna pani, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Ale w Żabce jest ten street food. Ten street food jest tani, przez co mam wrażenie, że za chwilę będzie taka sytuacja, że miejsca z takim tanim jedzeniem nie wytrzymają tej presji, no bo oni nie mogą być tak tani jak miejsca takie jak Żabka. A wy jesteście troszeczkę od drugiej strony. Wy, mówię o was i waszej bezpośredniej konkurencji, no bo trzeba w jakiś sposób zobaczyć, że to w ten sposób funkcjonuje. Zresztą ja, przeprowadzając się 13 lat temu z Wrocławia, nie miałem w ogóle doświadczenia takiego z tego typu piekarniami. Były albo takie malutkie, albo były jakieś takie już wielkie, wielkie sieciówy, jak Hert na przykład. I jak to wygląda? Czy wy w ogóle myślicie o sobie w kategoriach korporacji, czy...
2: Staramy się nie, znaczy jakby popatrzeć jednak na obroty, na ilość zatrudnionych osób, no piekarni jest około 300, bo część jest własnościowych, część jest franczyzowych, gdzie zatrudniamy, już nawet chyba, już nie wiem, już kadry musiałyby mnie poprawić, ale to jest chyba około 900 osób, samych sprzedawców, więc no takiego masa ludzi jest, natomiast no staramy się tak bardziej, znaczy... Jesteśmy firmą rodzinną, 100% własności jest w rękach rodziny. Obecnie nas jest czterech współwłaścicieli, jest mój brat rodzony i dwójka kuzynów. Od 5 lat jesteśmy my, wcześniej to było właśnie tata, dwóch wujków, wcześniej
1: babcia. I ta historia ma ponad 100 lat, prawda?
2: Tak, ja jestem czwartym pokoleniem, więc wielu pracowników pracuje dużo dłużej niż my. Pracują dzieci naszych pracowników. My się tak śmiejemy, że czasem to te klany rodzinne, te inne nieputkowe są większe niż nasze, więc znowu, patrząc może na obroty, na ilość lokalizacji, na ilość zatrudnionych osób, no pewnie całkiem niezła korporacja, ale staramy się tak o sobie nie mówić i tak staramy się nie działać. No wiadomo, pewne tam procedury jakieś trzeba wprowadzać, zmiany, no bo żeby tym zarządzić, natomiast no staramy się to tak robić jeszcze. Tam, gdzie się da, to tak właśnie rzemieślnik oczoł bardziej tak z serduchem właśnie.
1: No i takie z serduchem zrobione pyszne drożdżówki różnego rodzaju masz ze sobą. Ja zjadłem 2 już i bardzo chciałbym nie zjeść więcej, ale one są naprawdę bardzo spoko, bardzo pyszne. I cóż ja więcej mogę zrobić, jeżeli nie zjeść to na antenie i wam mlaskać do mikrofonu. Realizuje nas Tomek Paziewski, który ma dzisiaj urodziny. 100 lat, niech żyje
2: nam. Ja nie śpiewam, bo nie umiem.
1: On się bardzo peszy, bo stwierdził, że nie ma co tego liczyć, ale pamiętamy, że masz 18 lat, jeszcze nie 2 razy, więc to się fantastycznie liczy. A my w tej audycji również jesteśmy audycją o pogodzie, więc puścimy wam piosenkę z roku 99, z początku tego roku, w której dowiemy się, że w Warszawie ciągle pada.

0: ciągle pada warszawski deszcz.
1: Ciągle pada.
2: Jaja w kuchni.
3: Ciągle pada warszawski deszcz, to sprzed lat jedynie 27, wcale nie tak dawno temu, zespół, którego już nie ma, a przed nami piekarnia, która cały czas jest, piekarnia, którą na pewno kojarzycie, piekarnia Pudka, i dyrektorka marketingu tej sieci piekarni, Zuzanna Pudka-Twardowska, jest ze mną w studiu. No dobrze, czym się zajmuje dyrektorka marketingu czegoś, co wszyscy znają? Przynajmniej lokalnie, no bo jak to wygląda, jak wygląda rozkład w ogóle waszego jestestwa na mapie Polski? Jesteście wszędzie, czy tylko w Mazowieckim na przykład?
4: To drugie pytanie. No. To jesteśmy Warszawa i okolice. Mhm. Już coraz dalsze okolice, no bo ludzie coraz dalej, no tak jak przed chwilą powiedziałeś, ty uciekasz do lasu zamiast do centrum, więc tak jakby ta Warszawa się staje coraz większa, a w tym lesie też czaić, więc to jest tak Warszawa i coraz większe okolice. Okay. Plus Łódź.
3: Okej, okay, czyli centralna
4: Polska.
3: I
4: tam inne województwa na razie nie będą, ponieważ my się opieramy na świeżym pieczywie, dostarczamy do 4 razy dziennie, więc tak z różnych miejsc nas pytają, dlaczego nas nie ma, ale to, okay, to się nie da zrobić.
3: A wracając do pierwszego pytania, czym się zajmuje osoba odpowiedzialna za marketing takiej firmy? Jak się robi marketing w ogóle, nie wiem, w ten sposób, jak wy zrobiliście, że wysłaliście nam 3 kartony drożdżówek?
4: Znaczy tak, to, że jestem dyrektorką marketingu, to jest tylko jedna z funkcji. Ja jestem w ogóle współwłaścicielem, członkiem zarządu i mam pod sobą kilka rzeczy i na przykład cały właśnie pion sieci naszych piekarni, czy wszystko, tak, jaki tam jest asortyment, co panie proponują, jak wyglądają, to jest to i to jest właśnie bardzo powiązane z tym marketingiem, okay, bo cały właśnie asortyment, dobór asortymentu, to jest też pod moimi skrzydłami, oczywiście ze sztabem świetnych ludzi, tak, więc no, jak to się robi? Ludzie są bardzo różni, więc to trzeba słuchać ludzi, ale zarówno właśnie klientów, ale tego zespołu mojego też, okay, bo każdy ma inne gusty. To tak jak wy się złapaliście za drożdżówkę, którą też lubię, ale absolutnie to nie jest mój pierwszy wybór. Ja wam przyniosłam te, które ja lubię, a one są nieruszone, tak? I dlatego właśnie jak my jesteśmy zespołem...
3: Bo powiedziałaś, że są wege i my się boimy.
4: Ale to właśnie trzeba spróbować, bo to, właśnie trzeba
3: ale
4: się otworzyć.
3: Ale to jest to, co powiedziałaś. To
4: ale
3: co...
4: widzisz, ja jestem taką osobą, ja bardzo lubię próbować jakieś rzeczy, jakieś takie dziwne, co właśnie mój kuzyn zawsze mówi, jak ja się tam wypowiadam na jakiś moment, Zuzia, ty to nie jesteś reprezentatywna, więc ciebie nie słucham, ale ja mówię, ale takie osoby też są, więc trzeba i mnie posłuchać, i innych.
3: No zwłaszcza, że świat jest taki, że warto jest mieć w ofercie coś wegańskiego, coś z maczą, teraz coś z UB, ale wy
4: tak,
3: też...
4: Tak, ale nie można też przesadzić z tymi
3: tak,
4: rzeczami.
3: I nie teraz cofacie się przed tradycjami. No.
4: Tak, więc przyniosłam też na przykład drożdżówkę z serem, taką najbardziej tradycyjną, a nikt nie sięgnął, a to jest też hit sprzedażowy.
3: No, wiesz, ile trzeba pracować, żeby spalić taką drożdżówkę?
4: No tyle samo, co te inne. Ale tak trzeba, sam mówię, iść do lasu.
3: Można, ale w lesie już będzie ciemno, jak wrócę stąd. A bardzo bym chciał ją zjeść. Pewnie tak to zrobię.
4: No to jeszcze
3: ale...
4: jutro. Ja przywiozłam świeżutkie, wypiekane, świeżo, także do jutra też będą dobre.
3: Przeglądam sobie waszą stronę internetową. Czytałem w niej tę imponującą historię. Nie dawaliście się Niemcom, nie dawaliście się Ruskim. Wróciliście po okresie PRL-u i w zasadzie to jest taka historia, takim prawdziwym polskim przedsiębiorstwie, takie prawdziwe polskie old money, które nie jest skażone komuną. Coś, co się praktycznie nie zdarza. Jak to jest w ogóle być sukcesorką takiej marki, która no nie ma żadnej plamy na honorze? Bo to jest też fajne. Chyba, że jest,
4: strony,
3: ale nie chcę o tym gadać.
4: Z jednej strony duma, ale też bardzo duża odpowiedzialność. Właśnie w którym kierunku pójść... właśnie jak dalej działać, żeby zachować, no to co też wcześniej mówiliśmy właśnie, czy ta korporacja, tak, czy te wartości właśnie rodzinne, ale to też ciężko tak powiedzieć, co to do samego końca znaczy, ale tak się staramy, tak, wszystkiego po trochu właśnie, no bo to tak, trzeba iść za potrzebami właśnie ludzi, to tak jak sam mówiłeś, wcześniej było tylko, pieczywo się kupowało w jakichś sklepach, bo w ogóle były sklepy jak u pani Kasi, tak, na bazarku, teraz już nie ma czegoś takiego, teraz jest Żabka, markety i właśnie coraz więcej sieciowych piekarni. Są też te małe rzemieślnicze i tak jakby trzeba sobie
3: o to znaleźć. Też będę pytał, bo to jest też historia, o którą mocno zahaczaliśmy w tej audycji, ale ja właśnie bardzo chciałem porozmawiać o czymś takim bliżej ziemi, no. Bliżej tego zwykłego człowieka, który nie robi takich wariactw jak ja, jak pojechałem 27 km w sobotę do Majlertów po warzywa. W jedną stronę. W deszczu. Co zajęło 3 godziny w obie strony. No ale było fantastycznie. I tak samo...
4: No tak, tutaj są pączki za 30 zł i za 30 groszy, tak?
3: No tak, tak. I teraz trzeba wypoziomować. Ale przypomniała mi się historia innej rodzinnej firmy, która nazywa się Max Burgers, pochodzi ze Szwecji. I Richard Bergfors, który był... Oni też nie emitują akcji w żaden sposób. Wszystko jest w rękach rodzinnych. I CEO w pewnym momencie stwierdził, że on oddaje to prowadzenie komuś innemu i zaczął jeździć po świecie i jeść burgery. I robi Instagram. I ludzie w ogóle mogą nie kojarzyć, że facet jest odpowiedzialny za to, że gdzieś tam jest drugim pokoleniem największej sieci burgerowej w tej części Europy. Czyli mówię o Nordikach tak zwanych. Ale to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że takie miejsca są i chyba w zasadzie nie ma już takiej zajawy na to, żeby robić IPO i w ogóle oddawać to. Że jak ktoś już ma tę firmę w swoich rękach, to jednak trzyma.
4: Nie, no my teraz nie mamy takiej myśli, aczkolwiek no mamy dzieciaki, ale też no teraz dzieciaki coraz później się wszyscy decydują na macierzyństwo, więc no zanim nasze dzieci, czy w ogóle będą chciały, tak, bo teraz ta młodzież to tak trochę ma inne spojrzenie, zobaczymy.
3: Nie, ja chcę być psim fryzjerem, nie będę prowadził
4: płótki. No dokładnie, a nie, to moja córka mówi, że ona by chciała być treserką w zoo. Syn to mówił od razu, że on by chciał być prezesem, ale ja mówię, Jasiek, wiesz, że to trzeba najpierw się trochę pouczyć, a tak z tą nauką to mu tak ten. Ale muszę się pochwalić, że w zeszłe wakacje pracował. Ale w zeszłe wakacje, wiesz co, pracował przez 2 tygodnie jako sprzedawca w sklepie.
3: O, super.
4: I był mega zadowolony. Ja mówię, Jasiek, teraz by tam uzbierał sobie pieniążki właśnie na telefon, który chciał, stwierdziliśmy, że my nie dajemy, musi sobie zarobić. Ja mówię, Jasiek, w tym roku też idziesz do pracy? A on mówi, okej, ale ja bym chciał na produkcję, chciałbym zobaczyć coś innego.
3: No spoko, ja mówię, bardzo fajnie.
4: Ekstra, no.
3: Bardzo fajnie. Ile wy płacicie, że w 2 tygodnie można na telefon zarobić? Jaki to był telefon? Ja płaciłem 7 000 za...
4: Nie, on sobie kupił używanego starego iPhone'a, bo zawsze dostawał od nas Samsungi po nas, bo nas w firmie akurat Samsungi używamy, a on, no bo koledzy, bo coś, chciał iPhone'a.
3: Decyzja jako CEO, tak, że zmieni telefon na Apple. No i może tak trzeba, jeśli jeszcze Apple wtedy będzie, bo nie wiadomo, co nas czeka.
4: Nie, i kupił sobie takiego właśnie starego, używanego, ale wydaje mi się, że to dopiero cieszy, tak?
3: No pewnie, że tak.
4: Droższe, lepsze od nas dostawał, ale tak nie cieszyły, jak ten zarobiony, także...
3: No i pięknie, dobrze jest widzieć, że takie ruchy też się dzieją. Zahaczyliśmy troszeczkę o to, zaczęłaś mówić troszeczkę tym marketingowym sloganem tego, że macie to pieczone na świeżo, bo w momencie, kiedy ja wrzuciłem tę rolkę o tej historii, jak wysłaliście nam mnóstwo drożdżówek, co zresztą skomentowałaś, że wysłałaś swoje ulubione, a ja powiedziałem,
4: się co odstawiłeś.
3: Odstawiłem i rzuciłem się na te z truskawkami. Ale pierwsze, co było, to były pytania, a wręcz zarzuty, że macie odpiek z mrożonki. I to jest nieprawda, tak?
4: Nie. Znaczy w naszych piekarniach firmowych nie ma nic mrożonego, to może mylić, ponieważ są piece, jest wypiek na miejscu, ale to jest tak zwany odroczony wypiek. To jest tak, że przygotowuje się, nie wiem, bułeczki, przekąski, słodkie bułki i one są schładzane, ale do +5 stopni. Są przechowywane w takich specjalnych kastach, które utrzymują temperaturę i jest wstrzymywany proces fermentacji, ale...
3: Tak zwane garowanie się odbywa.
4: Nie, właśnie nie, to nie? Jest wstrzymane.
3: Dopiero jest
4: przewożone właśnie do piekarni i tam dopiero się wkłada do garowni, tam sobie wtedy rośnie i się wypieka. Natomiast to nie jest zamrożone, to jest tylko właśnie wstrzymane, nie zatrzymane, więc to dobę maksymalnie 2, w zależności które gatunki, i trzeba to wybiec w ciągu 2 dni. I to nie jest też takie proste, bo to już nasi sprzedawcy muszą być przeszkoleni, bo to już trzeba odpowiednio wygarować, właśnie wypiec. To jest dużo trudniej niż z mrożonką,
3: taka
4: jak idzie
3: do marketu. Skąd? Czy to jest z doświadczenia zdobytego w Kanadzie, o której też wspominacie na waszej stronie?
4: To czy, nie te czasy były.
3: Czy to są jakieś nowe
4: dziadek,
3: historie?
4: To dziadek był w Kanadzie i pracował tam właśnie nawet w polskiej piekarni. I tam
3: Czyli to jest już nowoczesna technologia?
4: Nie,
3: która
4: to jest nowoczesna, ale tak naprawdę kto to wymyślił? Znaczy piekarnictwo tak najbardziej takie, na którym my się wzorujemy, to jest niemieckie, bo francuskie jest troszkę inne. To jest tak najczęściej, że trendy, które są w Polsce, to one są wcześniej w Niemczech, więc my głównie na przykład na targi jeździmy do Niemiec i tam podglądamy piekarnie.
3: I co, nie kuszą was gotowymi mieszankami, spulchniaczami, cudami na kiju? No ja byłem na targach Eurogastro, to tam myślałem, że oczy mi z orbit wyjdą, jak widziałem te wszystkie oszukaństwa. No i robot kelner, no to oczywiście.
4: Kuszą, ale to jest, to nawet nie tak łatwo się teraz używa, ponieważ no, są przepisy, trzeba podawać pełen skład. Więc jak się coś robi na gotowych mieszankach, to trzeba podać ten skład. I klienci to widzą, klienci zwracają coraz bardziej uwagę, więc...
3: No tak. Ja dałem szansę napojowi mlekopodobnemu Alpro waniliowemu do kawy z napisem barista, bo nie było mojego mleka łaciate barista w Selgrosie, ogarnijcie się. I najpierw spróbowałem, później przeczytałem skład i wyrzuciłem. To tragedia, Jezu. Cukier, olej. O! Masakra. Więc jak tutaj byłoby tak, że w bułce byłaby cała tablica Mendelejewa, to no pewnie trzymałaby się dłużej, ale nie byłaby taka dobra. A jest dobra. I teraz dojdźmy do tego, do tych piekarni, które ja nazywam hipsterskimi. Oni mówią, że są rzemieślniczymi, ale też muszą jakieś zasady korporacyjne wdrażać, kiedy mają więcej niż jedno miejsce, no bo po prostu zarządzanie większym zespołem niż 5 osób zawsze musi ocierać się o jakieś korporacyjne zasady, bo inaczej to się wykopertnie po prostu na plery. No taka jest niestety prawda.
4: Nawet nie wiem, czy ja bym nazwała korporacyjne, ale po prostu trzeba też liczyć, tak?
3: Tak, trzeba liczyć, to prawda. Ale jest tak, że taki chleb z takiej rzemieślniczej piekarni, nie wiem, mój ulubiony to jest Kubuś, ale też bardzo dużo kupowałem w piekarni Będzie Dobrze, bardzo dużo kupowałem w Aromacie, więc jest bardzo dużo tego typu rzemieślniczych piekarni, które się rozrastają oczywiście. Taki chleb, czy Bread Morning z Piaseczna, z którego teraz najczęściej korzystam, do Adremu, jak mówią znawcy łaciny. Taki chleb parę dni poleży i można go jeść. Jak to jest z waszym chlebem?
4: Znaczy, to chyba nie jest ważne, gdzie jest zrobione, tylko właśnie, no, jak jest chleb
3: w sensie,
4: 100%
3: jak jest,
4: żytni, na zakwasie.
3: Tak.
4: Nie wiem, ja jestem fanką ogromną naszego, na przykład, chleba Magnata i strasznie cieszę, bo dzieci też go jedzą. To jest w 100% żytni chleb z ziarenkami. Ja spokojnie tydzień go jem.
3: No właśnie, bo to jest właśnie temat taki, że ludzie się przerzucili na kupowanie wszystkiego w sieciach i prawda jest taka, że no, kajzerka z Biedronki, kajzerka z Lidla, kajzerka z Żabki,
4: Kajzerka każda się zestarzeje, bo to jest
3: ale zestarzeje się w 6 minut po wyniesieniu ze sklepu. No,
4: no to już
3: że tak, można tak gwoździe bijać. No, no ale taka jest niestety prawda. I problem jest w tym, że nawet takiego domowego sposobu na odświeżanie tego, czyli skąpanie w jajeczku, smażenie na masełku, specjalnie są te zdrobnienia, no nie działa z tamtymi, z tamtymi kajzerkami, więc to jest taki temat, czyli można powiedzieć, że wy w pewnym sensie jesteście też rzemieślniczy, czy to już jest nadużycie semantyczne?
4: Nieraz o tym dyskutujemy, bo nie ma tego definicji, no. Tak? Natomiast może sam odpowiedź. Cały czas mamy bardzo dużo chlebów, które są na zakwasie, który jest prowadzony nieprzerwanie od 83 roku, został przeniesiony z tej pierwszej własnościowej piekarni.
3: Ale mówisz wszystkimi hasłami, które są na stronie. Kurczę, to jest...
4: Ale to jest prawda, tak? Ja sama pamiętam tą piekarnię. Tam jeszcze był taki właśnie piec, łopatą się wkładało. Bo, nie wiem, bo ja fachowo się nie znam, ale to było takie zagłębienie w podłodze. W tym się stało, bo ten piec był na kilku poziomach i tak trzeba było wejść w takie zagłębienie i tą łopatą było wyciągane właśnie chleb. Mąka była w workach noszona na plecach. Teraz już tego nie ma, teraz są silosy, w których jest ta mąka, ale czy to nie jest rzemiosło? No, to mówimy, że zawsze śmiekiej się w kunia na targi jeździło, teraz podjeżdżamy samochodem, ale tak samo można robić zakupy na bazarze, tak?
3: No tak.
4: Jest coraz więcej maszyn i czy się włoży ten chleb łopatą, czy on wjedzie na taśmie, tak? czy to przestaje być rzemieślnicze. Dla mnie to jest ważne, z jakich to jest składników zrobione. Może dzisiaj nawet więcej jest, jak się traktuje nawet nie ten chleb, tylko tych ludzi na przykład, którzy to robią, tak? Którzy to sprzedają. Dla mnie jest ważne, no nie wiem, wrzaskę...
3: Teraz HR wjechał no, jeszcze, wow.
4: Ale nie, no może to jest też trochę moja działka, ale my na przykład szkolimy naszych sprzedawców, bo oni potrafią opowiedzieć o tym chlebie. Mhm. No właśnie to dzień dobry, właśnie ta lokalność tych piekarni. My teraz ostatnio taką akcję zrobiliśmy właśnie na linii sprzedaży i wszyscy z biura, z działu sprzedaży poszliśmy pracować za Ladą. No, pracownicy się troszkę obawiali, bo to tak jest, że o, jak to oni z biura, kierownicy i jak oni będą czegoś potrafili. Ja mówię, ale halo, ja idę z wami, tak?
3: Jak pracowałem w korporacji 13 lat temu, to też tak nam zrobili.
4: Ale nie, to myśmy sami wymyślili. I stałam normalnie całą zmianę od godziny 5:00 i to było tak fajnie patrzeć, że to są ci sami klienci i te moje koleżanki sprzedawczynie, z którymi tam pracowałam, one wiedziały, co komu podać, że ten kawkę to z mleczkiem, też bez mleczka. Tak jakby to trzeba wypracować. Dla mnie to jest takie dzisiejsze, takie rzemiosło, taka bliskość właśnie do
3: ale
4: tych
3: klana.
4: Ludzi. To jest...
3: Kurczę, dobra jesteś. Dobra jesteś. Dobrze, ale tutaj nasz jubilat dzisiejszy, Tomek Paziewski, 100 lat, mówi, że za długo rozmawiamy, więc teraz...
4: Trochę muzyczki.
3: Smarki, Smark, Kixner i nieżyjący już niestety DJ Pysk. Gramy.

0: masłem, a na końcu jest jeszcze taplane w maśle.
1: A nie wiesz co, niemieckie to bardziej chodzi o chleby.
0: Okay.
1: Bo słodkości to jest, to francuskie też jest modne w Polsce, więc też różnego rodzaju rogaliki z różnymi nadzieniami, wszystkie te francuskie.
0: Ale jak to tutaj jest u was? Czy u was, jest, czy u was tona masła dziennie schodzi?
1: Nie tak. Ja na liczbach tak. Znaczy pewnie tak.
0: To pięknie.
1: A nie wiem, czy
0: to powinniście mieć na tirach napisane. Schodzi u nas tona masła dziennie.
1: Ale nie wiem.
0: A ile?
1: Ja ci wiem, że dla mnie milion i miliard to jest dużo. Mój mąż się zawsze ze mnie śmieje.
0: Miliard to tysiąc milionów.
1: No, to jest dużo i to jest dużo, więc...
0: W sumie tak.
1: Sprawdzę, mogę powiedzieć.
0: Tak jak trzy drożdżówki to jest więcej niż jedna drożdżówka. No. Ale tak, cukier mi skacze i zaczynam bredzić, jak zwykle mniej więcej w połowie tej audycji patrzę 23.
1: Ja w ogóle jestem niecyferkowa, no ostatnio też o jajkach było i było ile my dziennie jajek zużywamy. Ja nawet nie umiem ci tego powtórzyć. Bo...
0: A macie policy dotyczące tego, jakie to jajka są? Nie używacie tych niedobrych jajek? Czy...
1: My jesteśmy w ogóle pierwszą piekarnią, która całkowicie zrezygnowała z używania jaj z chowu klatkowego. Jesteśmy wyróżnieni nawet.
0: Myślałem, że jakoś was trafię tutaj tego, bo nawet tego gdzieś tam nie
1: wyczytałem. A teraz zaczynamy przechodzić na wolny wybieg, ale tak jakby to jest dużo trudniejsze, bo nie ma podaży wystarczająco dużej, żeby sprawdzić.
0: No, wyobrażam sobie. No.
1: Ale te jagodzianki kamczackie, które tutaj jadłeś, to są na jajkach z wolnego wybiegu.
0: No i właśnie, powiedziałaś tutaj, jak rozmawiałaś poza anteną z chłopakami, że ludzie potrafią powiedzieć, że znaleźli skorupkę z jajka i że to jest takie straszne. No właśnie, kurczę, nie jest. No. Właśnie,
1: tak, bo właśnie... że nie jajka w proszku, tylko prawdziwe jajka.
0: Dokładnie.
1: Znaczy, że teraz już mamy maszynę taką do wybijania jajek, ale to też jest śmieszne, zobacz, bo one tam jadą i tam się wybija, ale jeszcze jakiś czas temu to wybijali ludzie i były kobitki, co potrafią tak między palcami trzy jajka i tak naraz, ciach, przebierać paluszkami, no w ogóle mega.
0: Super, to jest... jak powiem, że to jest rzemieślnicze, to pewnie za chwilę dostanę wiadomość od Borysa, z Kubusia i od paru innych jeszcze moich ulubionych piekarniczych hejterów, że co za gada! Ale tak naprawdę jest to jakieś połączenie...
1: Ale to czekaj, no uwaga, w domu. Kiedyś
0: połączenie
1: się,
0: tradycji kiedyś, z nowoczesnością.
1: No właśnie, ale zobacz, no to taki, żeby na przykładzie. Kiedyś się ubijało pianę trzepaczką, teraz robisz to mikserem i to przestaje być rzemieślnicze.
0: Nie wyjdzie.
1: No to jest jeszcze kolejny etap, ale czy tak naprawdę ta piana nie jest? Nie jestem kucharzem, nie znam się. Akurat,
0: znaczy,
1: ale tak właśnie, czy ubijana trzepaczką, czy mikserem, no...
0: No i tak,
1: to jest
0: tak jest ubijana,
1: chyba
0: że w termomiksie. Termomiks to narzędzie szatana, pamiętajcie. Zobaczcie na ich galach, co się dzieje. Pozdrawiam marketing Termomiksa, robicie świetne imprezy, naprawdę. Tymczasem faktycznie jest tak, że to... To czuć, że to jest zrobione, to jest jedzenie z jedzenia, no. Ale co, nie macie spulchniaczy, polepszaczy, ulepszaczy... Jakiś, nie wiem, kiedyś jeden facet robił tak popularne drożdżówki gdzieś, bo Domestosa dolewał. Podobno mała już Domestosa świetnie robi drożdżówką.
1: No to nawet nie słyszałam. Znaczy, co to jest teraz tak? Teraz nawet mąka jest standaryzowana po to, żeby była powtarzalna. Natomiast tam są, to mogą być bardziej enzymy. Ja nie jestem technologiem. Natomiast to mój tata zawsze mówi, że wszyscy tak wspominają chleb jak dawniej, jak kiedyś. On mówi, jakbyś zjadł taki chleb jak kiedyś, jak mój ojciec robił, to by cię brzuch bolał, bo on był ciężki, kwaśny. To my tak wspominamy, tak, ale to tak samo. Jabłka, że były naturalne, ale jak masz obite i ładne, to sięgniesz po to ładne, tak?
0: No.
1: Więc to gdzieś trzeba...
0: To też są ludzie i ludzie. Kolega z legendarnej formacji Zipskład powiedział w komentarzach pod zdjęciem Jana Blachowicza, że gdyby prezydent zaprosił cię do samolotu, żeby polecieć na 80. urodziny Donalda Trumpa, to każdy by wsiadł. No nie każdy. I też nie każdy sięgnie po to ładniejsze jabłko. Ja sięgam po to brzydkie jabłko, ja zbieram te banany, które nie są w kiściach.
1: No, wiesz co, to jest też...
0: I zatrzymuję się, jak jesz,
1: przechodzi przez ulicę. Trudno też się tak pytać właśnie, jak to jest być po środku. To jest... I łatwo i trudno, bo faktycznie dla wszystkich nie możesz być. I są tacy, którzy właśnie są gotowi zapłacić więcej.
0: Odbiłaś się od mojego pytania, które wam wysłałem.
1: Tak, i to jajko, jabłko, wiesz, może być obite, tak? A ktoś inny popatrzy na cenę. I tak jakby jego po prostu, nawet może on by chciał, ale jego nie stać na to droższe. I tak jakby tu trzeba znaleźć taki właśnie balans.
0: Wracając do tego,
1: ale żeby być zgodnym ze sobą.
0: Wracając do tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chleb jest zdatny do jedzenia przez tydzień,
1: to wcale nie

0: Znaczy coś to trzeba dodać.
1: To wcale nie znaczy, że ten chleb jest drogi. Bo drogi jest chleb, który się kupuje jako cały bochenek, nawet jeżeli on kosztuje, nie wiem, złoty 50, ale po 3 godzinach jest niejadalny. Mhm. Czyli jest do wyrzucenia.
0: Tak,
1: czyli...
0: a ten możesz dojeść do końca.
1: No tak. Mhm. I ten można utaplać w jajku i usmażyć, a tamten, nawet jak się to zrobi, to struktura gąbki, która się tam pojawia, niestety uniemożliwia penetrację masy jajecznej. W tej audycji się na tym znamy.
0: No tak jest. To się też tak mówi, że to tak biednego nie stać na rzeczy tanie, tak?
1: Tak, a tak, i o. Pazerny dwa razy no. traci.
0: O, też tak może być.
1: No to dojdźmy do tych cen. Ile kosztuje taka drożdżówka?
0: Od 5 do 9 zł.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że to jest, no bo zwłaszcza myślę, że jesteśmy w przededniu histerii związanej z jagodziankami. No co roku jest historia taka, że każda szanująca się rzemieślnicza piekarnia wrzuca jagodziankę i przywala cenę, żeby zrobić viral. Taka jest prawda. Ile wasza jagodzianka kosztuje?
0: Kamczacka. 6,50, 7? Jakoś tak. Też taka, znaczy, bo my w różnych lokalizacjach mamy troszkę, bo mamy 3 cenniki takie, one się dużo nie różnią, ale to jest tak mniej więcej, ale no też tak, no nie jest tam aż tak przygotowana.
1: Można powiedzieć tak, że robi się tam po przegryzieniu taka dziura, nie jest to, nie wylewa się, to nie jest jagodziankowy Wellington, że jest wypełnione po brzegi.
0: Ale to jest akurat to naturalnie rośnie, to no nie da rady, żeby to było, no żeby właśnie. Było całkiem wypełnione, to musiałbyś naszprycować
1: dokładnie,
0: po pieczeniu.
1: Dokładnie, czyli technologia produkcji pączka wchodzi do świata jagodzianek. 6,50. Nawet jakby to była dycha, to nadal to jest taniej. Czy to jest kwestia wolumenu? Czego to jest kwestia tego, że można sprzedawać produkt wysokiej jakości w cenie dużo, dużo niższej?
0: No wolumenu, to właśnie wolumenu, te tak? rzemieślnicze małe piekarnie robią jedną blaszkę, tak? A u nas to idzie tysiącami jednak. No i jest, no, zawija to, znaczy to maszyna, tak? Mhm. To nie, znaczy, to wszystko w zależności, którą rzecz. Tutaj są takie, co trzeba ręcznie przekręcić, zrobić, a są takie, które zlepi maszyna, ale są takie, że trzeba blaszki przekładać, a są podajniki, że przekładają, to w zależności, na której
1: to jest linii. Ale receptury nadal wymyśla człowiek, a nie ChatGPT.
0: Oj, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie człowiek, to dobrze, cieszę się, bo gdyby Terminator zaczął piec chleby,
0: to... Ale w ogóle cały czas to tak jest... przy pieczeniu chleba, cały czas ten fachowiec piekarz jest potrzebny. To jest tak, jest inna temperatura, inna wilgotność, to już to inaczej urośnie. To nie jest tak, że to zawsze tak samo. Ten człowiek tam jest potrzebny. Też oczywiście są pewnie różne tam czujniki, że wyczuwają ten poziom wilgotności czy czegoś, natomiast no, ten człowiek jest cały czas tam ważny. Ale też w dzisiejszych czasach mechaników też trzeba mieć dużo.
1: Patrzę na waszą stronę i jest kilka grup docelowych wyszczególnionych dla zabieganych, dla tradycjonalistów, dla dbających o zdrowie, dla odkrywców. Czy można się u was napić maczy?
0: Teraz w letnich napojach jest.
1: Dlaczego?
0: Bo ludzie chcą.
1: Ja
0: akurat nie jestem fanką. Muszę powiedzieć, jak byłam w Japonii, to tam piłam i tam mi naprawdę smakowało, bo tam jakoś tak pasowało. Mhm. Ale tak tutaj to nie.
1: To jest tak jak jedzenie surowych krewetek w Apulii. Tam to ma sens.
0: No ale tak, ale tutaj...
1: Pod gradobiciem pytań, dlaczego macza?
0: Ale... No bo klienci chcą, ale zobaczymy, bo pierwszy raz jest teraz w tym sezonie i nie we wszystkich lokalizacjach, tylko w wybranych.
1: Czy nie
0: zobaczymy.
1: Jest tak, że lecicie za trendami z TikToka, no bo mówmy się, matcha jest od 10 lat.
0: Mieliśmy i brownie dubajskie, teraz mamy kilka produktów,
1: dlaczego?
0: Z ciasteczka, ale
1: dlaczego?
0: Się super sprzedawało.
1: No nic dziwnego, ale to trzeba...
0: No teraz mamy te z ciasteczkami też kilka produktów, ale... No bo takie rzeczy też trzeba mieć.
1: Czyli wiralowe historie... Czekaj, teraz UB jest wiralowe.
0: Była próba zrobiona tam ciasteczek, ale akurat nie przeszła.
1: No dobrze, o tym jak wygląda wasze laboratorium chciałbym porozmawiać, ale to po chwili. Wena, salutuj. Michał, odblokuj mnie na Instagramie. Piszcie do Weny na Instagramie, żeby mnie odblokował, bo znamy się 15 lat, a on mnie zablokował, głupek. No, gramy.

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Dokładnie tak, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której gramy piosenki dla starych, zgrzybiałych milenialsów w szerokich spodniach, którzy już nie noszą szerokich spodni. Zuzanna Putka-Twardowska, reprezentująca firmę Putka, jest z nami w studiu. Jem czwarte ciastko.
2: Tak, już nawet cię nie liczyłam, a nie piąte.
1: A liczyłaś wcześniej?
2: Nie. No dwa było przed, później z serem, no może czwarte.
1: Dobre jest, no. No dlaczego? Dlaczego nie może być niedobre, no? Żeby jakoś fit ludzie bardziej byli.
2: Ale to po prostu to, jak mamy tego za dużo, u nas jest w pokoju socjalnym jest taki regał, gdzie zawsze jest właśnie jedzenie, że ile jesteś w pracy, to tyle możesz zjeść w trakcie pracy. I to pracownicy nazywają, że to się nazywa paśnik. I kto przychodzi do pracy, to najpierw musi wszystko popróbować, później prosi o kartę benefit, się sieje,
1: to teraz
2: a później
1: pomyśl
2: to
1: sobie,
2: już tak
1: że
2: nie,
1: ja
2: nie kusi. Nie, już tak nie kusi.
1: 3 lata pracowałem w Wyborowej i tam też coś takiego było niestety.
2: Ale tak w godzinach pracy?
1: No, 9:15, tak. Pewnie już tak nie robicie, ale po tym jak zostałem zwolniony, to pozdrawiam serdecznie cały HR, możecie sobie próbować. W każdym razie, zapomniałem w ogóle o co miałem zapytać, bo ten cukier mi skacze, ale o już wiem, laboratorium nowych pomysłów. Jak to jest, czy każdy pracownik może zgłosić, że na przykład fajnie by było zrobić, nie wiem, smash burgery?
2: No znaczy, mamy specjalistki do spraw rozwoju produktów, mm-hmm. to są dziewczyny, które właśnie śledzą trendy i właśnie i konkurencję.
1: Cały czas mówisz dziewczyny, nie macie mężczyzn tam zatrudnionych?
2: No właśnie to zapominam, no mamy od 2 miesięcy mamy kolegę.
1: Jednego, Rysiek przyszedł.
2: Rysia też mamy, ale w pokoju obok. Nie, przepraszam, mamy dwóch, ale drugi jest od miesiąca. Faktycznie okay. Było tak, że mamy pokój i w każdym jest po 3 dziewczyny i teraz zatrudniliśmy właśnie dojrze chłopaków, to młodych, żeby właśnie trochę świeżej krwi takiej...
1: Zastanów się, jak to brzmi.
2: No tak, ale faktycznie, no w marketingu najczęściej są prawie same dziewczyny.
1: I ja. No. I tak się właśnie kręci moje życie. No. Ale wracając
2: ale nie, to jest tak, że i mamy takie komitety produktowe i wtedy ludzie mówią ze sklepów, słuchamy, właśnie w sklepach są i od sprzedawców, od liderów, mhm. od koordynatorów, takim każdy może coś tam powiedzieć i gdzieś tam to się zawsze wtedy próbuje.
1: I co się wtedy, czy kombinujecie, jak zrobić, nie wiem, kanapki, soki, czy dołożyć do tego, nie wiem, coś bezglutenowego, czy iść w turbo wegańskie, a teraz w turbo proteinowe, bo to jest chyba najmocniejszy trend, jaki jest. Jak to wygląda? No bo trzeba, ojejku, ale nabrudziłem, trzeba patrzeć na to, jakie są trendy. No wszystkie jogurty są teraz, kurde, czarne, no. Będziecie robili, nie wiem, czarny chleb proteinowy.
2: Tylko wiesz, mamy bułki proteinowe od kilku dni w ofercie. No i tak, i to był trend trochę. Trzeba spróbować, tak?
1: Dobra.
2: No zobaczymy, wcześniej była moda na keto. Mieliśmy sałatkę keto, kanapkę keto.
1: Nie przyniosłaś proteinowych bułek, no.
2: No nie, no bo one nie są słodkie. Miały być słodkie bułki.
1: No właśnie nie.
2: Coś zdrowego, to nas doślemy.
1: Proteinowa bułka. Jak się robi proteinową bułkę? Z czego są te proteiny? No bo co tam jest? Mięso dołożone? Odżywka białkowa?
2: Można. Tam to coś jest.
1: Dobra, czekaj, produkty.
2: Ja nie technolog. Widzisz, to teraz nie złapałeś.
1: Bułki. Kajzerka, sznytka, grahamka. Bułka proteinowa 90 gramów. No ja się wszystkiego dowiemy. Bułka pszenna z dodatkiem siemienia lnianego i nasion słonecznika. Zobacz skład. Wszystko, całe makro jest. Białko. W 90 gramach 14 gramów białka. Dla porównania jogurt proteinowy ma 26. To jest naprawdę imponujące.
2: No tak, bo to jest bułka, do tego musisz, nie, albo białego sera, albo właśnie skyru daj się napić i już...
1: I już trening zrobiony.
2: No, dokładnie, a później już na drożdżówkę.
1: Yes. Żeby nie było, moi drodzy, to tak nie działa. No. Dietetyką jeszcze się nie zajmujemy w tej audycji, ale wszystko idzie
2: znaczy, idzie to też było wcześniej generalnie nagonka, że właśnie pieczywo tuczy, natomiast to często o to nie chodzi, że pieczywo, tylko dodatki. No bo tak, to tak, tak. Jak wybierzesz mądrze właśnie, czy chleb, czy bułkę, która właśnie jest w miarę tam zbilansowana.
1: No tutaj jest białko grochu
2: A do tego
1: dołożone.
2: Dołożysz właśnie coś porządnego na tą kanapkę, no to jest, zjesz do tego porcję warzyw i naprawdę później też tego pączka, czy tą drożdżówkę też można. Byle nie cały dzień tylko na tych pączkach.
1: No nie. Chyba, że ktoś jest sportowcem wyczynowym, tak jak ja. Bo to znaczy, zupełnie szczerze, zupełnie śmiesznie, tylko ja po prostu wchodząc w kryzys wieku średniego nie kupiłem kabrioletu, tylko zacząłem trenować i trenuję jak olimpijczyk. 4 godziny dziennie.
2: No to bardzo dobrze.
1: To jest bardzo dziwne.
2: Nie, to ale, spokojnie możesz jeść.
1: Ale myślę, że tak. Myślę, że preferuję życie typu YOLO. Dopiero teraz zaczęło działać w moim przypadku. Street food. Co można u was zjeść? Bo widzę na stronie kanapki i bajgle, sałaty i zupy, pizze i mini pizze, zapiekanki.
2: Czy to jest wszystko tak, to jest.
1: Że jak się wchodzi w ogóle w pomysł taki, żeby zamiast tylko chleba i ewentualnie jagodzianki machnąć takie rzeczy?
2: Kanapki to już mam od ponad 10 lat w ofercie, już nie pamiętam, co to było, no ale to
1: znaczy, ja jestem wielkim fanem takiej pizzy na slice, bo to, kurczę, jest street food. To jest tanie, to jest szybko, to jest ciepłe, to jest wszędzie.
2: Tak, coraz więcej lokalizacjach mamy właśnie robione na miejscu, to u nas w piekarni są robione kulki świeżego ciasta, które są właśnie przywożone do piekarni, tam już pizzer męki i umęki. Chyba strasznie rozciągają.
1: Dziewczyny z HR-u siedzą i tak, matko bosko, kochana, co ona gada? Ale to jest w ogóle, znaczy ja jestem zdania, że każda pizza to dobra pizza, ale ja widzę, że w ogóle tutaj są jakieś takie, są i grube, i cienkie.
2: Znaczy, bo to trochę jest też od możliwości, no bo tak, żeby zrobić na miejscu taką ze świeżego ciasta, no to musi być lokal odpowiedniej wielkości, właśnie oddany, nie wszędzie można, tak?
1: Odbiory odpowiednio
2: tak,
1: zrobione.
2: Więc w niektórych lokalizacjach są pizze takie, które są w piekarni właśnie robione tą metodą odrycznego wypieku i tylko wypiekane na miejscu. Kanapki też w większości lokalizacjach robimy na miejscu z tych wypiekanych bułek cieplutkich, ale są lokalizacje, do których się przywozi gotowe. Takie robione w piekarni.
1: Ja teraz będę chodził po waszych sklepach i będę patrzył.
2: W kilkunastu lokalizacjach mamy takie śniadania na talerzyku, że jest też i jajka po turecku, i właśnie bajgiel z jajkiem sadzonym, i takie rzeczy też, więc...
1: I jakie są ceny? Bo mam wrażenie, że troszeczkę wasz segment się bije ze sobą o to, żeby zrobić to bardzo tanio.
2: Śniadanie? Tak od 25 do 30.
1: Dużo.
2: Dużo?
1: Dużo.
2: Ale to jest takie porządne śniadanie.
1: Ja wiem, ale tutaj
2: masz,
1: chodzi...
2: dwa jajka sadzone,
1: tutaj nie chodzi o to, żeby zarobić, tylko żeby pokazać, że
3: jesteśmy najtańsi.
2: Nie, a dlaczego mam pokazać, że jesteśmy najtańsi?
1: No, ładnie. Podoba mi się to.
2: Znaczy, ja uważam, że nie można przesadzić w żadną stronę.
1: Myślę, że konkluzja jest taka, że wy macie przede wszystkim dobry produkt.
2: Trzeba robić swoje, bo tak, i uczciwie trzeba zarobić, bo i tym ludziom trzeba zapłacić, tak? Ale też, żeby dać właśnie coś jakościowego i oczywiście pewnie w wielu naszych produktach te składy można by jeszcze podkręcić, jeszcze zrobić lepsze, ale gdzieś jest ta granica, że ludzie później nie będą chcieli za to zapłacić. Więc tu trzeba znaleźć właśnie taki złoty środek tego.
1: No dobrze, to... Teraz jako dział marketingu musicie przedyskutować, jak możemy wykorzystać waszą bułkę proteinową i zrobimy sobie kanapkę, która będzie u was chodzić i będzie brandowana naszą audycją, bo my jesteśmy sportowymi świrami. No oczywiście pastrami, piekowane...
2: Mieliśmy kanapkę z pastrami i jakoś tak się bardzo nie przyjęła. Ale jest właśnie śniadanie, jest chlebek pasterski z pastrami, z awokado.
1: No.
2: Z jajeczkiem.
1: No, bardzo dobrze, już dogadane, deal przyklepany, fajnie, proszę teraz sprawdzać, jak to się będzie działo. I wymaksujemy kanapkę, która będzie miała 50 gramów białka, co ty na to?
2: Rzucę dziewczynom.
1: No, i zrobimy. I ja będę ją jadł na siłowni po treningu i będę rozdawał sportowym świrom. I teraz tak wyglądają.
2: Podejmuję wyzwanie.
1: Teraz tak wyglądają w kuchni. Pamiętajcie, możecie zacząć pracę w korporacji sprzedającej alkohol na całym świecie i skończyć jako sportowiec olimpijczyk. I tego państwu życzymy. Realizował nas Tomek Paziewski. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Zuzanna Putka-Twardowska była z nami w studiu. Był jeszcze za stołem, widzę Marcela, który jest skąpany po prostu w ciemności, ale on tam jest. Także pamiętajcie, to jest też misyjna audycja, w której Tomek uczy nowych adeptów sztuki realizacji audycji na najdziwniejszym i najmniej przewidywalnym prowadzącym w całej stacji Radio Campus, jak można ciekawie prowadzić audycję na żywo. Oczywiście całość będzie do posłuchania jako podcast. Dzięki Piotrkowi Topolińskiemu, który robi to i wrzuca. Możecie to też oglądać na YouTubie Radio Campus, także jest to arcy fantastyczna historia. Ja oczywiście mam dziurę w głowie i nie pamiętam, kto będzie za tydzień. O! Drodzy Państwo, Like a Chef, gość, który robi w Gdańsku, jest szefem kuchni i robi wiralowe rolki o tym, jak się pracuje z generacją Z na kuchni. Bardzo polecam.
2: Fajnie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
1: Najadłem się słodkiego i teraz jadę wyprowadzać psy.
2: Czyli do tego lasu.
1: Nie, no do lasu to już jest troszeczkę za ciemno, wiesz. Lasy są nieoświetlone, cholercia. Tak już jest. Tomasz Andersen offline z jego płyty, której nie posłuchacie nigdzie indziej, tylko u nas tak naprawdę, no chyba, że macie fizyczny nośnik, których było 300 sztuk, także gratka, moi drodzy. Słyszymy się za tydzień. To były Jaja w Kuchni, ja się nazywam Marcin Kuc, żegnajcie.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

that. I swear down there's nobody.

nobody left. Swear down, there's nobody.

Bem chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.
4: Dobry wieczór. 22.05 na zegarach, za konfletą Kamil Mrozkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. Bardzo serdecznie witam was zebranych, mam nadzieję, licznie przed radioodbiornikami, chociaż ciekaw jestem, ile osób z was słucha radia jeszcze przez radioodbiornik tradycyjny, czy raczej słuchacie z tabletów, telefonów komórkowych albo gdzieś słuchając radia, jeśli już, to pewnie jadąc autem na przykład. Tak czy inaczej, to jest audycja Dark Side, słyszymy się w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23. Dark Side to jest audycja poświęcona muzyce metalowej w bardzo różnych jej odmianach. Czasami bywają momenty, kiedy mnie na żywo nie ma w radiu, ale wtedy z ogromnym wsparciem przychodzi Kamil Mrozkowiak, pomagając mi bardzo często, wybierając albo współwybierając ze mną koncerty, żeby ta godzina nie poszła na marne, żebyście mogli też poczuć atmosferę festiwalową, koncertową, bo zazwyczaj, kiedy mnie nie ma na żywo w radiu, to właśnie jestem gdzieś albo prywatnie na koncercie, albo pracowo na koncercie, więc próbuję kliknąć w coś, co się nazywa komputerem, ale ten komputer, o, teraz zadziałał. Więc dzisiaj będziemy absolutnie na żywo z Kamilem Mrozkowiakiem. Kamil po północy poprowadzi audycję Melodii Mgieł Nocnych, a pomiędzy Dark Side a Melodiami, czyli między godziną 23 a 24, Piotr Kobetner poprowadzi audycję Trasa 66. Tak się zapowiada dzisiejszy wieczór do godziny 1 w nocy, a potem playlista radiowa. To co? Rozpoczynamy.

No i 22.11 się zrobi Down the Path z chyba mojej ulubionej, jeśli chodzi o Down, płyty Over the Under. Oni pojawili się dnia 3, 4, jak zwał, tak zwał, bo Mystic Festival zawsze ma warm-up day, taki dzień rozgrzewający, a ten dzień rozgrzewający, czyli w tym przypadku to była środa, 3 czerwca, wyglądał w zasadzie jak pełen festiwal, oprócz tego, że scena główna, czyli tak zwana main stage, nie była jeszcze odpalona, ale było całe mnóstwo innych atrakcji, z których można było korzystać. Co jeszcze na Mystic? Relacji, recenzji różnych pewnie doświadczyliście bardzo wiele. Bardzo dobrze zorganizowany festiwal, bardzo dobre miejsce, choć już pierwszego dnia było czuć, że rzeczywiście decyzja o tym, żeby Mystic Festival przenieść do innego miejsca, nie była nieuzasadniona, bo nawet już pierwszego dnia było w niektórych miejscach, po niektórych koncertach dość ciasno, więc decyzja o tym, żeby przenieść to w nieco bardziej komfortowe miejsce, jeśli chodzi o gabaryty, nasuwa się sama. Piękny festiwal, piękni ludzie, dużo znakomitej muzyki. Myślę sobie, że jeśli organizatorzy mają chrapkę na jeszcze większe gwiazdy i większe miejsce, co za tym idzie, większe, bardziej popularne zespoły, no możemy w przyszłym roku liczyć na coś bardzo, bardzo dużego. Zostaje impreza w Gdańsku, co najważniejsze, chyba jeszcze nie się o tydzień, czyli tam nie sam pierwszy tydzień, nie pierwszy weekend czerwca, tylko drugi. Obserwujmy. Powoli pewnie będą się pojawiać informacje o kolejnej edycji, czyli rok 2027. Ja dzisiaj wziąłem ze sobą płytę Monotheist, bo na Celtic Frost też byłem w ramach Mystic Festival. To był jedyny koncert, jeden raz, kiedy widziałem ten zespół na żywo w Spodku. To był rok 2007, tuż po wydaniu przez Szwajcarów płyty Monotheist. Mojej ulubionej, podobnie jak Over the Under. Wiem, że to już taki, powiedzmy, łabędzi śpiew, ale chyba jeden z lepszych, z bardziej takich mocnych, naznaczonych wielkim piętnem, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, powrót po latach nienagrywania. Celtic Frost z płytą Monotheist, więc jakieś chwilkę temu, dosłownie, bo to był maj roku 2026, czyli równo 20 lat minęło od debiutu, od premiery tejże płyty, więc pomyślałem, że będzie to doskonały moment, żeby na chwilkę do tej płyty wrócić.

Cóż to jest za album? Monotaste, Celtic Frost, wymawiam różnie, Celtic Frost, ja wymawiam Celtic Frost, nie wiem, czy to jest dobra wymowa, czy zła, pewnie średnio dobra, ale tak się tego nauczyłem, tak się przyzwyczaiłem. 22.19 na zegarach. Obiecałem gdzieś na profilu audycji, że będzie trochę nowości, świeżości. Ten album sprzed równo 20 lat, więc teraz coś bardzo świeżego. Ten album, po który sięgnę, to też forma powrotu, bo zespół w zasadzie rozwiązał się, potem wrócił w nieco zmienionej formie i personalnej, i nazwowej, tak to określę, bo zespół powstał w roku 99 pod nazwą Blinded, po czym rozwiązał się i ponownie zawiązał pod nazwą Blinded 23 i pod tą nazwą przed niespełna miesiącem, bo 22 maja wydał nową, pełną płytę. Płyta nosi tytuł Deuterium. Co ciekawe, zespół podpisał kontrakt z bardzo zacną wytwórnią Peaceville Records, którą doskonale pewnie pamiętacie z kontraktów chociażby z formacją Katatonia, czy My Dying Bride, czy Anathemą, czyli taka wytwórnia, która zawsze dbała o muzykę klimatyczną, ciemną, mroczną, mocną. Blinded 23, bardzo się cieszę, że ten zespół wrócił. Życzę im powodzenia, jeśli chodzi o karierę tak zwaną międzynarodową. Zagram dwa utwory. Co ciekawe, do tej pory głównym wokalistą był Patryk Zwoliński, śpiewający w zasadzie od samego początku w Blinded. Z małą przerwą na płycie Niewiosna w rolę wokalisty wcielił się Nihil. Patryk na szczęście, moim zdaniem, wrócił do zespołu, bo jego głos, jego teksty, jego taki pomysł, który za każdym razem realizował, jeśli chodzi o koncept liryczny na albumach, zawsze mi bardzo odpowiadał, ale obecnie również członkiem zespołu jest facet związany niegdyś choćby z formacją Katatonia, Roger Oyerson, Szwed. Zresztą to bardzo słychać, że te wspierające, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy wspierające, tak naprawdę równoprawne bardzo często wokale właśnie Rogera totalnie i doskonale uzupełniają głos Patryka i wprowadzają, jakby nie patrzeć, taką zachodniość w tym albumie dzięki temu. Posłuchajcie, bo to są dwa utwory, które wybrałem na dzisiaj, które chcę wam zaprezentować. W jednym wokal wiodący należy do Rogera, a w drugim do Patryka Zwolińskiego.

Deuterium. Nowa płyta, najnowsza, pełna, Blinded 23. Ukazała się 22 maja z tej płyty Towards the Dark i You Are the Universe, czyli kompozycja zamykająca ten 7-utworowy album. Sięgamy po kolejną polską klimatyczną płytę, choć ta płyta tak naprawdę jest podzielona na kilka mniejszych płyt. Zresztą muzycy tej formacji kilkakrotnie w Dark Side byli o tej płycie, o tym koncepcie rozłożonym na kilka części opowiadali przynajmniej dwukrotnie. Zespół Tezis, bo o nim mówię, za kilka dni zagra koncert w Warszawie. Ten koncert będzie dokładnie 19 czerwca w klubie Voodoo, więc fajny kontekst do tego i pretekst do tego, żeby sięgnąć po ich twórczość i na koncert Tezis gorąco was zaprosić. 19 czerwca w klubie Voodoo Tezis nie sam. Będą też inne formacje. Wejdźcie na ich stronę, zobaczcie kto, co i jak. Może was coś zainteresuje. Oprócz Tezis to będą Distant Dream i Here on Earth. 19.30 to wszystko startuje w Warszawie. Albo będziecie na Summer Punch Festival, albo pójdziecie na klubowy, kameralny koncert, na którym wystąpi Tezis, do czego gorąco zachęcam. Słuchamy.

No dawno, dawno tego nie było. Płyta dosłownie minutę przed końcem, a utwór ma 9 minut, się zacięła. Nie pamiętam, czy to jest ta wersja płyty, być może to właśnie ten biały kruk, który się zacina, bo pamiętam, że była taka historia z jednym z wydawnictw formacji Tezji, że coś tam przeskakiwało, no i proszę, doświadczyliśmy tego. Tak to wygląda, jeżeli gra się na żywo, to nic nadzwyczajnego. Tezis 19 czerwca pojawi się w warszawskim klubie Wodu i zagra, miejmy nadzieję, przepiękny koncert. Wracamy do zachodnich wydawnictw, które z jakichś względów nie zostały zaprezentowane jeszcze do tej pory w Darkside, za co ogromnie przepraszam, bije się w piersi, bo akurat ta płyta tuż po wydaniu, w zasadzie przesłuchałem jej dwukrotnie, jakoś tak w nocy siadłem, dowiedziawszy się o tym, że formacja Neurosis wydała płytę, i to bez żadnych zapowiedzi, tak naprawdę było to tak pyk, pojawiła się, wszyscy w zasadzie byli w szoku, że zespół wydał kolejny album, zwłaszcza, że w zasadzie nie było żadnych zapowiedzi, żadnych singli, żadnego przypominania. Po ponad 10 latach Neurosis przypomniał sobie, to w znakomity sposób. W składzie nie ma już Scotta Kelly'ego. Jak wiecie, afera, przemoc domowa, różnego rodzaju historie, które spowodowały, że po pierwsze facet bardzo słusznie wycofał się z jakby no, takiego z występów publicznych. Zespół pozostał jakby zespół pozostał zespołem, ale rzeczywiście po tych oświadczeniach, po tych pełnych grozy informacjach, które zostały ujawnione, no ciężko facetowi podać rękę, choć może leczenie, może terapię, może w jakiś sposób zadośćuczyni. Też po tym, jak jeden z liderów odszedł do zespołu, ciężko było sobie wyobrażać, czy zespół Neurosis będzie dalej funkcjonować. Okazało się, że tak, i to w miejsce właśnie wspomnianego Scotta Kelly wszedł nie kto inny jak Aaron Turner, znany przede wszystkim z formacji Isis, choć też między innymi na przykład możecie kojarzyć tego faceta z formacji Sumac. Tak czy inaczej, Neurosis wydał nową płytę. Możecie jej słuchać w różnych serwisach streamingowych oczywiście, ale też do czego zachęcam, na płytach tradycyjnych. Rzecz znakomita, w skrócie. Posłuchajcie, zresztą mam nadzieję, że już część z was tę płytę zna, ale byłby ogromnym nietaktem z mojej strony, gdyby choćby fragment tej płyty nie pojawił się w Darkside.

Roses, An Undying Love for a Burning World. Taki nosi tytuł album, który ukazał się dokładnie 20 marca. Gorąco polecam. Od samego początku, od utworu takiego wykrzyczanego intro We Are Torn Wide Open po zamykający Last Light, który trwa ponad 16 minut. Rzeczywiście bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Pomiędzy Neurosis słychać naprawdę bardzo mocno tutaj wpływy Arona Turnera i te takie charakterystyczne dla Isis właśnie, a mniej dla Neurosis dźwięki, choć oczywiście te dwie formacje bardzo blisko, jakby jednym tchem wymienia się, jeśli chodzi o taki post-metal Neurosis obok Isis właśnie. Gorąco polecam. Mariusz Max Kolonko, chciałby się powiedzieć. Za chwilkę będziemy się żegnać, ale zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze sięgnąć ponownie, tak jak w przypadku Celtic Frost na początku, do albumu, który niedawno, bo 12 czerwca zdaje się, miał swoją 31. rocznicę. Mało okrągła, bo rok tam była okrągła, ale jest to na tyle album charakterystyczny i na tyle lubiany przeze mnie zespół, że też nie chciałbym przejść obojętnie wobec tej rocznicy. Dragon and Times. Chyba najbardziej popularny, najlepszy, najbardziej taki szanowany. Obok Icon prawdopodobnie i One Second May może. Choć są oczywiście osoby, które uważają, że zespół skończył się na tym albumie, ale to są ci wszyscy, którzy nie będziemy tutaj rozważać. Ja się ogromnie cieszę, że ten zespół poszedł w różne strony, potem zawrócił z różnych ścieżek, potem znowu w nie wkroczył i teraz jakby kontynuuje taką drogę pomiędzy, ale nie weszliby ponownie na tę drogę, gdyby nie różnego rodzaju meandry i czasami dziwne ścieżki, którymi kroczyli, ale wciąż zespół Paradise Lost należy do moich ulubionych. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, to powinienem wam powiedzieć na samym początku audycji i to jest bardzo dziwna rzecz. Nie będę mógł o tym powiedzieć za tydzień, bo za tydzień też będzie koncert, ale będzie rzecz niespotykana, bo do Warszawy 26 czerwca przyjeżdża nie kto inny jak sam pan Ribeiro, wokalista formacji Moonspell i będzie z nim spotkanie autorskie w jednym z małych klubów w Warszawie. Za chwilkę o tym dokładnie powiem, ale pamiętajcie, 26 Fernando będzie w Warszawie, my słuchamy Paradise Lost.

Jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania przypominam o Summer Punch Festival 18-19 czerwca oczywiście w Warszawie. Dzisiaj Foo Fighters na Stadionie Narodowym. Nie wybrałem się, bo szkoda po prostu moim zdaniem czasu na Stadion Narodowy, żeby słuchać rock and roll, bo tam nic nie słychać. Niestety, a szkoda bardzo, bo Foo Fighters znakomitym zespołem jest. To, o czym powiedziałem na sam koniec, a powinienem powiedzieć na sam początku. 26 czerwca Fernando Ribeiro, czy wokalista Muspel, przyjedzie do Warszawy, do malutkiego klubu, który nazywa się Beer and Bones. Możecie znać to miejsce, bo tam kura przy między innymi miał swój premierowy koncert. Zostanie zaprezentowany wówczas przedpremierowy album Far From God, najnowszy album formacji Muspel. I co ciekawe, oprócz tego, że będzie można się spotkać pewnie z Fernando, zbić piątkę, zrobić zdjęcie, wziąć autograf, to po tym spotkaniu Fernando stanie się DJ-em i zagra DJ set. Ciekaw jestem ogromnie tego wydarzenia. Jeżeli macie czas, to gorąco polecam wybranie się do Beer and Bones 26 czerwca. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizował Kamil Mrozkowiak. Ja nazywam się Robert Gajewski. Słyszymy się tak naprawdę za 2 tygodnie. To nie oczywiście audycja jest, ale za chwilkę będziemy z Kamilem wybierać koncert, który wam będziemy chcieli zaserwować. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Paradise Lost jeszcze przez kilka sekund. Dobranoc.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to utwór Angel Fire formacji Black Orchid Empire z albumu Lore, czyli z najnowszego albumu, który ukazał się w tym roku, dokładnie 8 maja. To jest album numer 5 w dyskografii tego brytyjskiego zespołu istniejącego od 2013 roku. Album przepełniony mocnym rockiem z elementami alternatywno-metalowymi, sporo takiego rockowego groove'u, można usłyszeć sporo fajnych melodii. Sądzę, że dobrym przykładem jest ten kawałek, który usłyszeliście dzisiaj, czyli Angel Fire. Dobrze oddaje to, co na tym albumie się znajduje. No i jedziemy dalej w zasadzie w podobnym stylu, też fajny groove, trochę takich rockowych elementów jak najbardziej będzie można tutaj usłyszeć, ale na początek jednak ostrzej zagram, bo będzie to propozycja od grupy The Barbarians of California, jeden z najnowszych singli zatytułowany The Gnarly Core Class. The Barbarians of California to projekt poboczny pana Arona Bruno. Pan Aaron Bruno jest znany przede wszystkim z grupy Avol Nation, czyli z tego popowo-rockowo-elektronicznego zespołu. Tutaj z tym projektem zanurza się w rejony korowe, hardcore wymieszane z punk rockiem i z taką rockową przebojowością. Panowie przygotowują się do wydania albumu numer 2 w ich dyskografii, który będzie nosić tytuł Megatons. No i to będzie kontynuacja albumu debiutanckiego, który ukazał się w 2024 roku. Bardzo solidna pozycja. Prezentowałem kilka utworów z tego materiału 2 lata temu. Ten album debiutancki nosi tytuł And Now I'm Just Gnashing My Teeth. Także zobaczymy, czy panowie wykorzystają ten potencjał zaprezentowany na debiucie. Ten pierwszy singiel robi naprawdę dobre wrażenie. Druga rzecz, którą zaprezentuję, to już bardziej rockowy kawałek, mniej korowy zdecydowanie. Propozycja z Niemiec od grupy Landloss. Zespół, który obecnie gra taki rock, shoegaze, trochę z elementami progresywnymi. Zespół, który ewoluował na samym początku swojej działalności, wplatał też elementy, które można zaliczyć do post-black metalowych rejonów, teraz właśnie bardziej rockowa stylistyka zdecydowanie. No i teraz ukazał się nowy album zatytułowany Nowhere in Between Forever. Ten krążek ukazał się dokładnie 3 kwietnia, to album numer 6 w ich dyskografii, a teraz dobry strzał od Landloss, czyli kawałek Daisies, jednak wcześniej zapowiadany już The Barbarians of California.

Energetyczne strzały za nami, Landloss oraz The Barbarians of California. No a teraz zmieniam klimat, wjeżdżamy w rejony progresywne, no i będą dwa zespoły, które kładą nacisk na klimat przede wszystkim, no i mają długie kompozycje, w których ten klimat rozbudowują stopniowo od początku do końca tych kompozycji. Na początek coś od niemieckiego The Ocean, nowa rzecz Light Pollution, kawałek, który zapowiada album zatytułowany Solaris. Będzie to 12 studyjny album tego zespołu, ukaże się 25 września. No i to będzie też okazja, by ruszyć w trasę koncertową. No i dwa koncerty trafiają do Polski. Na początek The Ocean zaprezentuje się 8 grudnia w Krakowie w klubie High Park. Następnie dzień później zaprezentują się w Warszawie w klubie Proxima. Obok The Ocean zagrają Psychonaut oraz Podhamus. A jeżeli chodzi o Solaris, to też ciekawy album dla nas, ponieważ jest bezpośrednio inspirowany filmem Solaris z 1972 roku w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego, który to jest adaptacją powieści Stanisława Lema. No i warto też dodać, że na tym najnowszym albumie zespół zadebiutuje z odświeżonym składem, ponieważ do zespołu dołączyli wokaliści Lane Shi oraz Enrico Tiberi, a także gitarzyści Emanuel Jesua, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko tego pana, oraz Marco Genaro. Tak więc mamy nowy skład, będzie można go usłyszeć na nowym albumie i zobaczyć na żywo w grudniu. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, to będzie coś od Szwedów z Cult of Luna. Panowie zaprezentowali również nowy strzał, jeżeli tak to można nazwać, bo to kawałek, który ma 7 minut 34 sekundy, In the Shadow of Your Shadow. I to jest kawałek, który zapowiada album o tej samej nazwie. To będzie 10 krążek w ich dyskografii i ukaże się 6 listopada. Warto dodać, że panowie z grupy Cult of Luna są obecnie w trasie koncertowej, bardzo krótkiej. Nie ma na razie żadnych informacji, by w późniejszym terminie mieli dotrzeć do Polski. Panowie, jeżeli się nie mylę, wyruszyli w tą mini trasę koncertową w kwietniu, chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam, bo gdzieś mi to śmignęło w jakimś newsie i teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam, nie zapisałem sobie tego. A już dobra, mam notatkę. Tak więc panowie zaczęli tą małą trasę w kwietniu w Norwegii i zamierzają skończyć 22 sierpnia w Wielkiej Brytanii. W sumie mamy 7 koncertów. Czy będzie coś więcej i czy panowie dotrą do Polski, tego na razie nie wiadomo. A na razie zostawiam was z tymi nowymi kompozycjami progresywnymi od The Ocean i od Cult of Luna. Bardzo proszę.

0: Cześć, witam wszystkich z tej strony Peter ze zespołu Vader.
1: Tu Adam
2: i Tomek ze zespołu Tides from Nebula.
3: Witam serdecznie, Świstak zespół BTH.
4: Z tej strony Kulawik zespół Carrion.
5: Tu Tomek zespół Jesus Chrysler Suicide.
6: Cześć, tu Chico, słuchajcie audycji Route 66, trasa 66.
7: Tu nie ma ograniczenia prędkości, mówił Demon Frontside.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus, a to co przed chwilą, no to potężne, progresywne kompozycje od Cult of Luny oraz The Ocean, a teraz zmieniam klimat, wjeżdżamy w rejony korowe, no i też będą zdecydowanie krótsze kompozycje, można powiedzieć, że wracamy do formuły szybkich strzałów. Dwa zespoły z Australii, dwa młode zespoły, to trzeba podkreślić. Na początek zespół Melting, zespół, który powstał w 2024 roku i ma na koncie na razie dwie epki, z których ostatnia ukazała się 29 maja tego roku. Nosi tytuł A Pathetic Excuse for a Life. No i to jest propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią dość surowe, korowe granie. Panowie, jeżeli chodzi o ten materiał, wymieniają takie inspiracje, takie style jak hardcore, sludge, doom nawet. No może nie szedłbym aż tak daleko jak doom, ale no taki surowy klimat rzeczywiście, taki ciężar jest słyszalny na tym materiale. Sądzę, że dobrym przedstawicielem, reprezentantem tego mini wydawnictwa jest kawałek tytułowy, czyli A Pathetic Excuse for Life. A następnie coś dla fanów bardziej post-hardkorowo-metalkorowych dźwięków, będzie to zespół Fall Weather, też młody zespół, który debiutuje w tym roku. Ich album Because You Were There przewidziany jest na 19 sierpnia, a panowie promują ten album kawałkiem Mourn, także teraz australijska młoda scena, jeżeli chodzi o korowe granie na trasie 66.

Fall Weather, wcześniej Melting, dwa korowe zespoły z Australii, no a teraz też będzie korowo, ale zdecydowanie bardziej przebojowo, współcześnie metal korowo. Na początek coś z Finlandii, od formacji Chroma, od zespołu, który istnieje od 2010 roku i który miesza w swojej twórczości elektronikę, współczesny metalcore, taki zahaczający o djent, no i trochę takich rap metalowych elementów, zwłaszcza na najnowszym albumie, który ukazał się w ubiegłym roku, dokładnie 17 października i nosi tytuł po prostu Chroma. Za chwilę kawałek Until We Die, a następnie coś z Niemiec, od formacji Future Palace, która to formacja zaprezentowała niedawno singla zatytułowanego Resurge i jest to zapowiedź albumu Resurgence. Będzie to krążek, który ukaże się 31 lipca. To też jest okazja, by wspomnieć o koncercie tego zespołu. Zespół Future Palace pojawi się 29 września w Warszawie w klubie Hydrozagadka. Na Saporcie zaprezentuje się zespół As Everything Unfolds.

Future Palace, czyli niemiecka recepta na współczesne, nie da się ukryć, przebojowe metalcore'owe granie. I przypomnę, że tę receptę będzie można usłyszeć 29 września w Warszawie w klubie Hydrozagadka. A na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 ponownie zmieniam klimat. Na początek coś od formacji Rezn, która specjalizuje się w takim połączeniu doom metalowo-stoner rockowym. Zespół Rezn niedawno opublikował singla Rites of Passage i to jest zapowiedź nowego albumu zatytułowanego Cycles in the Infinite Dream. Ten krążek powinien ukazać się 24 lipca, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 coś z pogranicza sludge metalu i progresywnego metalu z domieszką rocka, bo rock'n'rollowo nie da się ukryć, że ten zespół też gra. Mowa o formacji Mastodon, która wypuściła kawałek Your Ghost Again, no i to jest zapowiedź nowego albumu, który na razie nie ma daty premiery ani tytułu. Wiadomo tylko, że na tym albumie usłyszymy nowego gitarzystę, pana Nicka Johnstona, oraz klawiszowca João Noguera, jeżeli dobrze wymówiłem nazwisko tego pana. Tyle na razie wiadomo, no i też muzycznie, brzmieniowo można się zorientować, w jakim kierunku panowie chcą iść na tym nowym albumie. To już za moment, ale zanim wypuszczę, to jeszcze się oczywiście pożegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Gebetner. Trzymajcie się, dobranoc.

po szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Lżu krople padają i tłuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

powiewne, dziewicze, na próżno czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie

Wybiła północ, wybiła godzina duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się nisko i zapraszam. To są melodie mgieł nocnych.

0: Thank you.
1: Minęła równo dekada, a melodie wciąż doskonale pamiętają występ Instalter Natives w gmachu byłego kościoła ewangelickiego w ramach ówczesnej edycji Castle Party. To było w roku 2016. No i cóż, tam nie pozostał kamień na kamieniu. Po prostu. I wszystko wskazuje na to, że i w tym roku będzie podobnie. Po 10 latach. Jungi Havokainen wraca do Bolkowa, jeśli tylko sięgnie po choćby jedno nagranie właśnie z tej płyty, w wersji studyjnej oczywiście, z płyty Enter the World Now z 92 roku, jak chociażby Sacred Worms, które przed momentem w wersji koncertowej, no to melodią w przypadku tego koncertu nic więcej do szczęścia już nie będzie potrzeba. A Castle Party zbliża się coraz większymi krokami w dniach 16-19 lipca. Zobaczymy między innymi, bo ten plakat jest dość duży i wiele nazw, na nim się znajduje Moonspell, The Third and the Mortal, VNV Nation, Osiko, Volven Nest, Die Worshipper, The Nui, Long Night i wielu, wielu innych wykonawców, których pełne zestawienie znajdzie się w zasobach globalnej sieci, chociażby na stronie Castle Party. Com. Dziś jeszcze na moment powrócimy do tegorocznego CP, ale to w swoim czasie. Teraz rodzima premiera.

To nie jest płyta dla każdego, a dlatego melodie naprawdę z czystym sumieniem tak mocno sugerują, by po jej włączeniu w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. No, brzmi jak żart, ale wbrew pozorom to wcale żart nie jest. A skoro już mamy do czynienia z katowickim Lifeless Gaze, no to chyba żaden słuchacz tutaj nie powinien mieć wątpliwości, na co się porywa, jeśli oczywiście odważy się sięgnąć po ten album. Płyta zatytułowana po prostu Death to są takie muzyczne wrota, po otwarciu których każdy zobaczy coś innego, ale wszystkie te widoki i wyobrażenia będą niewątpliwie związane ze śmiercią, ze zniszczeniem, z końcem, z kresem, z popiołem, z pustką, nicością i możliwe, że także ze wszystkimi lękami, które w końcu każdy, absolutnie każdy z nas gdzieś tam głęboko w sobie nosi. Lifeless Gaze, za który odpowiedzialny jest Michał Kiełbasa. Michał, czyli popularny Nathan, doskonale jest znany chociażby z Whale Song czy Grave of Love, które melodie bardzo sobie cenią. No i będzie nowa płyta. To już tak kuluarowo melodie mogą wam powiedzieć. Ale wracając do tego, co teraz, chociaż nie, jeszcze melodie dodadzą, że Michał ostatnio współpracował chociażby z Mortisem, to już jest taka ciekawostka. Ale wracając do Lifeless Gaze, Death, życzona płyta, znajduje się w katalogu warszawskiej Fluttering Dragon. To jest informacja w razie potrzeby, chęci, woli, szaleństwa bądź odwagi. Tak można by to ująć. Pozostajemy przy nowościach, ale na moment opuszczamy kraj nad Wisłą. Udajemy się do kraju Trzech Koron.

Wspólnie słuchaliśmy tej płyty, gdy jeszcze jej nie było, ale że od 3 tygodni jest już w pełni dostępna, no to melodie nie mogły przecież o niej teraz zapomnieć. Eitr, solowy projekt Henrika Sundinga, no najszerzej go znamy jako Nachtzeit, jest odpowiedzialny przede wszystkim za doskonale nam znany nie tylko z melodii, z naszych spotkań za Luster, ale Henrik to muzyk o różnych muzycznych przecież obliczach. Choć oczywiście trzeba to zaznaczyć, podkreślić, że gdzieś tam te oblicza są zespolone. Tak. Black metalem ambientem, dungeon synthem, czy też akustycznym graniem, w zależności od tego, po jaki gatunek Henrik sięga. Quasis Dreiri to jest druga płyta Eitr, no ona jest już powszechnie dostępna, płyta, której odsłuchy znajdziecie na stronie lasterbandcamp.com. Nowości ciąg dalszy, opuszczamy teraz szwedzkie Östersund, czas na Warszawę.

Dość obiecująca, nawet bardzo, zapowiedzi drugiego albumu warszawskiego Whiptun, bardzo głęboko ukrytego w stołecznym undergroundzie, jednoosobowego projektu pewnego muzyka. No, pozwólcie, że melodie tutaj uszanują jego prawo do anonimowości, albo przynajmniej do takiej aury tajemniczości. Jak sami słyszeliście, to Dungeon Synth w linii prostej, ale brzmi to ciekawie. Dużo tutaj inspiracji nie tyle samymi lochami, co wybranymi grami komputerowymi, czego nie kryje sam autor i może właśnie dlatego w tej muzyce jest jakby trochę więcej życia, chociaż to nie jest może dobre określenie w przypadku tego gatunku, i co więcej powietrza, może tak to ujmijmy. A jakimi grami? No to melodie już pozostawiają waszej wyobraźni, waszym skojarzeniom. Ruins of Lost ukaże się 26 czerwca w wersji cyfrowej i także na kasecie, a pierwszej płyty, także wydanej tylko na taśmie Whiptun, możecie posłuchać zaglądając na stronę whiptunbandcamp.com. Pozostajemy w rodzimych lochach i zarazem powracamy do składu tegorocznego Castle Party.

Z każdym kolejnym rokiem melodie coraz rzadziej przebywają na zamku, oglądając wykonawców na głównej scenie Castle Party, a coraz bardziej stawiają na niższą niezależność, na bardziej artystyczne i mniej kompromisowe rozwiązania. I jednym z powodów absencji na zamku w tym roku na pewno będzie występ rodzimego Infamis Tenebre, za którym stoi Wojtek Zięba. Wojtka na pewno doskonale pamiętacie z Krępulca, teraz na pewno kojarzycie z Voices of the Cosmos, no ale warto przypomnieć, że Wojtek stał także za magazynem Hard Art i także za prowadzeniem bardzo ważnej wytwórni dla rodzimego undergroundu, czyli dla Beast of Prey. A ten koncert no, na pewno będzie ważnym wydarzeniem na parkowej scenie, na tej mniejszej scenie tegorocznego Castle Party, będzie i ważnym wydarzeniem dla rodzimego Dungeon Synthu, mimo że jest to bardzo głęboka nisza, to nawet tym bardziej, można by rzec. Infamis Tenebre, bandcamp.com, tam znajdziecie odsłuch całej płyty Widma, płyty, której fizyczne egzemplarze wypuściła warszawska Fluttering Dragon. A z kolei egzemplarze tej oto płyty muzycy wypuścili sobie sami.

Nie, to nie jest nowy utwór warszawskiej Datury, a drugi singiel ze solowej płyty Michaliny Majer-Rutkowskiej, na co dzień wokalistki rzeczonej grupy. No nie da się ukryć, że zupełnie inne to nagranie od pierwszej zapowiedzi tego albumu, którą możecie pamiętać z naszych spotkań i wszystko, no właśnie, tutaj melodie by powiedziały, że wszystko wskazuje na to, że ta płyta będzie dość zróżnicowana, ale ona już się ukazała, tyle że melodie jeszcze nie miały możliwości, by jej posłuchać w całości, więc gdzieś tam tryb przypuszczający, powiedzmy, w myślach dominuje zdecydowanie płyta The Old Ones, a w zasadzie nie. To The Old Ones, taki jest jej tytuł, jest już powszechnie dostępna w serwisach streamingowych atavia-music-bandcamp.com. Tam znajdziecie odsłuch, między innymi tam odsłuch tego wydawnictwa. Niebawem melodie same posłuchają tej płyty od początku do końca, no i okaże się, czy miały rację, czy też jednak nie. A pierwszy koncert Atavi został zapowiedziany na tegorocznej edycji Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. Do godziny pierwszej, no jeszcze mamy dobre 10 minut, to się dobrze składa, bo jest jeszcze jedna płyta. Rodzimy muzyki ciąg dalszy i premier, chciałoby się powiedzieć.

0: Fizycznie gdzieś między Elblągiem a niemieckim Augsburgiem, ale w przypadku komponowanej muzyki to już daleko, daleko stąd, w tylko sobie znanej dźwiękowej krainie. Słowem, nowa płyta D.R. Moon, czyli doktora Moona, chyba można by tak powiedzieć. Płyta zatytułowana Terra Tertia, co po łacinie oznacza trzecią ziemię. A jeśli pamiętacie z czasów szkolnych Układ Słoneczny, no to już wiecie w tym momencie odrobinę więcej. No tylko odrobinę, gdyż w tej muzyce jest naprawdę wiele przestrzeni. I w końcu otwarta głowa kompozytora to i otwarta muzyka. A tym kompozytorem jest Maciej. D.R. Moon, bandcamp.com. Tam znajdziecie odsłuch wszystkich płyt rzeczonego kompozytora. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za nadstawienie uszu. Śpijcie dobrze. Dobranoc.
1: Radio Campus.

Akademickie Radio Campus.

chodzi tylko o blask. Mam szczęście w planach, a nade mną niebo jak czarny dym. I nie zmienia się nic, i nie zmienia się nic. Chcę poczuć blask, chcę poczuć.